0: wiesz.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

cause that's the way of time. Nothing

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.

0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy znacie słowo wielbłąd? Oczywiście, że znacie. A co to słowo nazywa? Wiecie? Może wielbłąd to jest jakiś wielki błąd? Tak się kojarzy? Kojarzy się. Ale wielbłąd to jest takie zwierzę, które z błędem nie ma nic wspólnego. Wielbłąd to jest duże, duże zwierzę, które je rośliny, mieszka przede wszystkim w Afryce i ma coś takiego charakterystycznego dla siebie, czego chyba żadne inne zwierzę nie ma. Otóż wielbłąd ma garb, albo nawet dwa garby. Wielbłąd, który ma jeden garb, ma też swoją specjalną nazwę. To jest dromader. A wielbłąd, który ma dwa garby, też ma specjalną nazwę. I wiecie, jaka to jest nazwa? Baktrian. Dwa garby, Baktrian. Jeden garb, dromader. W tych garbach wielbłąd trzyma zapas pożywienia, gdy musi biec albo iść bardzo długo na pustyni, tam gdzie nie ma wody ani nie ma jedzenia. W tych garbach wielbłądy przechowują zapasy. To jest taka przenośna spiżarnia. Tak jak powiedziałam wcześniej, wielbłąd to wcale nie jest zwierzę, które się powinno kojarzyć z wielkim błędem. O nie! Jesteście ciekawi, skąd ten wyraz się wziął w języku polskim? Proszę bardzo, już mówię. Otóż jest to nazwa zapożyczona, czyli przejęta do języka polskiego z innych języków. Było to bardzo, bardzo dawno temu. Na samym początku to słowo brzmiało tak. Elbłąd. Nie było tam wi na początku, tylko był elbłąd. Elbłąd może kojarzy się z elefantem, czyli obcą nazwą słonia. I bardzo słusznie, że się kojarzy. Bo naprawdę dawno temu, naprawdę, naprawdę dawno temu, gdy nasi przodkowie żyli w lasach, gdy cała Polska była porośnięta puszczami, lasami, nasi przodkowie nie wiedzieli dokładnie, jak wyglądają obce, dzikie zwierzęta. Dowiadywali się o tym, co się dzieje na świecie, tylko z opowieści podróżników. I było tak, że podróżnicy, którzy zwiedzali cały świat, wracali w miejsca, z których pochodzili, czyli na przykład do Polski, wracali i opowiadali, co też zobaczyli podczas podróży po całym świecie. I opisywali jakieś duże, dzikie zwierzęta, tylko że opisywali je niedokładnie. I nasi przodkowie elbłądem, dopiero potem wielbłądem, nazywali po prostu duże obce zwierzę. Nawet słonia, nawet żyrafę. Czyli kiedyś elbłąd, albo potem wielbłąd, to była taka ogólna nazwa dzikiego, dużego zwierzęcia. Dopiero potem, gdy coraz więcej osób zaczęło podróżować po świecie, dopiero wtedy przypisaliśmy nazwę wielbłąd temu jednemu konkretnemu zwierzęciu, temu, o którym dzisiaj myślimy, gdy mówimy wielbłąd, czyli zwierzęciu z jednym garbem albo z dwoma garbami. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o tym, jakie znacie filmy i bajki z wielbłądami. Może narysujecie to zwierzę i dromadera, czyli wielbłąda jednogarbnego, i baktriana, czyli wielbłąda dwugarbnego. Możecie też naśladować dźwięki, które wielbłądy wydają. Te dźwięki to są różne ryki, mruki i buczenia. Na pewno będziecie się przy tym dobrze bawić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno już wiecie, że niektóre wyrazy kiedyś znaczyły coś innego niż znaczą dzisiaj. I proponuję wam właśnie dzisiaj rozmowę o trzech takich słowach, które zmieniły znaczenie w czasie. Dawno, dawno, dawno temu, wtedy kiedy ani jeszcze was nie było na świecie, ani kiedy waszych rodziców, ani nawet dziadków, ani nawet pradziadków nie było na świecie, te wyrazy znaczyły coś innego. Już jesteście ciekawi, o jakie słowa chodzi? Proszę bardzo. Pierwszy wyraz – przyprawy. Wiecie, co to są dzisiaj przyprawy? Oczywiście, że wiecie. Sól, pieprz. Co jeszcze może być przyprawą? Papryka, oczywiście. Majeranek. Tak jest. Znamy wiele przypraw i dzisiaj przyprawy to są takie rzeczy, które dodajemy do potraw po to, żeby lepiej smakowały. A kiedyś, dawno, dawno temu, używano słowa przyprawy trochę inaczej. Na przykład ktoś kiedyś zapisał takie zdanie. Oto są królewskie przyprawy do koronowania. Królewskie przyprawy do koronowania. O co tutaj mogło chodzić? Ciekawe, ciekawe. Mam trzy propozycje i możecie sobie wybrać. Propozycja A. Czy przyprawy w tym zdaniu oznaczały składniki kulinarne, czyli kuchenne, używane do wyrobu tortu koronacyjnego? To jest pierwsza propozycja. Druga propozycja jest taka. Czy też przyprawy w tym naszym zdaniu oznaczały upiększenie ubrania, ozdoby, jakieś przybrania dołączane do ubioru? Czy też może, i to będzie propozycja numer 3, przyprawy oznaczały słowa, czyli to, co się prawi, słowa, które król powinien wygłosić podczas koronacji. Przypomnijmy sobie jeszcze raz to zdanie. Oto są królewskie przyprawy do koronowania. I wiecie, co to są te przyprawy? To są ozdoby, to były ozdoby, które się przypinało do ubioru po to, żeby król podczas koronacji ładniej wyglądał. A dzisiaj przyprawy to jest coś zupełnie innego. Teraz wyraz numer 2. Ten wyraz to naczynie. Znamy dzisiaj, oczywiście. Naczyniem może być miska, może być

garnek, może być miednica. Czyli naczynie to jest coś takiego otwartego, do czego się wkłada albo wlewa różne rzeczy. Kiedyś naczynie oznaczało coś innego. Na przykład znamy takie z bardzo dawno temu zapisane zdanie. Dobremu rzemieślnikowi, rzemieślnik to był ten, kto robił na przykład buty, kto szył ubrania, kto robił beczki, czyli człowiek wykonujący różne przedmioty. I jeszcze raz to zdanie. Dobremu rzemieślnikowi każde naczynie dobre. O co w tym zdaniu chodziło? Czy może chodziło, propozycja numer jeden, o narzędzie, o to, co pomaga w wykonywaniu pracy? Czy też może, i to będzie propozycja numer dwa, chodziło o ceberek, czyli takie wiaderko, nawet dziurawe wiaderko? Czy też może chodziło w tym zdaniu o żyłę albo tętnicę żwawo pompującą krew? Bo dzisiaj na przykład mówimy o naczynkach krwionośnych, które wszyscy mamy w ciele i w tych naczynkach krąży krew. Jeszcze raz przypomnijmy sobie to zdanie. Dobremu rzemieślnikowi każde naczynie dobre. O co chodziło? O narzędzie. Naczynie to kiedyś było narzędzie, czyli to, co pomaga w wykonywaniu, w naczynieniu pracy. Tak kiedyś mówiono. I ostatni wyraz. Złodziej. Kim jest złodziej dzisiaj? Złodziej to jest ten, kto kradnie. Czyli ten, kto robi coś złego i to jest konkretna zła rzecz. Zabieranie komuś jego własności. A kiedyś wyraz złodziej znaczył po prostu ten, kto robi zło. Nieważne jakiego rodzaju zło, po prostu zło. Skoro mamy dzisiaj wyraz dobrodziej, ten, kto robi dobro, to dawniej był też wyraz złodziej, który znaczył ten, kto robi w ogóle cokolwiek złego. Czyli na przykład jeśli ktoś skłamał, to można było go nazwać złodziejem, bo kłamstwo to jest coś złego. A dzisiaj złodziej robi konkretny rodzaj zła. Podoba Wam się ta zabawa? Jeśli tak, proponuję, żebyście ułożyli po jednym zdaniu z każdym z poznanych dzisiaj wyrazów w tych dawnych znaczeniach tych właśnie wyrazów. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś czas na gramatykę, ale wcale nie będzie nudów, bo gramatyka nudna być nie musi. Czy zauważyliście może, czy pomyśleliście kiedyś o tym, że są takie wyrazy, do których bardzo chętnie dokleja się nam końcówka A? Dokleja się, jakby miała jakiś klej w sobie i dokleja się czasem tam, gdzie być jej nie powinno. Dzisiaj o takich właśnie wyrazach porozmawiamy.

Na początek pomyślcie sobie o takich słowach: ten pies i ten stół. Czy wiecie, jaka jest między nimi różnica? To oczywiste. Pies żyje, stół nie żyje. A teraz pomyślcie sobie o takich zdaniach: widzę psa, widzę stół. Czym się te zdania różnią? No oczywiście tym, że są w nich różne wyrazy. W jednym zdaniu wyraz pies, w drugim wyraz stół. Ale też te zdania różnią się tym, że do słowa pies dokleiliśmy końcówkę a, bo powiedzieliśmy widzę psa, a do wyrazu stół nie dokleiliśmy końcówki a, bo powiedzieliśmy widzę stół, a nie widzę stoła. To byłoby niedobre. A teraz pomyślcie sobie o innych słowach. O takich: ten but, ten guzik. Czy te rzeczy żyją? Nie, oczywiście, że nie. A więc przypominają bardziej stół niż psa, prawda? Bo powiedzieliśmy wcześniej, że stół nie żyje, a pies żyje. Skoro zatem wyrazy ten but, ten guzik przypominają wyraz ten stół, to powinny się w zdaniach zachowywać tak samo. Czyli powiedzieliśmy wcześniej widzę stół i powiemy widzę but, widzę guzik. A gdybyśmy chcieli użyć wyrazu zawiązywać, to powiedzielibyśmy zawiązuję but i zawiąż but. Bez końcówki a, bo but nie żyje. A gdybyśmy chcieli użyć słowa zapinać, to powiemy zapnij guzik, nie guzika, bo przecież guzik nie żyje, czyli zachowuje się w zdaniu tak samo jak słowo stół. Nie ma tutaj miejsca na końcówkę a. Gdyby ta końcówka chciała się dokleić, to nie pozwólmy jej na to. To nie jest miejsce na nią. Końcówka a lepiej niech się dokleja do tych wyrazów, które nazywają to, co żyje, na przykład psa, kota, słonia, lwa. Ale to nie koniec dzisiejszej rozmowy. Pomyślcie teraz o słowie list. Jak powiecie? Widzę list czy widzę lista? Widzę list, oczywiście. Wiecie dlaczego? Wiecie, bo przecież list, tak samo jak stół, tak samo jak but i tak samo jak guzik, nie żyje. List to jest przedmiot, który nie żyje, a zatem nie ma tutaj miejsca na końcówkę a. Skoro powiemy widzę list, to powiemy też, że wysyłam list, nie lista, tylko wysyłam list. A co się robi z SMS-em, który jest takim krótkim liścikiem wysyłanym z telefonu na telefon? Powiemy najlepiej wysyłam SMS, tak jak wysyłam list. To jest najładniej, najbardziej elegancko powiedziane, jak tylko można. Czasami słyszymy, że ktoś mówi wysyłam SMS-a, ale to nie jest takie bardzo eleganckie. Jeśli chcemy być naprawdę dobrzy w języku polskim, to mówmy, że wysyłamy SMS, tak jak wysyłamy list. Pomyślcie jeszcze o innych słowach, przed którymi możecie postawić takie słówko pomocnicze, ten, tak jak mówiliśmy, ten pies, ten stół, ten list. Więc pomyślcie o innych słowach ze słówkiem ten na początku i o takich słowach, które jednocześnie nazywają rzeczy, przedmioty, czyli to, co nie żyje. To na przykład mogą być wyrazy ten kamień, ten ząb, ten samochód, ten komputer. Ułóżcie z nimi zdania. Już wiecie, jak to robić. I wiecie, o czym trzeba pamiętać, prawda? Nie ma tam miejsca na końcówkę jaką? A. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Prawdopodobnie każdy z nas i każdy z was ma tę część garderoby w szafie, czyli ma to ubranie, o którym dzisiaj chcę wam opowiedzieć. To ubranie to bawełniana koszulka z krótkimi rękawami, która po angielsku nazywa się t-shirt. Może znacie tę nazwę, bo może uczycie się języka angielskiego. Ale ta koszulka ma też polską nazwę. No i teraz pytanie, jaka to nazwa? Jak nazywamy angielski t-shirt? Jak myślicie? Wydaje mi się, że są dwie propozycje. Albo podkoszulek, albo podkoszulka. Albo ten podkoszulek, albo ta podkoszulka. Jak myślicie, czy któraś forma jest lepsza? Przekonajmy się. Żeby to sprawdzić, musimy sobie pomyśleć o innych wyrazach, które w podobny sposób utworzyliśmy. No to teraz pomyślmy sobie, podkoszulek, ten podkoszulek, to tak gramatycznie, czyli tak jeśli zastanowimy się nad budową tego słowa, to tyle co ubrania noszone pod koszulą. Czyli słowo podkoszulek powstało od dwóch wyrazów pod koszulą. To, co nosimy pod koszulą, to jest podkoszulek. Czy mamy jeszcze jakieś inne wyrazy, które utworzyliśmy podobnie? Mamy. Na przykład to, co wkładamy pod głowę, to jest podgłówek, taka twarda poduszka. To, co stawiamy, co kładziemy pod nogi, to jest podnóżek. A to, co mamy pod brodą, to jest podbródek. No i jeszcze to, co mamy za głową, to jest zagłówek. Jaki stąd wniosek? Jest wiele, wiele wyrazów, które utworzyliśmy podobnie jak wyraz ten podkoszulek. Czyli utworzyliśmy od dwóch słów. Coś znajduje się gdzieś, no i jest czymś. To, co znajduje się pod koszulą, to jest ten podkoszulek. To, co jest pod głową, gdzie pod głową, to jest podgłówek. To, co jest pod nogami, to jest podnóżek. To, co jest gdzie pod brodą, to jest podbródek. Wiecie, gdzie macie podbródki, wiecie? I to, co jest za głową, to jest zagłówek. I takich wyrazów jest jeszcze o wiele więcej, ale musimy poprzestać na tych, które wymieniłam, o których powiedziałam. No i teraz zastanówmy się, czy wyraz podkoszulka jest dobrze utworzony. Wyraz podkoszulka ma tak zwany rodzaj żeński, to znaczy mówimy ta podkoszulka. Czy mamy jakieś inne wyrazy, które też mają rodzaj żeński? No mamy, na przykład podkładka, albo zakładka, albo zakrętka, albo podróbka.

To teraz pomyślmy o tym, jak te wyrazy powstały. Podpórka to jest to, co podpiera. Podróbka to jest to, co zostało podrobione, to, co ktoś podrobił. Podkładka to jest to, co się podkłada. A zakładka to jest to, co służy do zakładania książki. No i wreszcie zakrętka to jest to, czym się zakręca butelkę albo słoik. Czyli te wyrazy, które mają rodzaj żeński, podkładka, podróbka, zakrętka, zakładka i podpórka, są poprawnie zbudowane, tylko one zostały utworzone zupełnie inaczej niż nasza podkoszulka. No bo podkoszulka pochodzi od dwóch słów, to jest to, co jest pod koszulą, a podkładka, podróbka, zakrętka i tak dalej pochodzą od jednego słowa i to czasownika, czyli słowa, które nazywa czynność. Zakrętka to, czym się zakręca. Zakręcać to jest czynność. Podkładka to, co się podkłada. Podkładać to jest czynność. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że wyraz podkoszulka to jest wyraz tak nie najlepszy gramatycznie. Wyraz taki nie do końca poprawny. I jeszcze drugi wniosek stąd płynie. Lepiej mówić ten podkoszulek. Dlaczego? Dlatego, że ten wyraz jest zbudowany, czyli utworzony regularnie, najlepiej jak to tylko możliwe. Podkoszulek, tak jak podnóżek, podbródek, zagłówek i tak dalej, to jest wyraz rodzaju męskiego, czyli mówimy ten podkoszulek. Do tego Was zachęcam, no i życzę Wam, żebyście mieli jak najwięcej tych podkoszulków. Nie tych podkoszulek, tylko tych podkoszulków. Do usłyszenia!

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek.
1: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
1: Strażacką sikawką.
0: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki zmyka.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj zapraszam was na ćwiczenia, na specjalne ćwiczenia buzi, a zwłaszcza języka, ponieważ język to jest taka część ciała, która jest najważniejsza, gdy wymawiamy bardzo wiele głosek. Dlatego tak ważne jest, żeby język dobrze rozćwiczyć, zanim zaczniemy cokolwiek mówić. Ale mimo tego, że język jest naszym głównym bohaterem dzisiaj, musimy zacząć jak zwykle od oddychania. Czyli na początek bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami, czyli buzią. I tak 5 razy wdech nosem i wydech ustami. Pamiętajcie, że oddychanie jest bardzo, bardzo ważne i zawsze, zanim zaczniecie cokolwiek mówić i zanim zaczniecie ćwiczyć buzię, oddychajcie. 5 wdechów nosem i 5 wydechów buzią. I możemy teraz już przejść do ćwiczeń języka. Niektóre z tych ćwiczeń znacie, bo wybierałam je do różnych naszych odcinków, ale będą też ćwiczenia nowe i mam nadzieję, że się wam spodobają. A zatem ćwiczenie pierwsze.

otwieramy szeroko, szeroko buzię i robimy z języka taki wąski patyczek, taki rulonik i wysuwamy taki patyczek, rulonik z siebie, wysuwamy z buzi, jak najdalej tylko umiemy. A potem cofamy ten rulonik, ten patyczek do środka buzi. I powtórzcie tak 5 razy. Szeroko otwarta buzia, język zwinięty w rulonik, w patyczek, wysuwamy jak najdalej i cofamy jak najgłębiej. A teraz utrzymajcie otwartą buzię, tylko zróbcie język szeroki, tak jak jakiś kawałek materiału, który chcecie na czymś położyć. Na przykład język może być takim kawałkiem materiału, który chcecie położyć na wargach. I taki szeroki język wysuńcie jak najdalej z buzi, a potem cofnijcie jak najgłębiej. I też powtórzcie to 5 razy. Teraz kolejne ćwiczenie, przy którym trzeba być ostrożnym. Musicie trzymać język w środku buzi i delikatnie, delikatnie nagryzać czubek języka, ale nie chodzi o to, żebyście się skaleczyli, tylko delikatnie, delikatnie nadgryzacie, tak uciskacie zębami czubek języka po to, żeby go bardziej pobudzić do pracy. Gdy już skończycie robić to ćwiczenie z nadgryzaniem języka, czas na masaż języka, taki specjalny masaż. Wiecie, jak to się robi? To jest bardzo proste. Nie potrzebujecie do tego masażysty, wystarczy wam wasza własna buzia, a mówiąc ściślej, zęby. Zwieracie zęby, czyli staracie się je trzymać jak najbliżej siebie i przeciskacie język na zewnątrz, na dwór, na zewnątrz buzi. Przeciskacie język przez te zwarte, ściśnięte zęby i dzięki temu masujecie mięśnie języka. A potem możecie spróbować wsunąć język do buzi, do środka, też przez zwarte, zaciśnięte zęby. Lepszego masażu naprawdę nie ma. Trudno sobie wyobrazić lepsze ćwiczenie rozbudzające mięśnie języka. A teraz otwieracie wargi, czyli otwieracie buzię coraz szerzej i oblizujecie wargi, czyli kręcicie językiem kółka od lewej do prawej. Przez górną wargę idzie język i później przez dolną. Oblizujecie tak, jakbyście naprawdę zlizywali najlepszy smak po czymś, co najbardziej lubicie jeść. Wyobraźcie sobie, że resztki tego świetnego, pysznego jedzenia zostały wam na wargach i te wargi oblizujecie. A teraz wyobraźcie sobie, że język za pomocą jakiejś czarodziejskiej sztuczki zamienił się wam w pędzel, taki szeroki pędzel. I otwieracie buzię, unosicie język, ten taki wyobrażony pędzel do góry, za górne zęby i przesuwacie tym szerokim językiem, tak jak pędzlem, do tyłu, w kierunku gardła. W ten sposób masujecie tamtą górną część gardła, która też jest ważna przy wymawianiu niektórych głosek. No a teraz czas na takie ćwiczenie, przy którym należy robić jak najwięcej głupich min. Im głupsze miny i im więcej tych głupich min, tym lepiej. Zamykacie buzię i naśladujecie żucie. Możecie sobie wyobrazić, że żujecie gumę, albo żujecie jedzenie, albo coś jeszcze innego. Trawę może żujecie i żujecie, żujecie, żujecie, żujecie. I im zabawniejsze miny wam przy tym żuciu wychodzą, tym lepiej. I to jest ćwiczenie, które możecie wykonywać zawsze, nie tylko teraz, podczas słuchania tego odcinka. Poprzednie ćwiczenie wymagało tego, żeby buzia była zamknięta. A teraz otwieracie trochę buzię i naciągacie mocno, mocno naciągacie górną wargę na zęby. Tak jakbyście taki pokrowiec na zęby chcieli założyć z tej górnej wargi. A potem próbujecie zepchnąć ją językiem. I tak kilka razy naciągacie górną wargę na zęby i próbujecie zepchnąć ją językiem. Przez to język musi się mocno napiąć, mocno, mocno napocić. Przyszedł czas na ćwiczenie, które dobrze znacie. To znaczy ćwiczenie z rulonikiem. Otwieracie buzię, wysuwacie język z buzi, ale ten język zwijacie jak rulonik. Chodzi o to, żeby była dziurka w środku i
też takie puste przestrzenie, takie dziury.

czaszki po bokach języka. I staracie się dmuchać, ale najpierw tak, żeby powietrze przelatywało tylko przez ten rulonik, tylko przez dziurkę pomiędzy ściankami języka. A potem dmuchacie tak, żeby powietrze przelatywało po bokach języka. I tak na zmianę. Najpierw przez dziurkę, a potem po bokach. No i znowu ćwiczenie, które znacie. Wiecie, jak to ćwiczenie brzmi? Jaki głos się wydaje, jaki głos się produkuje, gdy to ćwiczenie robicie? Posłuchajcie. Już wiecie, co to jest. Naśladowanie konika, czyli kląskanie. Uderzacie językiem w taką twardą część w środku buzi, a jeżeli przy tym jednocześnie ściągacie wargi, czyli ściągacie buzię jak do U, a potem jak do I, to wychodzi wam coś takiego. Powodzenia przy tym ćwiczeniu, bo ono przy okazji jest wesołe. A teraz coś nowego. Tego jeszcze nie robiliście. Spróbujcie wymawiać coraz szybciej.

0: Potem, jak już każdą z tych głosek powtórzycie kilka razy, wymawiajcie po jednym razie, po kolei. To będzie tak, jakby pociąg odjeżdżał ze stacji. Posłuchajcie. Ptczcik, ptczcik, ptczcik, ptczcik, ptczcik. I możecie coraz szybciej naśladować dźwięk tego odjeżdżającego pociągu. Zachęcam Was do powtarzania, nawet codziennie, tych ćwiczeń językowych, ponieważ dzięki rozruszanemu językowi, dzięki sprawnemu językowi, będziecie ładnie, wyraźnie, poprawnie wymawiać głoski i wyrazy. Do usłyszenia!
1: Margońciu, zaśpiewaj mi coś.
2: Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem.
1: Z ogonkiem?
2: Wiewiór.

0: jaka.
1: Ale ładnie.
0: Lubisz biedronki?
1: Lubię, są takie czerwone i mają piękne kropki.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka. I pani Literka mówi do was z radia. Z radia dzieciom. Już się do tego radia przyzwyczailiście, prawda? Słuchacie go często i mam nadzieję, że się wam podoba. I dlatego proponuję wam dzisiaj rozmowę o samym słowie radio. Na początek zagadka. Czy radio ma coś wspólnego ze słońcem? No, ciekawa jestem, czy wiecie. Pojawiają się odpowiedzi, słyszę takie odpowiedzi, że ma coś wspólnego, bo słońce daje radość i daje ciepło, radio też. Tak, to prawda. Oczywiście to wszystko prawda, zwłaszcza radio dzieciom. Daje wam przyjemność, taką jaką macie, gdy się wylegujecie na plaży w słońcu. Ale pomyślałam tutaj o czymś innym. Jak myślicie, co ma promienie? Czy słońce ma promienie? Ma.

oczywiście. Przecież gdy rysujecie słońce, to to jest na przykład takie żółte albo pomarańczowe koło z kreskami, które od niego odchodzą. I te kreski to są właśnie promienie. Czy umielibyście wytłumaczyć, co to jest promień? Dość trudne, wiem o tym. Promień to jest takie coś, co odchodzi od czegoś i niesie na przykład jakąś energię, ciepło, dźwięk. I to się nazywa fala. Promień to jest tak naprawdę fala. I od łacińskiej nazwy promienia wzięło się słowo radio. Można powiedzieć, że radio promieniuje, czyli radio to jest coś takiego, co wysyła fale od siebie i te fale coś niosą. Jak myślicie, co niosą fale radiowe? Obraz? Nie, obraz niosą fale telewizyjne, a fale radiowe, czyli promienie radiowe, niosą dźwięk. I od tych promieni, nazywanych po łacinie, wzięła się nazwa radio. Oczywiście radio ma kilka znaczeń. Na pewno się tego domyślacie. Zresztą sami używacie tego wyrazu w kilku znaczeniach. Po pierwsze, radio to jest taka instytucja. Tak jak szkoła jest instytucją, policja jest instytucją, szpital jest instytucją, tak też radio jest instytucją. I na przykład możemy powiedzieć, że jedziemy na wycieczkę do radia. Albo, że nadajemy z radia. Radio dzieciom jest instytucją, w ogóle polskie radio jest instytucją i mamy wiele, wiele stacji radiowych i wiele takich instytucji, które się nazywają radio. Ale jest też drugie znaczenie tego wyrazu i przypuszczam, tak sobie myślę, że to drugie znaczenie jest nawet częstsze. No bo pomyślmy sobie tak, mamy instytucję radio, która wysyła, nadaje promienie z dźwiękiem i w jaki sposób możemy usłyszeć te dźwięki? Te dźwięki to są audycje radiowe. W jaki sposób możemy je usłyszeć? Dzięki czemu? Co jest do tego potrzebne? Wiecie? Mówicie, że komputer. Komputer też, ale częściej mamy takie skrzynki, różnego kształtu, różnego koloru skrzynki w domu. Czarne, brązowe, kolorowe, z różnymi pokrętłami, guzikami. I taka skrzynka też się nazywa radio. To już nie jest instytucja, taka jak szpital, albo policja, albo szkoła, albo przedszkole, tylko to jest urządzenie. Też nazywamy je radio. No i teraz mówimy sobie tak, że usłyszeliśmy w radiu coś, radio nadało, a czasami możemy mieć dwie takie skrzynki i wtedy mówimy, że mamy dwa radia. To jest taki wyraz, który zmienia swoją formę w różnych zdaniach. Mamy dwa radia, mamy trzy radia, cztery radia, a jeśli ktoś ma pięć takich skrzynek w domu, to ile ma tych odbiorników? Kto odgadnie? Uwaga, uwaga. Pięć radiów. Tak możemy powiedzieć, że ktoś ma pięć radiów, czyli pięć odbiorników radiowych. To jest rzadka forma, ale poprawna. Pięć radiów albo pięć odbiorników radiowych. Radio to jest świetna sprawa, bo można mówić, człowieka nie widać, można słuchać kogoś i tego kogoś nie widać. I radio to jest takie magiczne miejsce, które pozwala na wiele, wiele zabaw. I tak sobie pomyślałam, że byłoby ciekawe, gdyby spróbować zbudować swoje radio. Może właśnie to zrobicie w przedszkolu. Z grupą, ze swoją panią stworzycie własne radio. Pomyślcie, co trzeba umieć, żeby pracować w radiu. Na przykład, czy można mówić niewyraźnie, żeby pracować w radiu? Na przykład tak? Można tak mówić? Czy to byłby dobry pracownik radia, który by mówił... Chyba nie, prawda? A dlaczego nie? No bo tak, macie rację, bo nikt by go nie zrozumiał.

Pomyślcie o jeszcze innych zawodach radiowych. Czy na przykład ktoś, kto obsługuje całą aparaturę radiową, bardzo skomplikowaną, to jest ważna osoba czy nieważna? Ja myślę, że ważna i to nawet bardzo. Jeśli się Wam uda, może nawet zbudujecie w przedszkolu własne radio, może będziecie mówić i przez mikrofony, a może poćwiczycie poprawną, wyraźną wymowę. Do tego wszystkiego Was zachęcam i zapraszam również na wycieczkę do Polskiego Radia. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. Oczywiście wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka i zębów. Dlatego musimy się naprawdę dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz coś bardzo przyjemnego i mam nadzieję, że nie jesteście śpiący. A jeśli jesteście, to ho! Jeszcze bardziej będzie się wam chciało spać, bo to ćwiczenie to ziewanie. Jak najszerzej ziewnijcie. Od razu lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. I tutaj już żadnego głosu nie ma, tego nie słychać. Ale powtórzcie to 5 razy. Wysuńcie język jak najdalej i cofnijcie go jak najgłębiej. A teraz ruszajcie językiem na boki. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język na zewnątrz i ruszajcie nim na zewnątrz jak wahadłem. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem i to jest taki dźwięk. Albo też możemy tak. I przyszedł czas na parskanie. To jest moje ulubione ćwiczenie. Ciekawe, czy wasze też. Parskając, rozruszacie wargi i przygotujecie je do dalszych ćwiczeń. A są one takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek –

jak do głoski U. Zróbcie tak bezgłośnie 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Potem 5 razy i mówcie przy tym A, U, A, U, A, U, A, U, A, U. A teraz 5 razy i te same dźwięki możecie nawet wykrzyczeć. Ja już nie będę krzyczała, ale wy możecie to zrobić. 5 razy wykrzyczcie A, U głośno. A teraz złączcie przednie zęby, tak żeby zrobił się wam z przodu taki mostek, jak u wieloryba. Już macie ten mostek? To teraz znowu ruszajcie wargami. Rozciągajcie je i ściągajcie do przodu. Najpierw bez głosu, 5 razy, a potem z głosem. Czy słyszycie, co się stało? Wymawiacie s. Przyszło wam to w naturalny sposób. Po prostu ta głoska sama powstaje, gdy się złączy przednie zęby. S. Wtedy po bokach powstają takie wąskie dziurki, czyli szczeliny. I dlatego właśnie głoska s to głoska szczelinowa. A ciekawe, dlaczego nie nazywa się dziurkowa? Kto odgadnie, dlaczego głoska s to nie jest głoska dziurkowa? Podpowiedź jest taka. Najpierw zastanówmy się, jakie głoski powstają, gdy robimy buzią dziurkę. Wymieńmy te głoski. A, O, I, E, U, Y, O, no i jeszcze kilka by się znalazło. I teraz już jesteśmy blisko rozwiązania. Gdybyśmy mówili głoska dziurkowa, to czy byłoby wiadomo, o którą głoskę chodzi? Oczywiście nie, bo głosek z dziurką jest bardzo dużo. I dlatego właśnie głoska s nazywa się szczelinowa, bo to pasuje do tej specjalnej szczeliny koło zębów, gdy mówimy s. No i to jest kolejna ciekawostka. Jak długo można wymawiać s? Spróbujcie. I pewnie jeszcze dłużej by można było tak mówić, prawda? Więc jaka jest odpowiedź? Można tak mówić w nieskończoność, dopóki nam starczy powietrza w płucach. I teraz już wiecie, dlaczego ćwiczenia z oddychania są tak ważne i dlaczego robimy je na początku. Teraz w takim razie sprawdźcie, co się stanie, gdy do wymawiania s dołączycie jeszcze coś. Posłuchajcie. Coś się wam spina w gardle, prawda? Coś was drapie lekko i wymawiacie z. Z to też jest głoska szczelinowa. Szczelina pozostaje bez zmian, ale dochodzi wam dźwięk prosto z gardła. Zaraz. Czy nie wydaje się wam, że wydajecie dźwięki jak jakieś zwierzę? Albo nawet zwierzęta? A może nawet przedmioty? To jest zagadkowe. Pomyślcie, co wydaje odgłos s albo z. Mnie przychodzi do głowy wąż, który syczy s, i mucha, która gdy lata, robi z. A wy o czym pomyśleliście? Wymieńcie się pomysłami i naśladujcie głos tych zwierząt albo przedmiotów. Do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła 7:30. Martyna Kuderska i Ania Jączek. Witamy.

Edyta Bartosiewicz przywitała nas w świecie Kubusia Puchatka. Ja witam Was w naszym radiowym świecie pourlopowo. Martyna Chuderska, Ania Jączyk. Kłaniamy się i zapraszamy do rozmów, do rozważań, do opowieści, może też do wakacyjnych wspomnień. Jeszcze całe 2 tygodnie wakacji, więc cieszmy się tymczasem słońcem. Dużo tego słońca, choć temperatura nieco spadła. No ja sobie wymarzyłam, że jak będę wracała z urlopu, to będzie 25 albo 27 stopni. A tu dzisiaj taka niespodzianka, tylko 13 na termometrze w samochodzie. Czy sytuacja się zmieni? Sprawdzimy, proszę Państwa. Na pewno zmieni się na południu Polski i na południe Polski szczególnie będę Was dzisiaj zapraszać, bo jutro startuje festiwal Łączy Nas Bajka, więc ja tak pourlopowo, ale jedną nogą w samochodzie już, bo dzisiaj pędzę do Rzeszowa, no i liczę na spotkania z Wami, z naszymi słuchaczami na festiwalu, który ma już swoją kolejną edycję, pięknie się rozrasta i potrwa do niedzieli. Dużo będzie się działo, więc na temat programu też sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy. Oczywiście liczę na Wasze opowieści, na wspomnienia wakacyjne, bo już 3/4 wakacji za nami, więc pewnie nie uzbieraliście troszkę i przygód, i wspomnień, a może też jakichś wakacyjnych niespodzianek, może udało Wam się znaleźć jakiś skarb. Jeśli tak, to śmiało proszę telefonować, a jak nikt skarbu nie znalazł, to też może ze mną porozmawiać. 22 645 20 55. To jest numer telefonu do studia, niezmiennie. Wiem, że z niego korzystacie i bardzo nas to cieszy. dzieci@polskieradio.pl, adres dla tych, którzy wolą jednak pisać. Zapraszamy do zaglądania i do naszych mediów społecznościowych, i na stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom, ale także na stronę podcasty polskieradio.pl. Dzisiaj oprócz takich tematów festiwalowych, przede wszystkim temat wiodący, bardzo wakacyjny, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Za chwileczkę zagadka z nim związana. Oczywiście stałe punkty naszego programu będą się przewijać. Sprawdzimy już za chwilkę pogodę. Niektórzy się martwią, że to już koniec lata. Ja w to nie wierzę. Na pewno nie. No myślę, że słońce jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i że jeszcze będzie pięknie, słonecznie. No i mam nadzieję, że jak pobiegniecie do szkoły we wrześniu, chociaż chyba wakacje, słowo szkoła to jest zakazane. No dobrze, jak będziecie pędzić we wrześniu do swoich przyjaciół, tak to ujmę, to będzie cieplutko, nie będzie padało, będzie można jeszcze pójść na lody, pospacerować, iść do parku, no i jeszcze cieszyć się urokami lata. Za moment, tak jak wspomniałam, zagadka. Sprawdzimy też pogodę. Po godzinie 8 będziemy ćwiczyć. Sprawdzę, jak tam Wasza kondycja wakacyjna. Już pytałam Anię, czy wszyscy ćwiczą, prowadzący i dzwoniący. Podobno tak, i to nawet niektórzy ze specjalnymi rekwizytami, jak Marta Hoppe. Ja dzisiaj nie mam

rekwizytów, ale jestem w gotowości. Przez tydzień jeździłam na rowerze, więc może nie jest tak źle z tą moją kondycją. No posprawdzamy to wszystko po godzinie 8 i będziemy dbać o nasze kości, żeby uchronić je od starości. Będzie też granie za śniadanie przed godziną 9, a po godzinie 9 połączymy się z gościem, który jest bezpośrednio związany z naszym dzisiejszym tematem. Jest rekordzistą, a w jakiej dziedzinie? No na razie tego jeszcze nie zdradzę, bo będziemy powolutku uchylać rąbka tajemnicy. No to, żeby trochę budować napięcie i czekając na wasze telefony, zaproszę do wysłuchania piosenki, a po piosence zagadka.

Pora na zagadkę. Mam nadzieję, że Państwo nie śpią. Drobne ziarenka. Pełno ich na plaży. By usypać z nich zamek? Nie jeden zamarzy. 22 645 20 55. O czym dziś będziemy dyskutować do godziny 10? Czy już wiecie? Drobne ziarenka. Pełno ich na plaży. By usypać z nich zamek? Nie jeden zamarzy.

uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnie.

0: Adaś się do nas dzisiaj dodzwonił jako pierwszy. Dzień dobry, Adasiu.
1: Dzień dobry.
0: No cześć, jak ty się masz dzisiaj?
1: Fajnie.
0: Wcześniej wstałeś?
1: Tak.
0: O której, pamiętasz? Czy nie liczysz czasu? Och, tata mówi, że siódma. To bardzo wcześnie, tak, ale tak jesteś było. Dzielny. A dokąd...
2: Bo my jedziemy do...
1: Właśnie. Do przedszkola.
0: Ach, do przedszkola jedziecie. Fajnie w przedszkolu w wakacje?
1: Tak.
0: Co tam porabiacie? Bawicie się na podwórku, na placu zabaw?
1: Nie.
2: Też czasami chodzicie.
1: Też.
0: Mhm. A dużo dzieci w przedszkolu w wakacje? Duża grupa?
1: Tak.
0: No to fajnie, to bardzo się cieszę, bo jak dużo przyjaciół, kolegów, koleżanek, to inaczej płynie czas. No ale ty pewnie dzwonisz w sprawie zagadki. Tak?
2: Głośno, Adasiu, głośno.
1: Tak.
0: Wiesz, Adasiu, co to za drobne ziarenka na plaży?
1: Piasek.
0: No pięknie, oczywiście. Brawo. No i teraz... Dzięki tobie możemy oficjalnie otworzyć nasz poranny temat, bo o piasku będziemy rozmawiać do godziny 10. A powiedz, ty byłeś kiedyś na plaży?
1: Byłem na wakacjach i tam było piasku.
0: Było dużo piasku?
2: Nawet tydzień temu byliśmy, tak?
1: Tak.
0: Jak się jest młodym, to tak szybko się zapomina, jakoś inaczej czas pędzi. To nawet jak pytamy, co tam było dzisiaj, to już słabo z tą pamięcią.
2: Jak jesteśmy przy piasku jeszcze, Adasia, powiedz, gdzie był czarny piasek, jak byliśmy na wakacjach?
1: Na Teneryfie.
2: O, super.
0: Na Teneryfie jest czarny piasek.

0: Oj, dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych kolorach piasku. Ja słyszałam, że jest też takie miejsce na świecie, w którym piasek śpiewa. To też jest bardzo ciekawe, tak, zjawisko. Chociaż najwięcej jest tego żółtego i białego piasku chyba, ale czarny, tak, rzeczywiście też można znaleźć. A domyślasz się może, Adasiu, skąd ten piasek w ogóle się bierze? Co to może być? Jaki masz pomysł? Co to może być ten piasek? Może to jest jakaś magia?
1: Pewnie woda rozmywa kamienie.
0: Mhm. No pięknie, ale jesteście zgranym duetem z tatą. Wszystko wiecie. Tak, piasek to są po prostu takie drobniutko pokruszone skały. Bo kiedyś podobno wszystkie plaże pokrywała taka lita skała, no ale właśnie przez tysiące lat morskie fale uderzały o skały i rozbijały te kamyczki na takie maleńkie, maleńkie kawałeczki. I stąd właśnie piasek się wziął.
1: A powiedz, skąd się czarny piasek wziął?
2: Nie można.
1: No ale skąd się wziął?
0: Dlaczego
1: on powstał?
0: Dlaczego?
2: Z lawy.
1: O!
0: Z lawy.
1: Dobrze.
0: Pięknie, ale jesteś sprytkiem, Adasiu. To ja już wiem, że ty byłeś na Teneryfie. A gdzie jeszcze byłeś w te wakacje?
1: We Włoszech.
2: Mhm.
1: No i teraz byliśmy nad Polskim Morzem. Gdzie, Adaś, powiedz? Gdzie byliśmy? W jakim mieście? Nad morzem.
2: Nad morzem.
1: W Gdańsku.
0: W Gdańsku byliście. No to cudnie. Podobało wam się w Gdańsku? Pewnie dużo turystów.
1: Pogodę.
0: Tak?
1: Nawet nie, ale 26 stopni codziennie, dopiero czwartego dnia był taki przelotny deszcz, także aż niemożliwe.
0: No 26 stopni to w tym roku się rzadko zdarzało. Ja też spędziłam tydzień nad Polskim Morzem, 20 kilometrów od Łeby. I ta pogoda była w kratkę, ale też takich upałów jak 26 stopni doznałam. Więc bardzo mi się to podobało. Było wszystko. I słońce, i burze, i deszcz. Tak, było okno. Jakoś tak moje doświadczenia pokazują, że sierpień jest chyba łaskawszy dla turystów nad Bałtykiem niż lipiec.
1: Zgadza się. Byliśmy właśnie na początku sierpnia i mieliśmy to okno pogodowe, które nam się trafiło.
0: Słuchajcie, to byliśmy tam blisko siebie. 70 kilometrów od Gdańska. Ta Łeba. Tak, i okno pogodowe u mnie też było, także wszystko się zgadza. No to bardzo się cieszę,
1: Wszystko poza oknem autostradowym, bo niestety jechaliśmy spod Krakowa ponad 10 godzin. Były takie korki.
0: Mhm. Bardzo współczuję.
1: Jeden z dziennikarzy, Filip Chy, nie podając nazwiska, relacjonował zresztą, że też z Krakowa do Łeby jechał ponad 10 godzin.
0: Mhm. No, wszystko prawda. Znaczy, ja jechałam do Warszawy 6 z Łeby, więc myślę, że byliśmy w podobnej sytuacji. Może nawet gdzieś tam blisko siebie wracaliśmy. Kto wie.
1: Mogło tak być. A my też co mieliśmy ze sobą? Na bagażniku co wieźliśmy nad morze?
2: Rower.
1: O, super.
0: Rower. Ja też wiozłam rowery. 3.
1: O, to na pewno się mijaliśmy.
0: Na pewno się minęliśmy. Na 100%, słuchajcie. Tak. Jechaliśmy w tym samym kierunku, tylko wy mieliście kawałek drogi dalej. No i taki spory kawałek.
1: Pozdrów wszystkich, bo pod przedszkole podjeżdżamy. Pozdrów wszystkich. Pozdrów ładnie.
0: Kogo pozdrawiamy, Adasiu?
2: Kasia.
0: Dobrze. A pan tata chciałby kogoś pozdrowić?
1: Ja wszystkich słuchaczy oczywiście.
0: To wszystkich.
1: Żeby mieli cudowne wakacje.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, mam nadzieję.
1: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.

0: No to sprawdźmy, czy z tych chmur będzie dzisiaj padał deszcz.
1: Pogoda.
0: Chłodny front atmosferyczny będzie dawać się we znaki. Temperatura nie będzie specjalnie wzrastać, a do tego wciąż możliwe opady deszczu. Takie mamy informacje od synoptyków. Dzisiaj dominuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Jedynie rano na wschodzie i na północnym wschodzie niebo będzie miejscami bardziej pogodne, a lokalnie występować będą przelotne opady deszczu na północy i w centrum kraju, także burze, podczas których może spaść do 15 mm deszczu, więc na pewno przydadzą się parasole, a temperatura maksymalna wcale nie taka niska. Od 19 do 23 stopni, na południu miejscami nawet 25. Wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty. Będzie wiał z południowego zachodu i zachodu, a w trakcie burz porywy mogą osiągać 60 km na godzinę, w Sudetach 65, a w Karpatach nawet 70.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Minęła ósma. Startujemy. Martyna Huderska i Ania Jączyk. Budzimy się, proszę Państwa, ci, którzy jeszcze śpią.

0: Budzikom śmierć. No nie wiem, czy ta piosenka nie powinna być zakazana w wakacje. Jak słychać było tekst rano trzeba wstać, to ja jakoś podświadomie śpiewałam rano trzeba spać. Ale to może taki syndrom pourlopowy. 7 minut po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzięki Adasiowi to my już wiemy, że tematem dzisiejszego porannego spotkania jest piasek. Drobne, pokruszone skały. Więc dzisiaj proponuję zamykać oczy od czasu do czasu i wyobrażać sobie, że leżymy na pięknej plaży, że słuchamy szumu fal, nasze stopy zanurzają się w ciepłym piasku, wieje bardzo przyjemny wiatr i jest bezchmurne niebo. No i wierzę, że wielu z Was doświadczyło takiej sytuacji w lipcu, a może w sierpniu, może nad Bałtykiem albo nad jakimś innym morzem. Jeśli chodzi o piasek, to może mieć różne wielkości. Te drobinki nie zawsze są takie tycie maleńkie. Może mieć też różne kolory. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale ja chciałabym się też dowiedzieć, co z piasku można stworzyć. Może ktoś z Was zbudował coś wyjątkowego. Ja mam kilka dowodów w moim archiwum zdjęć, nie tylko na budowanie zamków z piasku, ale na przykład żółwi i krokodyle też z piasku powstawały na plaży nie jeden raz. Tak naprawdę można ulepić wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy. O lepieniu różnych budowli będziemy dzisiaj dyskutować z naszym gościem po godzinie 9, ale ponieważ jest 8 po 8, już w tej chwili, a Ania mi zdradziła, że jesteście w doskonałej formie, bo ćwiczycie tutaj każdego ranka, no to chyba pora na...
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, pora na naszą poranną rozgrzewkę, więc czekam na trenerkę bądź trenera, którzy dodzwonią się do nas szybciutko pod numer 22 645 20 55 i zaproponują zestaw trzech ćwiczeń. Liczba powtórzeń, no nie mogę powiedzieć, że tak do końca dowolna, bo pajacyków to można zrobić szybko 20. Ale już na przykład z przewrotami w przód czy w tył tutaj, szczególnie w naszym studiu, to może być mały kłopocik. Więc bardzo proszę o wyrozumiałość, no i oczywiście o ćwiczenia. 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dzisiaj nasza radiowa ekipa ćwiczy z Alicją i z Marceliną. Dzień dobry, dziewczyny.
2: Dzień dobry.
1: No witam was serdecznie. Czy wy tam macie przestrzeń do ćwiczenia, czy jesteście w samochodzie?
3: Jesteśmy w samochodzie.
1: No dobrze, no ale może jakieś ćwiczenie wspólnie uda nam się wykonać. A co przygotowałyście?
3: My byliśmy u pani w Krakowie.
1: Naprawdę?
3: Tak.
1: Na tym festiwalu w czerwcu?
3: Tak.
1: Ach, no to bardzo mi miło.
4: Takie dwie dziewczynki były na samym początku i to właśnie one.
1: No witam was dziewczyny ponownie i witam mamę. Jak dobrze was słyszeć. A wy dokąd teraz pędzicie?
4: Do zerówki i przedszkola.
1: A, rozumiem. Czyli te dwa ostatnie tygodnie wakacji w zerówce? Tak? I w przedszkolu już?
3: No.
1: Ale to mam nadzieję, że przyjemności jakieś w tym przedszkolu wakacyjne na was czekają.
3: Tak.
1: A, a ci

0: ćwiczycie w przedszkolu też codziennie?
1: Tak.
0: O, no to nie codziennie, ale znacie jakieś ćwiczenia? No to pięknie. To my jesteśmy tu z Anią przygotowane. Ja nie wiem, czy muszę sobie odsunąć chyba krzesełko, tak? Jakie to będą ćwiczenia? Jakie pierwsze?
1: Bieganie w miejscu i boksowanie jednym.
0: A, bieganie w miejscu i boksowanie, tak? Czyli takie ciach, ciach, ciach rękami, dobrze? Czekaj, to jednak odstawię to krzesełko. Aniu, też musisz odstawić krzesełko. Nie ma lekko jak bieganie w miejscu. To na siedząco się nie da. Dziewczyny, a jak długo tak mamy biegać? Jeszcze trochę, tak? Bo ja cały czas już biegam. I prosimy... I ile tam jeszcze, przepraszam? A może policzycie?
2: 10 sekund.
0: A 10 sekund. A policzycie do 10?
1: Tak.
0: No dobra.
1: Tak. 1. Mhm. 2.
0: Aha.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Uff, to było najdłuższe 10 sekund w historii Polskiego Radia Dzieciom. No pięknie wam dziękuję. A drugie ćwiczenie?
3: Kręcenie biodrami.
0: O, super. W prawo i w lewo?
3: Tak.
0: A ile tych kółeczek zrobić?
3: 6.
0: 6? Dobrze, czyli
3: tak.
0: 6 w prawo i 6 w lewo?
3: Tak.
0: Dobra, no to liczymy. 1, 2, 3, 4. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze ćwiczą. 5 i 6 i w drugą stronę. 1. To ja trochę może spróbuję przyspieszyć. 2, 3, 4, 5. Ja w ogóle nie mogę oszukiwać, bo krasnoludki obserwują. Już skończyłam. Drugie ćwiczenie i mamy teraz trzecie.
1: Przysiadów?
0: 5? Dobrze. A będziecie liczyć?
1: Tak.
0: To poproszę.
1: 1.
0: Mhm.
1: 2, 3, 4, 5, 6.
0: To z kolei było najszybsze. Najszybsze 6 przysiadów. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję, ale się dzięki wam rozbudziłam i rozgrzałam. I krasnoludki też. Jak one pięknie przysiady robią, muszę wam powiedzieć. A wy lubicie wszystkie te ćwiczenia, czy któreś wyjątkowo z tych trzech?
3: Lubimy.
0: Lubicie. A jaki sport najbardziej wam się podoba?
4: Ja lubię jeździć na koniach.
3: Ja gimnastyka.
0: Alicja, gimnastyka czy konie?
3: Tak.
0: Alicja,
3: gimnastyka.
0: Gimnastyka, a Marcelina konie, tak? No to pięknie. Czyli wy dziewczyny chodzicie na takie dodatkowe zajęcia?
3: Tak.
0: Oj, chyba...
3: Ale ja jeszcze nie chodzę na gimnastykę.
0: A chciałabyś?
3: Tak.
0: No to może w przyszłości się uda. A mama jaki
3: za
0: sport?
3: Za 2 tygodnie.
0: O, no tak. To jak zacznie się rok szkolny. A mama najbardziej jaki sport lubi?
2: Mama chodziła na siłownię, ale doznała kontuzji, także teraz odpoczywa.
0: Oj, to tak, to trzeba o siebie zadbać. To dużo zdrowia życzymy i odpoczynku w takim razie. To proszę dbać o swoje ciałko i je tam otulać z troską. A ja bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. Dziękuję za telefon, miło było was usłyszeć. No i mam nadzieję do zobaczenia na jakimś szlaku radiowym.
2: Tak, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy panią serdecznie i jeszcze raz powiemy, że ma pani przecudowny głos, taki naprawdę, taki piękny.
3: My wczoraj dzwoniliśmy też.
2: Tak, wczoraj nam się też udało dodzwonić, a to była zagadka, a dzisiaj nam się udało do pani zadzwonić, tak to się bardzo
0: cieszę. No bardzo, bardzo się cieszę, bo ja dzisiaj pierwszy dzień po urlopowo.
2: Tak.
0: Więc tak, czekam na telefony od naszych słuchaczy. To jest takie bardzo budujące rzeczywiście po urlopie. Jak usłyszy się znajome głosy i takie serdeczne, to inaczej się wchodzi w tę rzeczywistość. Także bardzo wam za to dziękuję.

0: Nie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: Oh, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

0: 23 minuty po godzinie 8. Wracamy do tematu piasku, bo dzisiaj o nim rozmawiamy. Piasek oczywiście kojarzy nam się z plażą. Wiemy już skąd się wziął, ale dzieci mają na to różne pomysły i tworzą różne teorie. Posłuchajcie rozmówców Julki Rozbieckiej.
1: Skąd się bierze piasek na pustyni?
2: Z kamieni. Spadają kamienie z gór i klifów, a potem po wielu latach się rozkruszają na piasek. Wiatr przywiał.
3: A ja myślę, że to było tak, że znaleźli dużo kamieni, a potem wzięli młoty kowala i zaczęli tuc kamienie, że się zrobiły okruski i tak powstał piasek.
4: Ale jakoś musiałby być taki żółty. Czasem jest gorąco i może też być tak, że piasek spada najpierw z klifu, a potem trochę się nagrzewa i potem pęka. I potem tak po kilku latach tak się suszy ten kamień i potem się kruszy.
3: Ja myślę, że on od razu tak spada z klifu i jest stary i się robi żółty, bo jest zaldzewiały.
1: Po co jest piasek na świecie?
4: Po to, żeby ten piasek jakoś był pod wodą.
5: Żeby kraby chodziły po nim.
6: A żółwie składają jaja na piasku. I to takie wodne.
5: Ale jeszcze na nim są ukwiały koralów

0: ceglony i inne tam takie.
1: A czy ludziom, którzy mieszkają nie nad morzem, to piasek się do czegoś przydaje?
2: Po to, żeby oglądać plażę.
1: Czy można coś zbudować przy pomocy piasku?
0: Tak. Zamek z piasku, statek z piasku.
2: Można zbierać muszelki, a ja ich w Szkocji zebrałam bardzo dużo.
1: A i co z nimi potem zrobiłaś?
2: I mam na pamiątkę.
0: Piasek jest świetny na wakacje.
3: Gdybyście chcieli coś dodać, zapraszam. 22 645 2055.
4: Ariel, posłuchaj.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

0: Dodzwoniła się do nas Stefcia. Witamy cię, Stefciu, serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, moja droga. Czy ty wiesz coś na temat piasku, czym chciałabyś się z nami podzielić?
1: Tak, byłam na wakacjach nad morzem. Byłam na plaży zbudowałam taki zamki z piasku. Jeden mama, drugi ja, a trzeci tata.
0: Czyli aż trzy zamki na piasku powstały, tak? Bliziutko siebie?
1: Tak, był nawet mur, żeby ich nie dotknęła woda, bo były duże i zimne fale.
0: Ach, jak fale są duże, to mogą zmyć taki zamek, prawda?
1: No.
0: Jak jest zbyt blisko oczywiście brzegu. A powiedz, jak ten twój zamek wyglądał?

0: byśmy sobie mogli wyobrazić wszyscy?
1: To był taki murek w piasku i były aż na środku były tygam.
0: Mhm. I była wieża też?
1: I muszelki na zamku.
0: Czyli ozdobiłaś, tak, swój zamek muszelkami?
1: Drzwi na moim zamku były małe ładruta.
0: No to pięknie musiał ten twój zamek wyglądać. Udało się zrobić zdjęcie?
1: Tak.
0: To będziesz miała pamiątkę. Będziesz mogła do tego zdjęcia wracać. A powiedz, czym jeszcze można ozdobić taki zamek? Bo już powiedziałaś, że muszelkami.
1: Kawałkami drewienek. Jak wracaliśmy raz z plaży, to znalazłam taką kolę w kształcie malutkiej łódeczki.
0: No i taką korę też można wykorzystać, prawda?
1: Tak.
0: Czasami roślinki też niektórzy wykorzystują, kamyczki, bo kamyczków też sporo można znaleźć na plaży. Lubisz spędzać czas w takim miejscu?
1: I można też udekorować algami zamki z piasku.
0: Można, masz rację. Można też patyczkami wyżłobić takie wzorki na piasku, prawda? I też wtedy zamek jest pełen uroku. No bardzo mi się podobają takie budowle. Zamki chyba są najbardziej popularne, chociaż ja widziałam też, że na plaży powstawały żółwie. Sama kiedyś próbowałam ulepić krokodyla na plaży.
1: I też znalazłam bursztyny na plaży.
0: No to prawdziwy skarb. W tym roku spędzałaś, Stefciu, wakacje nad morzem? Mhm.
1: Tak, ale już dużo bursztynów znalazłam, ale jeszcze nigdy nie znalazłam list w butelce.
0: A chciałabyś znaleźć list?
1: Tak, w butelce, ale nie, ale tylko ja wyrzuciłam do wody taki list.
0: A, czyli ty sama już przygotowałaś, tak?
1: Było powiedziano, no, że można wysłać list w butelce.
0: Tak, ja też czytałam o takich historiach, że ludzie znajdowali listy w butelce, które czasami pokonywały tysiące mil morskich i trafiały w czyjeś ręce. No, myślę, że to musi być wielka przygoda znaleźć taki właśnie list, ale też samemu można wysłać, tak jak wspomniałaś, chociaż ja nigdy tego nie zrobiłam. A to wystarczy napisać, zrolować kartkę, włożyć do butelki, dobrze ją zakorkować, prawda?
1: No.
0: I taki list wysłać gdzieś na drugi koniec świata. No bardzo to ciekawe, o czym opowiadasz. Czyli wakacje udane.
1: Tak.
0: A gdzie jeszcze udało ci się dotrzeć, Stefciu, w tym roku?
1: Pojechałam kamperem przez Czechy i Austrię do Słowenii.
0: Och, jaka piękna wyprawa! Czyli nocowałaś w różnych miejscach.
1: I też jadę do w góry, do Nowego Targu i do Zakopanego, gdzie będę mogła przytulać owce. I też jadę do bab.
0: Och, to jeszcze tyle dobrego przed tobą. Jakie piękne wakacje.
1: Nie wiem. Pyszne lody w Nowym Targu.
0: Pyszne lody są w Nowym Targu?
1: Tak,
0: dobrze usłyszałam. Ach, a ja przejeżdżałam w tym roku przez Nowy Targ i nie wiedziałam, że tam takie dobre lody są. Będę musiała chyba wrócić w te okolice. No pięknie jest w okolicach Nowego Targu, więc...
1: I leżałam na kotyku, który od was przeszedł na plaży.
0: Wygodny ten kocyk, Stefciu?

0: trochę. No. Tylko nie da się, tylko trudno odczepać piasek od dołu.
1: Ach, rozumiem. Bo tam od dołu jest taka guma, no w zasadzie nie wiem, co to jest za tworzywo, które ma izolować, żeby nie było nam zimno. Ale masz rację, do tego materiału się przyczepia dużo piasku. No z piaskiem tak bywa, że często go dużo, dużo zabieramy z wakacji. I w kieszeniach, i w bluzach czasami, i w kapturach, i w plecakach. Ja ten piasek mam przez cały rok w samochodzie. W ogóle nie mogę go odkurzyć. Ale cieszę się, że jest ze mną, bo przypomina mi o wakacjach. To ja ci pięknie dziękuję za tą twoją relację z wakacji, które trwają, jeszcze tyle się może wydarzyć. No i życzę ci wspaniałych przygód przez te 2 tygodnie.
0: Mówił też piosenkę.
1: A jaka ci się piosenka marzy?
0: Mucha, mucha w mucholocie.
1: Mucha w mucholocie. No bardzo proszę, to jest taka energetyczna piosenka. Pewnie ci, którzy jeszcze się nie obudzili, to już za momencik się obudzą. A chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Mamę, tatę, babcię, dziadka, Polskie Radio, Krasnoludki. I już nikogo.
1: Krasnoludki jeszcze chciałyby ci podziękować za tą twoją relację. Podobało wam się, co? Mnie też się podobało, bo mnie się marzy taka podróż kamperem. Ależ bardzo proszę. I specjalnie dla ciebie i dla wszystkich, którzy lubią piosenkę Mucha w mucholocie, Przebój Aidy. Dobrego dnia, Stefciu. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.

Mucha w mucholocie wylądowała w studiu Polskiego Radia Dzieciom 19 minut przed godziną 9, a my wracamy do tematu piasku. Piasek, coś co znamy doskonale. Na plaży, w piaskownicy, często przykleja się do skóry, zostaje na ręczniku, na kocyku, tak jak wspomniała Stefcia przed chwilką, w bagażu długo, długo po powrocie z wakacji. Towarzyszy nam tak często, że przestaliśmy go zauważać. Wiemy już, skąd się bierze, jak powstaje, a jakie może mieć kolory. Może być jasny, ciemny, czerwony, zielonkawy, drobny, gładki jak mąka, albo grubszy i szorstki. To zależy, w jakim miejscu świata piasku dotykamy. Może powstawać z granitu, z bazaltu, z piaskowca, muszli, raf koralowych, z materiału wulkanicznego albo szczątków innych organizmów. Takich, które przez długi, długi czas były kruszone i przenoszone przez naturę w różne zakątki świata, między innymi przez wiatr. No i dlatego dwie plaże oddalone od siebie o tysiące kilometrów mogą wyglądać zupełnie inaczej, choć obie są piaszczyste. No i chociaż najczęściej piasek kojarzymy z morskim brzegiem, to wcale nie powstaje na plaży. To jest raczej jeden z przystanków długiej podróży piaskowej. Plaża, miejsce, w którym ten osad się zatrzymuje, zanim znowu poniosą go fale, wiatr albo prądy morskie. Ta historia, proszę Państwa, zaczyna się daleko, daleko od morza. W górach, na klifach, w korytach rzek, często na skalistych wybrzeżach. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której skały pękają w wyniku oddziaływania mrozu, słońca, soli, korzeni roślin albo wody. To oczywiście dzieje się bardzo, bardzo wolno, bo kamień nie zamienia się w piasek w jeden sezon. Skały rozpadają się pod wpływem wietrzenia i trwa to czasem tysiące, a nawet miliony lat. No i najpierw powstają takie duże odłamki, potem kamienie, żwir i takie drobinki. A na końcu ten materiał jest na tyle maleńki, że możemy mówić o ziarnkach piasku. Jestem ciekawa, czy byliście kiedykolwiek w miejscu na naszej planecie, w którym piasek miał jakiś inny kolor, albo może troszkę inny kształt, inną fakturę, był właśnie jak żwir, albo może jak mąka, taki bardzo, bardzo delikatny, aksamitny. No taki właśnie piasek bardzo mi się kojarzy z okolicami Łeby i ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Właśnie taki piękny, świecący piasek, prawie biały momentami, bardzo, bardzo drobny, bardzo przyjemny, szczególnie jak świeci słońce, to jeszcze ciepły, przyjemnie się po takim piasku spaceruje. Czekam na Wasze nadmorskie relacje pod numerem telefonu 22 645 20 55.

0: Dodzwonili się do nas Oliwier i Artur. Witam was serdecznie.
1: Witamy.
0: No dzień dobry, chłopaki, witam was. I mamę też witam, jaki mama ma piękny głos. Skąd wy do nas dzwonicie?
2: O Piasku.
0: O Piasku chcieliście opowiedzieć. A gdzie teraz jesteście?
2: Aucie.
0: Aucie. A auto jedzie po ulicach jakiego miasta?
2: Po Łodzi.
0: Ach, po Łodzi jedziecie. Taka ładna Łódź. Tyle się zmieniło w Łodzi. Oj, piękne miasto. Czyli już wróciliście z wakacji, tak?
2: Tak.
0: Mhm. A byliście nad morzem?
2: Tak.
0: Było troszkę piasku na plaży?
2: No, było troszkę piasku, ale dużo, dużo.
0: No to bardzo się cieszę. A pogoda wam dopisała? Było słonecznie? Mogliście...
2: Tak? Piątek nie.
0: Ach, nie zawsze. No tak to jest nad tym naszym Bałtykiem. Czasem słońce, czasem deszcz. A wskoczyliście do wody?
2: Tak, ja napływałam.
0: No to brawo. Woda zimna. Znaczy tak, jak ja byłam
2: nie,
0: na początku...
2: Ciepła.
0: Ciepła. No tak, dzieciom to zawsze jest dużo cieplej, prawda? Tam mamę podpytam.
1: Tak, była wyjątkowo ciepła woda i tak, mogli siedzieć godzinami.
0: A,
1: no mimo, to był Bałtyk.
0: No to cudnie. Tak. Ja

0: miałam takie mieszane doświadczenia, tak jak z pogodą. Jednego dnia, jak przyszedł zimniejszy prąd, to było zimno, a drugiego rzeczywiście można tam było trochę się popluskać dłużej. A fale były duże czy małe?
1: No bo mała, trochę takie sennie duże miał.
0: Mhm. Skakaliście przez fale? Ja to bardzo lubię.
1: Ja skakałem jak przez falę. Mhm.
0: A udało wam się zbudować coś na plaży? Jakąś budowlę z piasku?
1: Tak.
0: No i co to było? Co powstało?
1: Studnia.
0: Studnia. Studnie też są dość popularne. A nalaliście wody do tej studni?
1: Tak.
0: Mhm. Studnie to dobrze budować blisko brzegu, prawda? No można właśnie. Się w ogóle dokopać do wody, jak człowiek taką głęboką studnię wykopie.
2: I nam się udało.
0: No to brawo. To ja wam bardzo gratuluję, że wam się udało. A ktoś inny na plaży też budował zamki albo może jakieś inne ciekawe budowle?
1: Tak, a ja jestem brat. I pomagam Olisiowi.
0: Pomagałeś Arturku, tak? Tak. Oliwierowi. No to pięknie, no wiecie. W rodzinie siła. Jak więcej osób się zaangażuje, to mogą powstać takie wspaniałe rzeczy. Poza tym łączą się pomysły.
1: Oli, gdyby na plaży tata budowali studnię i ja budowałem studnię i Oli budował studnię i mama odbudowała studnię.
0: No to pięknie. Brawa dla całej rodziny.
3: Wow.
0: Za takie wspaniałe budowanie. My się też przyłączamy z Anią. Krasnoludki zachwycone. Oj, chciałyby zobaczyć. Tak, chciałyby zobaczyć krasnoludki. Jaka to była głęboka studnia.
1: Nie słyszałem tego.
0: Nie słyszałeś? To krasnoludki, musicie głośniej zagrać fanfary. Poproszę jeszcze raz. Teraz było trochę lepiej? Dobrze, to dlatego, że krasnoludki jeszcze po prostu śniadania nie zjadły. Chyba siły nie mają, zaraz musimy je nakarmić. Bardzo wam dziękujemy za relację wakacyjną.
1: No bo gadają na te krasnoludki.
0: Słucham?
1: No bo te gadają te krasnoludki.
0: Nie za bardzo chcą rozmawiać. Tak między sobą coś tam szeptają, bo one maleńkie są, wiecie? To tak nie za bardzo je słyszymy. Na trąbkach jak grają, to słychać, ale jak ze sobą rozmawiają, to raczej bardzo, bardzo cichutko. Także za głośno tutaj jest u nas w studiu. No, ale mam nadzieję, że może kiedyś uda nam się z nimi tutaj porozmawiać na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Są różne eliksiry, mocy przecież, bajkowe. Czasami można powiększyć takiego krasnoludka. To zależy... Może w święta tak. W święta to nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. Podobno w Wigilię to może i krasnoludki się odezwą. Będziemy nad tym pracować. I bardzo wam dziękujemy za telefon. A może chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak. Ja patrzę mamę, no tatę, ale ja chyba jedno dziecko ma i krasnoludki u mnie. Ja krasnoludki jak ona mamę.
0: No piękne, piękne pozdrowienia. Bardzo wam dziękuję, ściskamy i wysyłamy dużo serdeczności z Polskiego Radia Dzieciom.
2: Do usłyszenia.
0: A ponieważ, proszę państwa, rzeczywiście krasnoludki są trochę głodne, to zapraszamy do naszej zabawy, która nazywa się...

0: Rozalka dzisiaj będzie proponowała nam śniadanie. Dzień dobry, Rozalko.
1: Dzień dobry.
0: Na co masz ochotę dzisiaj?
1: Na...
0: Co pałaszujemy na śniadanie?
2: Halo, halo?
0: Halo, halo, tak, my tutaj w gotowości.
3: Jeszcze raz.
2: Tak.
1: Kanapkę z ogórkiem, szynką i serem.
0: No pyszna. Pyszna kanapka. Ty dzisiaj jadłaś takie kanapki?
1: Nie.
0: A teraz jesteś w drodze czy w domu?
1: W drodze.
0: Rozumiem. Mogę zapytać, dokąd się wybierasz?
1: Do Katowic.
0: Daleko do tych Katowic?
1: No już jesteśmy.
0: Ach, już jesteście. Ja słyszę, że tam masz jeszcze jakiegoś czworonożnego przyjaciela na pokładzie, tak?
3: Brata.
2: Nie, brata.
0: Ojej, przepraszam.
2: A Rozalka jedzie gdzie? Dokąd? Powiedz, że tak gdzie jedziemy. Dokąd jedziemy?
1: Do Katowic odwiedzić naszych braci.
0: Ach, rozumiem. No to pozdrówcie koniecznie od Polskiego Radia Dzieciom. A wiecie, tak pomyślałam, że skoro tutaj nam wątek psi tak przez przypadek troszkę wyskoczył, to trzeba kiedyś będzie przygotować program o naśladowaniu różnych głosów. Bo wy tam macie jakiś wybitny talent w samochodzie. Naprawdę. To się rzadko zdarza.
2: Dzika lubimy też naśladować.
0: No to musimy w takim razie taki poranek przygotować. To ja o tym pomyślę w najbliższym czasie.
2: Super.
0: I będziemy naśladować różne głosy i dzwońcie wtedy, kiedy tylko będziecie mogli. A chcecie kogoś jeszcze pozdrowić?
2: Tak. Kogo chcesz?
1: Wszyscy, którzy słuchają Polskiego Radia.
0: Pozdrawiamy serdecznie, was pozdrawiamy, moi drodzy. No i cóż, życzymy wam wspaniałego dnia. Dziękuję za pyszne śniadanie. Zaraz krasnoludką przygotujemy takie kanapeczki. A jaką piosenkę wybrałaś, Rozalko?
1: Dajane.
0: Pół kroku stąd? To może być ta piosenka?
1: Tak.
0: Dobrze. To umówmy się, moja droga, że ta piosenka wybrzmi za mniej więcej 40-50 sekund, dobrze? Chwilkę po godzinie 9. No bo radio rządzi się swoimi prawami, tylko 30 sekund w tej chwili zostało do godziny 9, więc przeskakujemy godzinę i zaraz ta piosenka specjalnie dla ciebie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
6: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
5: W podcaście Zaczarowany ogródek smoka i misia sprawdzamy.

0: Sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła dziewiąta. Martyna Chuderska i Ania Jączyk i piosenka Pół kroku stąd. Wajana Skarb Oceanu ze specjalną dedykacją dla Rozalki.

3,5 minuty po godzinie 9. Trzymamy się naszego planu. W związku z tym zapraszamy wszystkich dorosłych do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie, która nazywa się... Tak jest. Dzisiaj twardy orzech będzie rozgryzać kolejny rodzic, więc zapraszamy do telefonowania 22 645 2055 do zdobycia zestaw plastyczny Polskiego Radia Dzieciom, dzięki któremu mam nadzieję powstaną piękne obrazy, może związane ze wspomnieniami wakacyjnymi. Czekamy. 22 645 2055.

0: do zgryzienia.
1: Dzisiaj twardy orzech rozgryzać będzie pani Iwona, towarzyszy jej Lilianna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, witamy serdecznie. Lila, lubisz rysować?
3: Tak.
1: No to mam nadzieję, że ten zestaw, który twoja mama na 100% wygra, bo przecież nie biorę w ogóle innej ewentualności pod uwagę.
2: Postaram się bardzo.
1: Szybciutko pan listonosz albo pani listonoszka ci przyniesie. Pani Iwono, to chyba szybko załatwimy tą sprawę, prawda? A potem mam nadzieję, że sobie jeszcze chwilkę porozmawiamy. W ogóle proszę się niczym nie stresować, bo my nie mamy tutaj takich intencji, żeby stresować słuchaczy, wręcz przeciwnie.
2: Tak,
1: a ponieważ dzisiaj o piasku rozmawiamy, no to zajrzymy do worka z naszymi powiedzeniami i frazeologizmami, a jest kilka, w których piasek też się tam zapodział. I jedno z takich chyba najbardziej znanych to jest chować głowę w piasek. Spróbuję pani wytłumaczyć, co to znaczy.
2: Tak, to jest powiedzenie, strusie chowają głowę w piasek i się przestraszą.
1: Mm-hmm. A jakbyśmy to przełożyli tak na nasze życie i na ludzkie środowisko.
2: Jak się coś wstydzi, chce się schować.
1: Dobrą stronę pani idzie. A jak są takie, bo w życiu to mamy różne sytuacje, prawda? Mamy takie łatwiejsze i mamy trudniejsze sytuacje, a czasami się jakieś problemy pojawiają, no jak tak nie bardzo chcemy tam

0: zwracać uwagę na ten problem, to wtedy tak te, jak ten struś trochę. Nie?
1: A, tak, żeby się schować przed problemami.
0: Tak, tak, to tak chowamy głowy. No i bardzo dobrze to pani wyjaśniła wszystko. Brawo, to tutaj punkcik zdobyty. Wspaniale. To może jeszcze może jedno. Tak. Dobrze. Poza konkursem, to proszę się już w ogóle nie stresować. Jak czasami mówimy, że ktoś buduje dom albo zamki na piasku, bo to tak zamiennie się stosuje, to co on wtedy robi? No bo ten piasek to taki mało stabilny fundament, prawda?
1: Tak, to było budować zamki na piasku, to budować coś z bardzo słabych materiałów, że to długo nie wytrzyma.
0: Tak, no dobrze, dobrze. No jak tworzymy czasami takie plany albo mamy marzenia właśnie oparte na takich raczej niestabilnych fundamentach, to wtedy też tak mówimy, że to budowanie domu na piasku.
2: Budowanie na piasku.
0: Brawo, brawo, pięknie. Ale Lila tam ma jakiś świetny pomysł związany z budowaniem. Usłyszałam w tle.
2: To samo jak że się buduje z patyczków domek.
0: Mhm, tak, czasami też budujemy z patyczków domki i one też nie zawsze są trwałe. Pamiętam w bajce o Kubusiu Puchatku, jak przyjaciele próbowali pomóc Kłapouchemu w zbudowaniu domu. To nie było wcale takie proste, to były takie marne konstrukcje. No tak, i przeciekliwe.
2: Z walizki się udało.
0: Tak, tak.
2: Że on mieszkał teraz w walizce.
0: Aha. W walizce? Dobrze usłyszałam.
2: Że się zamyka jak śpi.
1: Że się zamykał w walizce.
0: A, że się zamykał w walizce. Jasne, rozumiem. To tej historii nie znałam. To dziękuję ci, Lila, za podpowiedź. No i oczywiście wysyłamy niespodziankę dla ciebie. A powiedz dokąd? Gdzie mieszkasz?
1: Gdzie, Liko, mieszkasz?
2: W jakim mieszkaniu?
1: Nie, w
0: jakim mieście?
2: W Warszawie.
0: Ach, w Warszawie mieszkasz. No to mam nadzieję, że szybciutko listonosz do ciebie przybiegnie. No i życzymy wam pięknych wakacji. Mam nadzieję, że korzystacie.
1: Tak, jest końcówka, ale jeszcze korzystamy.
0: To korzystajcie.
2: Teraz idę na konie.
0: Na konie? No to wspaniale. To proszę pozdrowić od nas. Dobrze?
1: Pozdrowić
0: konie, tak. A chcecie jeszcze kogoś pozdrowić oprócz koni?
2: Moją kuzynkę Maję.
1: Kuzynkę Maję?
0: A pani, tak. Pani Iwonko, chciałaby kogoś pozdrowić?
1: Chcielibyśmy pozdrowić naszego, mojego męża, tatę Wojtka.
0: To i my pozdrawiamy i wszystkiego dobrego wam życzymy. Trzymajcie się, dziewczyny, ciepło.
1: Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dzisiaj w audycji rozmawialiśmy troszkę o budowaniu zamków z piasku. Powstały też koncepcje budowania innych budowli. A już za momencik spróbujemy połączyć się z panem Grzegorzem Pawelskim, który jest mistrzem w budowaniu zamków na piasku, jest prawdziwym rekordzistą. Buduje takie budowle już od dłuższego czasu i są naprawdę imponujące. Jeden z takich zamków, proszę państwa, powstał nie tak dawno, bo można powiedzieć śmiało, że kilka dni temu. I to nowy rekord. 4 metry 15 centymetrów. To w oczekiwaniu na mojego rozmówcę spróbujcie sobie wyobrazić skalę tej budowli.

0: Oj, jak za blisko zamek na plaży, to fale mogą narobić chyba sporo zamieszania, ale za chwileczkę o tym porozmawiamy z naszym gościem, z którym już teraz się łączymy. Na antenie Polskiego Radia Dzieciom pan Grzegorz Pawelski. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: No i na wstępie to nasze krasnoludki radiowe coś dla pana przygotowały, więc poprosimy krasnoludki. Radiowe fanfary w pełni zasłużone. Gratulujemy. Kolejny rekord pobity. A kto chce zobaczyć, jak wygląda wspaniały zamek z piasku, który powstał w Kołobrzegu, to niech zajrzy do mediów społecznościowych naszego dzisiejszego gościa. Zamki z piasku, pan Grzegorz Pawelski. Panie Grzegorzu, no chylimy czoło. Wspaniale to wszystko wygląda. Aż żal, że nie możemy zobaczyć tego zamku tak na własne oczy, spacerując po kołobrzeskiej plaży. To ja może zapytam, od czego się zaczyna taka budowla?
1: No, na samym początku to jest bardzo ciężka praca, bo trzeba nanieść dużą ilość piasku, zbudować taki fundament około wysokości 30 cm i zalać go wodą, bardzo dużą ilością wody. To przypomina trochę jakby budowanie basenu z wodą. I tak się robi warstwa po warstwie. Po zalaniu wodą tej pierwszej warstwy, tego fundamentu, usypuje się kolejną 30-centymetrową warstwę piasku i znowu się zalewają wodą. To też takiej dużej ilości tej wody jest, że ona aż pływa jak w basenie. Ta woda oczywiście wsiąka i sypie się następną warstwę. I tych warstw może być bardzo dużo, kilkadziesiąt nawet. Oczywiście one ku górze się zmniejszają, to znaczy ich jakby obszar się zmniejsza. No, zaczyna budować się taka piramida troszkę, taka wieża zwężająca się ku górze.
0: A proszę nam zdradzić, w jakiej odległości

0: całości. Od brzegu zazwyczaj takie zamki powstają, tak żeby fale i morze nie narobiły nam zamieszania.
1: Ja zawsze buduję bardzo blisko brzegu, żeby mieć łatwy dostęp do wody. Mhm. To tak 10-20 metrów maksymalnie.
0: A koncepcja takiej budowli powstaje dużo wcześniej? Czy pan buduje na podstawie wcześniej przygotowanego projektu? Czy taki pomysł rodzi się już w trakcie budowania?
1: Zdecydowanie pomysł rodzi się w trakcie. Mhm. Z tym, że są motywy, z których korzystam powtórnie. Mhm. To znaczy pewne formy, detale powielam i powtarzam.
0: Czyli można powiedzieć śmiało, że wzbogaca pan co roku swój warsztat.
1: O tak.
0: Mhm. A czy taki pomysł na budowanie zamków z piasku i właśnie tworzenie tych koncepcji zaczerpnął pan też z inspiracji może w jakimś innym miejscu na świecie albo w Polsce? Skąd wzięła się taka pasja?
1: Ja już od dziecka lubiłem się grzebać na plaży w piasku. Mhm. Uwielbiałem po prostu działać na plaży, kopać doły, wznosić wieże, wznosić jakieś takie warowne fortyfikacje. Mhm. I to była moja pasja i bardzo to lubiłem. To był taki sposób odpoczynku i po prostu znalezienie sobie zajęcia na plaży.
0: A jak długo trwa stworzenie takiej budowli? Tak jak w przypadku tego ostatnio pobitego rekordu?
1: Budowa zamku rekordowego to trwała 12 godzin, bo to bardzo duża konstrukcja. A takie standardowe zamki, które buduję, to buduję od 5, 6, 7, 8 godzin czasem. A czasem nawet, gdy przychodzę na drugi dzień i budowla jeszcze stoi, to dalej kontynuuję pracę z tą budowlą, ją rozbudowuję i upiększam, dodaję ogrody, dodaję jeszcze inne elementy z piasku oczywiście stworzone.
0: Mm-hmm. Ach, powiedział pan, kiedy wraca pan następnego dnia i budowla jeszcze stoi, a zdarza się tak, że wraca pan po kilku godzinach i już niestety ta budowla jest rozmyta?
1: Zdarza się rzadziej rozmyta przez siły natury. Mm-hmm. Oczywiście też się to zdarza, że sztorm przychodzi, mocny wiatr, woda podchodzi i zmywa. Bywało tak, że zamek nawet tego samego dnia przyszła fala i zmyła. Ale niestety ostatnio też zdarza się tak, że dzieci psują na drugi dzień zamek. I ten właśnie rekordowy na drugi dzień dzieci zrobiły sobie wjeżdżalnię, plac zabaw, skakały po tym zamku i z tego zamku. No i to było dla mnie trochę przykre, że rodzice nie przypilnowali tych dzieci, nie uszanowano jakby tej ciężkiej pracy.
0: Mhm. Oj, to apelujemy w takim razie do naszych słuchaczy, jeżeli będziecie świadkami takiej sytuacji, to proszę interweniować, bo słyszycie, jak dużo wysiłku trzeba włożyć, talentu oczywiście też, wytrwałości, ale przede wszystkim też wysiłku w to, żeby takie cuda powstawały. To jest wiele, wiele godzin wytężonej pracy i tak, żebyśmy mogli też cieszyć nasze oko i podziwiać. To warto na pewno takie budowle zachować i je chronić, bo czymś innym jest, tak jak pan Grzegorz wspomniał, kiedy wiatr zmyje fale, sztorm. No na to nie mamy wpływu, na takie warunki atmosferyczne, ale mamy wpływ na to, jak my się zachowujemy. Gdybyście mieli pytania do pana Grzegorza, to śmiało proszę telefonować 22 645 20 55, a my do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence, jeśli pan pozwoli, panie Grzegorzu.
1: Oczywiście.

0: co morskich toni. Złoty trójząb trzyma w dłoni. I w rydwanie z muszli sunie. O kim myślę? O Neptunie!
1: O Neptunie!
0: O Neptunie! To jest

0: Frej się decyduje, że żaglowiec raz sztormuje, raz pomyślnym wiatrem frunie. O kim myślę? O Neptunie!
1: O Neptunie, to piosenka ma.

0: piece ma żeglarzy, i rybaków marynarzy. Przygody precz odsunie, o kim myślę?
1: O Neptunie.
0: O Neptunie, to piosenka.

0: Dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy z panem Grzegorzem Pawelskim, nadmorskim artystą, dzięki któremu możemy podziwiać wspaniałości zbudowane z piasku. Nowy, rekordowy zamek miał wysokość 4 metrów i 15 centymetrów. Powstał, jak pan Grzegorz opowiedział nam kilka minut temu, w 12 godzin. Panie Grzegorzu, czy to znaczy, że pan prawie bez odpoczynku przez te 12 godzin budował zamek z piasku, czy jednak jakieś momenty na odpoczynek i mam nadzieję na taką chwilową, choć regenerację, były?
1: Oczywiście były momenty, szczególnie jak udało się jakimś dziennikarzem mnie oderwać od pracy, bo tych wywiadów i dla telewizji, i regionalnych, i ogólnopolskich różnych mediów było sporo, więc wtedy no, miałem chwilę na odpocznienie od tego ciężkiego wysiłku, no, ale też było tam, powiedzmy, przerwa obiadowa, żeby posilić się, przerwa na toaletę. Także udało to się zrobić tak, że nie padłem później ze zmęczenia.
0: Ach, to dobrze, bo trzeba o siebie zadbać na pewno. A proszę nam zdradzić, czy w wyznaczeniu takiego terminu bicia rekordu ma też znaczenie pogoda, aura, czy pan to wcześniej sprawdza, czy tutaj były jakieś konsultacje, bo oczywiście no, to było duże wydarzenie w Kołobrzegu, o tym wydarzeniu

0: zamieszczeniu też informowały władze miasta dużo wcześniej. Czy państwo zwracają uwagę na aurę pogodową?
1: Nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mhm. Mamy raczej sztywny ten termin, bo to w okolicach 15 sierpnia od 3 lat to wydarzenie się działo koło brzegu, więc i to wszystko jest organizowane dużo wcześniej, z większym wyprzedzeniem nawet niż miesiąc. Mhm. Na pewno nie jesteśmy w stanie tej pogody przewidzieć, ale szczęśliwie 3 razy w ciągu 3 lat ta pogoda była po prostu elegancka.
0: Mhm. Czyli liczymy na łaskawość natury i na wsparcie z tej strony.
1: Dokładnie, tak. Chociaż powiem, że było w sumie nawet za gorąco. Jak dla mnie to było bardzo, bardzo tak ciepło. Ja sobie dziękowałem, że kupiłem sobie parasol taki słoneczny i w pewnym momencie na szczycie tego zamku, gdzie pracowałem, ten parasol sobie postawiłem, żeby od tego żaru się chronić. I to też wszystkim słuchaczom, czy młodym, czy dużym, polecam stosowanie parasoli przeciwsłonecznych, kiedy jest duży upał. Naprawdę to jest bardzo dobra rzecz.
0: No to też chronimy siebie, ale czy chronimy w ten sposób też budowlę? Bo spodziewam się, że piasek szybciej wysycha.
1: Tak, to prawda, tak.
0: A proszę nam jeszcze zdradzić, jak uzyskał pan tę wysokość 4 metrów? Bo ja patrzę na nasze studio, no podejrzewam, że tak mniej więcej 2,5 metra wysokości. Więc 4,15 to jest naprawdę imponująca wysokość. Czy wieża powstawała już z drabiny?
1: Tak. Była to taka drabina przegubowa, czyli można było ją jakby złamać, dostosować jej kształt i oparta była o zamek ta drabina, jeszcze podparta taką deską, żeby też nie obciążać konstrukcji zamku, tylko ta deska odciążała tą drabinę. No i rzeczywiście w tym roku z drabiny, ja stałem na drabinie i tą najwyższą wieżę budowałem z drabiny. Natomiast ci, którzy podawali mi piasek i wodę, oni stali na takich pojemnikach dużych wypełnionych piaskiem, też tak jakby na takich schodach zrobionych z dużych pojemników z piaskiem.
0: Można się było zgłosić do pomocy?
1: Oczywiście, każdy mógł pomagać, pomagały dzieci już od lat 3, tak mi się wydaje, że tam były takie dzieci i starsze i większe, no i dorośli też pomagali i ta pomoc dorosłych tutaj była najbardziej taka efektywna.
0: A ta pomoc, takie towarzyszenie w zasadzie, bo pomoc w postaci tutaj przenoszenia piasku pewnie jak najbardziej wskazana, ale takie towarzyszenie, pewnie zachwyty, rozmowy bardziej panu przeszkadzają czy pomagają? Czy potrzebuje pan skupienia?
1: Lubię się skupić, ale już tak długo tych zamków zbudowałem, że rozmowy nie rozpraszają mnie zbytnio.
0: A jakie jest pana marzenie?
1: Marzenie?
0: Budowlane, tak?
1: O.
0: Piaskowe?
1: No to chciałbym budować taki zamek duży, jak ten rekordowy, ale trochę dłużej, to znaczy dzień, 2 lub 3 nawet dni, żeby móc go wykończyć, to znaczy cały udekorować, wykończyć dekoracjami, wieżyczkami, balkonikami, balustradami, różnymi takimi elementami, okienkami dekoracyjnymi, żeby to bardziej jeszcze przypominało taką budowlę zamek, niż taką kopiec piasku.
0: A jakich narzędzi używa pan, żeby precyzyjnie wyrzeźbić te wszystkie elementy, o których pan wspomina?
1: Mam takie specjalne narządka kupione w sklepie dla plastyków, które stosuje się do rzeźbienia w glinie. Także też można te narzędzia też stosuje się do wykonywania rysunków w tynkach na ścianie.
0: Panie Grzegorzu, na to takie pytanie z pogranicza lata i jesieni i zimy, bo rozumiem, że budowle z piasku powstają przede wszystkim w tym okresie letnim.

0: Ale czy pan szlifuje swój warsztat też jesienią, zimą, właśnie być może rzeźbiąc w jakichś innych materiałach, albo tworząc właśnie budowlę z czegoś innego, z jakiegoś innego tworzywa?
1: Raczej odpoczywam i zbieram siły, energię i kumuluję pomysły. To takie odpocznienie, zawieszenie działalności plażowej jest potrzebne, żeby właśnie nabrać dystansu. Dystans sprawia, że człowiek tęskni i chce wrócić i wtedy ma większą motywację, żeby coś nowego stworzyć.
0: Czyli żeby nie mieć przesytu.
1: Dokładnie, właśnie o to chodzi, tak.
0: Panie Grzegorzu, jeszcze raz gratulujemy, podziwiamy. No ja podziwiam na razie, patrząc w mediach społecznościowych, na ten imponujący zamek. Wszystkie drogi, moi drodzy, w przyszłym roku, pewnie na początku sierpnia, tam trzeba wypatrywać, niech prowadzą do Kołobrzegu, żeby wspierać i wysyłać dobrą energię panu Grzegorzowi, bo będziemy czekać na kolejne piękne budowle, które powstaną z pana talentu, wytrwałości. No i apelujemy do wszystkich o to, żeby chronić takie dobro na plaży. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy sukcesów.
1: Też również dziękuję i życzę pięknych jeszcze tutaj końcówki wakacji dla wszystkich słuchaczy.
0: Tak, korzystajmy z wakacji, odpoczywajmy, łapmy dobrą energię i dużo, dużo słońca wysyłamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.

43,5 minuty po godzinie 9. Zamek z piasku wysokości ponad 4 metrów. Czy wy sobie to wyobrażacie? Wakacje się jeszcze nie skończyły, więc można próbować pobić taki rekord albo zbudować coś zupełnie innego. I do tego was gorąco zachęcam. A wracając do historii powstawania piasku, no to mówiliśmy już o tym, że zaczyna się daleko od morza, w górach, na klifach, w korytach rzek, na skalistych wybrzeżach. W powstawaniu piasku bardzo dużą rolę odgrywa też woda, ponieważ rzeki zabierają ze sobą okruchy skał, niosą je w dół, czasem przez setki kilometrów, no a po drodze ten materiał skalny uderza o dno, ociera się o inne kamienie, kruszy, traci te ostre krawędzie. No i im dłużej taka podróż trwa, tym bardziej wygładzone, zaokrąglone stają się ziarna, zaczynają przypominać te, które znajdujemy na brzegu morza. A kiedy osad dociera do wybrzeża, to prace podejmują fale, pływy, prądy. No i morze wtedy zaczyna działać jak ogromna szlifierka. Przerzuca materiał tam z powrotem, rozbija muszle, ściera kamienie, oddziela te lżejsze drobinki od cięższych i odkłada je tam, gdzie energia wody jest mniejsza. No i właśnie dlatego jedną plażę może tworzyć piasek delikatny i

miękki, a inną bardziej szorstki, grubszy, pełen drobnych kamyków. Wiem, że słuchacze Polskiego Radia dzieciom dużo podróżują, nie tylko po Polsce, ale zaglądacie w różne kierunki świata, do różnych miejsc docieracie, nie tylko w wakacje, więc pewnie mieliście okazję doświadczyć tego, dotknąć piasku.

plaża wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej, bo może potrafi zabrać część takiego osadu, odsłonić kamieniem, przesunąć łachy, nanieść nową warstwę materiału i pewnie nieraz zadziwiliście się, przychodząc rano na plażę i widząc ją zupełnie inaczej niż dzień wcześniej. Plażę, nawet taką, którą doskonale znamy. No, natura jest zaskakująca. Woda jest wielkim żywiołem i potrafi zmienić oblicze miejsca, które nawet bardzo, bardzo dobrze znamy. Czekam dzisiaj na Wasze relacje, na opowieści do godziny 10 pod numerem telefonu 22 645 20 55. Jeżeli przychodzi Wam na myśl jeszcze jakaś ciekawostka dotycząca piasku, to z przyjemnością jej wysłucham. A dzisiaj w audycji chciałabym Was też gorąco zaprosić do Rzeszowa, bo już jutro zaczyna się tam festiwal Łączy Nas Bajka. Co będzie działo się w Rzeszowie do najbliższej niedzieli? O tym opowiem Wam po piosence.

10 minut zostało do godziny 10. Jeżeli nie macie planów na najbliższe dni, to gorąco zapraszam w imieniu organizatorów, ale też Polskiego Radia Dzieciom, które po raz kolejny patronuje temu wydarzeniu, na festiwal Łączy Nas Bajka. To jest festiwal literacki, wydarzenie na terenie całego województwa podkarpackiego. W pierwszej edycji wzięło udział prawie 1400 uczestników. W drugiej festiwal zawitał do dużych miast, ale także do małych miejscowości Podkarpacia i liczba uczestników wzrosła do 2200. No i mam nadzieję, że w tym roku pobijemy ten rekord. Festiwal zagości w aż 10 miejscowościach: w Rzeszowie, Kolbuszowej, Łańcucie, Stalowej Woli, Kańczudze, Krośnie, Sędziszewie Małopolskim, Padwi Narodowej, Boguchwale i Rzepedzi. No nie mogę obiecać, że dotrę wszędzie, bo to trzeba by było mieć specjalne moce, jak choćby

te, które mają wiedźmy, baby jagi, czarownice, z takiej znakomitej książki Wojciecha Widłaka. A o wiedźmach i czarownicach sporo, proszę Państwa, będzie, bo pojawi się Wojciech Widłak, ale pojawi się też znakomita ilustratorka tej książki, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem wiedźm i czarownic, to zapraszamy serdecznie. A wracając do samego festiwalu, to warsztaty ilustratorów, opowiadaczy dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych, czyli tworzenie opowieści, tworzenie ilustracji. Festiwal to jest duża przestrzeń i połączenie z bibliotekami partnerskimi. I dzięki temu można rozwijać talenty, kreatywność, brać udział w warsztatach i spotkaniach, między innymi z Kasią Jackowską Enemło, z Mateuszem Szemrajem, Joanną Krzyżanek, Mateuszem Świstakiem, Maciejem Szymanowiczem, Krystianem Truchalskim, Szymonem Góralczykiem Armatowskim, Wojciechem Widłakiem czy Karoliną Bednarską. Zawitają także, proszę Państwa, specjalni goście: Justyna Bednarek, Adam Mirek i czytania wieczorne dla dorosłych. To też jest taki stały punkt festiwalu, który już wpisał się na dobre w program. W tym roku, w ostatni dzień festiwalu, czyli w niedzielę, będzie można poczytać i posłuchać ze znakomitymi twórcami, ale także aktorami, między innymi pan Artur Barciś, który czytał w pierwszej i drugiej edycji i w drugiej zapowiedział się, że na pewno wróci do Rzeszowa, pojawi się w tym roku po raz kolejny, ale czytał będzie też Krystian Truchalski i Artur Dziurman. Finał festiwalu to jest duże wydarzenie artystyczne, 13 minut wolności, spektakl teatralny w oknie w wykonaniu aktorów z Akademii Aktorskiej Artysta. Proszę zajrzeć koniecznie na stronę internetową, bo chyba nie ma sensu, żebym czytała Państwu cały program, i małym, i dużym. Wybierzcie sobie tę miejscowość, do której Wam najbliżej, a jest ich aż 10. Specjalne audycje, również z Rzeszowa. Polskie Radio Dzieciom, Kultura nie śpi od 18 do 20 w piątek i specjalne wydanie sobotniego poranka. O szczegółach będziemy Wam jeszcze na antenie Polskiego Radia Dzieciom opowiadać i zapraszać w konkretne miejsca, więc mam nadzieję, że drogi nasze się przetną i spotkamy się wakacyjnie w Rzeszowie. Zapraszamy serdecznie, szczegóły na stronie festiwalu łączy nas bajka.pl.

5 minut do godziny 10, więc poranek wakacyjny 19 sierpnia powolutku dobiega końca. Poranek związany z piaskiem. Jeżeli ten temat Was zainteresował, to możecie pójść krok dalej i zastanowić się na przykład, ile na Ziemi może być ziarenek piasku. Naukowcy szacują liczbę na około 7 trylionów, czyli siódemka z 18 zerami. Śpiewające wydmy, o tym też dzisiaj nie powiedzieliśmy, a na niektórych pustyniach, gdy wiatr mocno wieje i przesuwa ziarenka,

to piasek ponoć wydaje dźwięki, które mogą przypominać śpiew albo buczenie. A jeżeli szukacie dobrych książek na wakacje, no to Piaskowy Wilk wydaje się być bardzo dobrym wyborem. Polecam serdecznie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Życzę dużo słońca, nad Warszawą świeci i nic nie zapowiada tych burz i deszczu. No, będziemy się pogodzie też uważnie przyglądać. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Martyna Huderska, Ania Jączyk. Zachęcam do pozostania z nami, bo już za chwilkę zrobi się bardzo energetycznie i sportowo, a to za sprawą Jacka Zawady, który wykona nie jeden skok do góry. Audycja startuje punktualnie o godzinie 10:00. No i zdaje się, że dziś tematem wiodącym będzie kolarstwo, więc coś specjalnego dla tych, którzy kochają jazdę na rowerze. Do usłyszenia. Martyna Huderska, trzymajcie się ciepło. Ach, i do zobaczenia w Rzeszowie.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.

0: Mogiliś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
0: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja. Hop, do góry!

dorosły świecie. Proszę Cię wszystkie dzieci, pomyśl przez chwilę o nas. My chcemy grać zielonych.

Chcemy grać w zielone i będziemy grać w zielone, w otoczeniu zielonym, w otoczeniu przyrody, w otoczeniu natury, w naszą dzisiejszą dyscyplinę sportową, w audycji wakacyjnej, w audycji aktywizującej wszystkich naszych radiosłuchaczy, w audycji jak najbardziej sportowej. Hop do góry! Kolejny wakacyjny odcinek naszej audycji. Jacek Zawada, Ania Jączyk. Miło nam was powitać w to środowe przedpołudnie i pytamy od razu was, jak wasze humory, jak wasze nastroje, czy ruszacie się, czy aktywnie lub w miarę aktywnie spędzacie wakacje, czy nie? Bo jeśli nie, to tym bardziej słuchajcie właśnie tej audycji, bo my w Hop do Góry zachęcamy, namawiamy was wszystkich do tego, żeby się ruszać, żeby robić podskoki, żeby robić pajacyki, żeby grać w tenisa, żeby grać w ping-ponga, w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę, żeby naśladować mistrzów lekkoatletycznych ukończonych niedawno Mistrzostw Europy w Birmingham i po prostu, żeby się ruszać, tak jak mucha w mucholocie się rusza. Ona tam nie siedzi. Ona też jest aktywna w tym mucholocie i my trochę dzisiaj jak te muszki w mucholotach będziemy się ruszać, będziemy ćwiczyć, będziemy poznawać nową dyscyplinę sportową, a może niektórzy z was już ją znają. Co to takiego? Dowiecie się już po piosence, a ja tymczasem wracam do mojego pytania. Czy wy się ruszacie w wakacje? Czy ćwiczycie w wakacje? Jeśli tak, to co robicie? Jak ćwiczycie? Jak ruszacie się w tym wakacyjnym czasie? Kto nam opowie? Kto nas zainspiruje? 22 645 20 55. Otwieram naszą sportową dyskusję i lecę do mucholotu razem z Ajdą i z Muchą.

I dolecieliśmy mucholotem, drodzy radiosłuchacze, do godziny 10.13, a o tej godzinie zaplanowałem quiz. Quiz sportowy specjalnie dla wszystkich tych, którzy lubią wakacyjne zabawy. Ja mam trzy skojarzenia dotyczące danej dyscypliny sportowej, a waszym zadaniem jest po tych trzech słówkach, po tych trzech skojarzeniach odgadnąć, cóż to za dyscyplina sportowa. Pytania są ułożone szeregowo, chronologicznie, nie, może nie chronologicznie, tylko szeregowo od 1 do 20, zatem mamy 20 różnych dyscyplin sportowych i pod jednym z numerków kryje się również dzisiejsza dyscyplina sportowa, ale ja tak naprawdę już nie będę przedłużał tego, by opowiedzieć wam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i jaką dyscypliną będziemy się zajmować. Będzie to kolarstwo, będą to rowery, zatem chodźcie na rowery dzisiaj i każdego dnia, bo to jest bardzo zdrowe, bo to jest bardzo proste, bo wystarczy, że ma się rower, kask, bezpieczne ochronne ubranie, czyli dobre buty, i ten kask jest chyba właśnie najważniejszy i można sobie pojeździć, pozwiedzać bardzo fajne wakacyjne lokalizacje, miejsca, przestrzenie, podziwiać je z poziomu siodełka rowerowego. Przypominam raz jeszcze, czekam na wasze telefony i zapraszam do wzięcia udziału w naszym sportowym quizie 226452055. A my zaczynamy. Kolarstwo. Kolarstwo. Czym jest kolarstwo? Co to takiego? Na pewno to nie są tylko wyścigi zawodowców, które oglądamy w telewizji, szczególnie teraz, w tym letnim czasie, ale przede wszystkim to jest świetna zabawa. Ruch, przygoda, sposób na poznawanie świata z wysokości rowerowego siodełka, czyli to, o czym wspomniałem przed chwilą. Ja bardzo lubię jeździć rowerem, szczególnie wtedy, kiedy wyjeżdżam w jakieś spokojne, opanowane przez zieleń i ogrom przyrody miejsca, takie jak na przykład moja ukochana Suwalszczyzna. Zawsze po Suwalszczyźnie jeżdżę rowerem i za każdym razem odkrywam nowe miejsca, podziwiam

0: Suwalskie jeziora i inne piękne zakątki tej części Polski. Na rowerze można przecież jeździć rekreacyjnie, z rodziną, można też trenować w klubie, można ścigać się na szosie, tylko to już jest dobry pomysł dla trochę starszych radiosłuchaczy. Można jeździć po leśnych ścieżkach albo próbować swoich sił na torze. A teraz swoich sił w rozmowie ze mną spróbuje, kto taki Aleksander jest już z nami. Dzień dobry, Olku.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: W Lubiatowie.
0: Jaka pogoda dzisiaj w Lubiatowie?
1: No nie wiem. Rano było słońce i tak teraz trochę.
0: Troszkę pochmurno?
1: Tak.
0: Mhm. A u nas w Warszawie, tu gdzie jest studio Polskiego Radia Dzieciom, póki co jest słonecznie, ale ta prognoza pogody na dzisiaj, z tego co sprawdzałem, może nam płatać figle. Może być i słonecznie, i pochmurnie właśnie, tak jak u ciebie. Ale my dzisiaj nie o pogodzie, tylko rozmawiamy o sportach. Czy ty uprawiasz jakiś sport w wakacje, czy nie?
1: Tak, jeżdżę na rowerach.
0: Naprawdę? No to pięknie, no to świetnie nam się, Olku, wpisuje ten twój sport w dzisiejszą audycję, bo my dzisiaj też będziemy jeździć na rowerach. Zajmujemy się dziś kolarstwem i właśnie rowerami. A pamiętasz swoją pierwszą przejażdżkę rowerem?
1: Tutaj w Lubiatowie?
0: Tak. Pamiętasz, kiedy to było? Jak pierwszy raz wsiadłeś na rower?
1: 2 lata temu to było.
0: Mhm. I czy to był taki rower najpierw z 4 kółkami, takimi 2 dokręconymi po bokach, czy od razu były to tylko 2 koła?
1: Od razu 2 kółka.
0: Naprawdę? I poradziłeś sobie?
1: Tak.
0: Brawo, fantastycznie. A kto cię uczył jeździć rowerem?
1: Tata.
0: Tata ci pomagał. Czy z tatą dzisiaj też jeździsz rowerami w te wakacje?
1: No tak, z mamą i z tatą. Mam mój brat w przesyłku.
0: Ale fajnie, czyli całą rodzinką jeździcie rowerami?
1: Tak.
0: I gdzie lubicie najbardziej jeździć? Do jakich miejsc?
1: Nad morze.
0: Nad morze?
1: Tak.
0: Mhm. Jak taka przejażdżka wygląda, powiedz? Czy wy jesteście zawsze przygotowani na długą przejażdżkę? Bierzecie plecaki, kanapki, czy na taką krótszą?
1: Czasem na krótką.
0: Mhm. Czasem na krótką i taka krótka przejażdżka rowerem. Ile czasu u was trwa?
1: No nie wiem.
0: Tak pół godzinki, czy godzinkę, czy różnie? Po prostu za każdym razem inaczej.
1: Na plaży 15 minut, a jak dłużej, to godzinkę.
0: Czyli macie 15 minut na plaży, tak?
1: Tak.
0: Ale fajnie, ale wam zazdroszczę. No super, a macie jakąś fajną ścieżkę do jeżdżenia po rowerem wzdłuż morza?
1: Lasem się jedzie na plażę ścieżką rowerową.
0: Mhm, no dobrze. Tak pięknie opowiadasz mi o swojej pasji rowerowej, to teraz ja mam dla ciebie, Olku, niespodziankę. Czy zechcesz wziąć udział w moim quizie sportowym?
1: Okej.
0: Dobrze. No to uwaga, uwaga, uwaga. Drogi Olku, podaj cyfrę od 1 do 20.
1: 19.
0: Ja podam teraz 3 słówka. Podam 3 słówka, które kojarzą się z tą dyscypliną sportową, a twoim zadaniem będzie odgadnąć, o jaki sport mi chodzi. Zgoda?
1: Okej.
0: Jest pan gotowy, panie Aleksandrze?
1: Tak.
0: No to uwaga, uwaga, zaczynamy. Deska. Fala, ocean. Cóż to za sport? Deska, fala, ocean.

0: surfing.
1: Czy to jest surfing? Panie Aleksandrze, sprawdzamy, czy to surfing? Oczywiście, że tak. Słyszysz? Te oklaski, te brawka to są dla ciebie. Zuch, chłopak jesteś. Bardzo ładnie opowiedziałeś nam, Olku, o rowerach i bez problemu odgadłeś z tych trzech słów deska, fala, ocean, że chodzi o surfing. Surfowałeś kiedyś, czy jeszcze nie? Czy nigdy nie?
0: Surfowałem, ale na brzuchu tak? Leżałem, tak jakby na desce i się trzymałem i skakiwałem na deskę jak fala, tak jakby...
1: Nadchodziła, tak?
0: I fala mnie zabierała.
1: Aha. I fajnie było, czy tak sobie, jak to wspominasz?
0: Fajnie.
1: Mhm. U nas, na Morzu Bałtyckim, czy gdzieś indziej?
0: Tutaj, w Lubiatowie, na tej plaży.
1: Fajnie. Myślisz, że powtórzysz to kiedyś, czy jednak rowery i jazda rowerem jest ciekawsza?
0: Nie wiem, myślę, że kiedyś powtórzę.
1: Bardzo się cieszę, Olku, że ty się tak dużo ruszasz, jeździsz rowerem, próbujesz takich sportów jak chociażby surfing, no to teraz spróbuj pozdrowić kogo tylko chcesz. Proszę bardzo. Chcesz kogoś pozdrowić, Olku?
0: Tak.
1: Proszę bardzo, śmiało.
0: Mele.
1: Mele, a kim jest Mela?
0: Koleżanką moją.
1: Melu, Melu, droga, jeśli to słyszysz, to pozdrowienia przesyła ci nie tylko Olek, ale i za jego pośrednictwem całe Polskie Radio dzieciom i ciebie, Olku, też pozdrawiam. Pozdrów rodzinkę i wasze rowery. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Dziękuję.
1: Tak, tak, drodzy radiosłuchacze, jeśli wy chcecie wziąć udział w tym quizie sportowym, tak jak Olek, to dzwońcie do nas śmiało, a my cały czas rozmawiamy do godziny 12 o rowerach, o kolarstwie. Jeśli mamy wśród naszych radiosłuchaczy jakichś kolarzy lub kolarki, to również dołączajcie do rozmowy.

0: Chodź na rower, chodź na rower. Dzisiaj zachęcamy razem z Anią, razem wszyscy i razem z tymi, którzy lubią jeździć i którzy będą do nas dzwonić i opowiadać o rowerach, do jazdy rowerowej, nie tylko w wakacje, ale też jesienią. W sumie można też jeździć zimą, tylko wtedy trzeba odpowiednio się ubrać, odpowiednio się do tego przygotować, ale zanim zima, to jeszcze zdążymy o tym opowiedzieć. Teraz jeździmy na rowerach latem, a właśnie taka jazda rowerowa, czy w ogóle kolarstwo, uczy nas wszystkich równowagi, uczy nas cierpliwości, uczy orientacji w terenie. Orientujemy się, czy mamy teraz pojechać prosto w prawo, czy na lewo, a może zawrócić, żeby dojechać do tego wymarzonego przez nas celu. I czasem trochę trzeba popracować, żeby dotrzeć do swojego celu danego dnia. Czasem może być tak, że gdzieś trzeba będzie jechać pod górkę, ale potem za to będzie z górki na pazurki. Nie wiem, czy wiecie, ale jazda na rowerze wzmacnia mięśnie nóg. Brawa dla nóg, które mogą się wzmocnić dzięki rowerom. Jazda na rowerze poprawia wydolność. Pomaga nam rozwijać też naszą koordynację ruchową. To jest także taki sport, który można przecież uprawiać wspólnie, tak jak pięknie opowiedział nam przed piosenką Olek. Bo przecież i rodzice, i dzieci, i rodzeństwo, czy przyjaciele mogą wybrać się na tę samą wycieczkę rowerową razem z nami. Nawet jeśli ktoś jedzie trochę szybciej, a ktoś trochę wolniej. A teraz porozmawiamy i pojeździmy trochę po słowach i po zdaniach w rozmowie z Halszką, która dzwoni po raz pierwszy do nas. Czy to Halszka? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz? Ty chyba dzwonisz po raz pierwszy do nas, prawda?
1: Tak.
0: Ale ja się cieszę. No to wiesz co, Halszka? My mamy specjalną niespodziankę dla osób, które dzwonią po raz pierwszy. Posłuchaj, to jest tylko dla ciebie. Takie brawka, że udało ci się dodzwonić i odważyłaś się zadzwonić do nas pierwszy raz. No co, fajnie jest póki co? To dopiero początek rozmowy, ale fajnie
1: tak.
0: Jest? Bardzo tak. Się cieszę. Co dzisiaj dobrego zjadłaś na śniadanko?
1: Chlebek.
0: Tylko chlebek, czy coś jeszcze?
1: Tylko chlebek.
0: Aha, takie pieczywkowe śniadanko, można by powiedzieć. I co będziesz robiła przez cały dzień? Masz jakieś plany, czy jeszcze nie?
1: Tak.
0: Mhm. Jakie to są plany?
1: Jadę wyprowadzić pieski.
0: Ojejku, jakie pieski? Czyje to są pieski?
1: U babci, u dziadka.
0: Aha, wow, to bardzo odpowiedzialne zadanie. To są dwa pieski, czy więcej jest tych piesków?
1: Cztery.
0: Cztery pieski. To zaraz nam opowiesz troszkę więcej o nich?
1: Tak.
0: A tymczasem witamy kolejną osobę, która się do nas dodzwoniła. Jest to Patryk. Cześć, Patryku.
2: Dzień dobry.
0: A ty już jesteś dzisiaj po śniadanku?
2: Tak.
0: Co dobrego jadłeś?
2: Kanapkę.
0: Kanapeczkę jedną czy więcej?
2: Dwie.
0: Dwie kanapki. Z czym były to kanapki? Bo my zbieramy różne przepisy na śniadania wakacyjne. Opowiesz nam o tych swoich kanapach?
2: Szynka, ser i pomidor.
0: Aha, czyli tak dosyć tradycyjnie. I to była bułeczka czy chlebek?
2: Bułeczka.
0: Bułeczka. Jest pan najedzony, panie Patryku? No to najważniejsze. A ty, Patryku, jakie masz plany na dzisiaj? Co będziesz robił?
2: Jadę z mamą do galerii.
0: Aha, czyli zakupy, tak?
2: Tak.
0: Co będziecie kupować?

0: chodzi kino, nie zakupy, ale też zakupy przy okazji.
1: Aha, czyli zakupy przy okazji, a przede wszystkim i po pierwsze kino, ale fajnie. Na jaki film się wybieracie?
0: Klawia Delusa.
1: Słucham?
0: Klawia Delusa.
1: O, a co to za film? O czym jest?
0: O małej detektywce.
1: Ale my lubimy takie detektywistyczne historie w Polskim Radiu Dzieciom. To wiesz co? To zadzwoń z mamą, jak się skończy ten film. Opowiedz nam, jak było. Zgoda?
0: Zgoda.
1: Patryku, razem z tobą dodzwoniła się do nas Halszka. Halszko, czy słyszysz mnie nadal?
0: Tak.
1: Kochani, możecie się przywitać teraz razem, mówiąc do siebie cześć. Trzy, cztery.
0: Cześć.
2: Cześć.
0: Cześć, Halszka.
1: Cześć. Cześć, witajcie, Halszka, Patryk i ja, Jacek. We trójkę sobie rozmawiamy. No to teraz porozmawiajmy o... O czym my porozmawiamy teraz? Teraz porozmawiamy o rowerach. Halszko, czy ty może jeździsz rowerami, czy nie?
2: Tak.
1: Ale fajnie. Z kim jeździsz rowerkiem?
2: Z całą rodziną.
1: Z całą rodziną. Co jest fajnego w takiej jeździe na rowerze?
2: Przejażdżki.
1: Same przejażdżki. I co wtedy lubisz oglądać, jak jedziesz rowerem? Co widzisz z pozycji siodełka rowerowego?
2: Drzewa i widoki.
1: Czy to jest przyjemny moment, tak sobie jechać rowerkiem i podziwiać przyrodę?
2: Tak.
1: Mhm. O, to teraz może Patryka o to samo zapytamy. Patryku, a ty jeździsz rowerem?
0: Jeżdżę.
1: Mhm. I z kim lubisz jeździć? Sam, czy z rodzicami, czy z przyjaciółmi?
0: Często jeżdżę czasami sam, a z mamą też czasami.
1: Mhm. A gdybyś mógł pojechać rowerem w jakieś dowolne miejsce w Polsce, albo nawet na świecie, to jakie byłoby to miejsce?
0: Nie wiem, zbyt dużo do wybrania.
1: Nie masz takiego jednego, ulubionego?
0: Nie.
1: Mhm. A powiedz, co jest przyjemniejsze dla ciebie w jeździe rowerowej? Czy jazda szybko z górki, czy powolna jazda pod górę?
0: Z górki.
1: Z górki, bo jest łatwiej wtedy, prawda?
0: Nie chodzi o to, bo można się rozpędzić to bardzo szybko.
1: No tak, tylko żeby też nie przesadzać, zgadza się?
0: Tak, ale ja mam rower górski, taki terenowy.
1: Czyli taki dobry, prawda? Taki dobry na różne nawierzchnie.
0: Mhm.
1: No dobrze, kochani, my tu trochę o rowerkach porozmawialiśmy, a teraz czas na nasz quiz sportowy. Halszko, czy ty chcesz wziąć udział w quizie sportowym, w tych zagadkach sportowych? No to fajnie. A ty, Patryku?
0: Tak.
1: No to pierwsza Halszka wybiera numerek od 1 do 20. Proszę bardzo.
2: 3 i 5.
1: Wystarczy jeden.
2: 5.
1: 5. Cóż to takiego? Co to za dyscyplina sportowa? Basen, okularki i klapki. Basen.
2: Pływanie.
1: Czy to jest pływanie? Patryk, jak ty byś odpowiedział na to pytanie?
0: No pływanie.
1: Uwaga, uwaga. Oczywiście, że tak, to jest pływanie. A teraz Patryk zmierzy się z zagadką. To Halszko, ty teraz za Patryka trzymaj kciuki, a Patryk będzie odpowiadał. Patryku, proszę bardzo, jaki numerek od 1 do 20?
0: 9.
1: 9. Tarcza, strzała, łuk.
0: Strzelnictwo.
1: Blisko. Blisko, ale na trochę inną literkę. Tarcza, strzała, łuk.
0: Łucznictwo?
1: Tak jest. Ktoś tam obok, jakiś dobry duszek. Dobrze ci podpowiedział. Albo to nie był żaden duszek, tylko chyba mama, prawda?
0: Mama.
1: Ale bardzo dobrze.
0: To jest taki mój dobry duszek.
1: Jak mama ma na imię?
0: Alina.
1: Panią Alinkę serdecznie pozdrawiam.

0: Dobry.
1: Kalina.
0: Panią Kalinkę. To ja teraz źle usłyszałem. Panią Kalinkę serdecznie pozdrawiamy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Pani Kalino, muszę powiedzieć, że bardzo dyskretnie i bardzo dobrze pani podpowiada, bo ja prawie nie usłyszałem tej podpowiedzi. Bardzo dobrze poszło i Halszce, i Patrykowi. To teraz pozdrawiamy. Halszko, kogo chcesz pozdrowić?
2: Mojego brata, babci, dziadka, krasnoludki, przedszkole i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: A my bardzo się cieszymy, że do nas zadzwoniłaś, że tak pięknie rozmawiałaś, opowiadałaś o rowerach, a potem tak łatwo i szybko odgadłaś moją zagadkę sportową. Hip, hip, hura! Pięknego dnia, Halszko. Trzymaj się, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: No to teraz Patryk i jego mama, Kalina. Kogo pozdrawiacie? Patryku, proszę bardzo.
1: Proszę pana, powiem jeszcze jedną rzecz o sobie.
0: Tak?
1: Ja już trzeci raz jestem w Radiu Z. W Polskim Radiu Dzieciom.
0: Cieszę się, że w Polskim Radiu Dzieciom jesteś po raz trzeci. Skoro jesteś po raz trzeci, to jak to się mówi, do trzech razy sztuka, a skoro do trzech razy sztuka, to teraz specjalnie dla ciebie... Brawka, oklaski i wiwaty. A czy dzwoniłeś do nas za każdym razem w wakacje, czy jeszcze w roku szkolnym też dzwoniłeś?
1: W roku szkolnym i jeszcze pod koniec roku.
0: Czyli to jest pierwszy telefon do Polskiego Radia Dzieciom w wakacje, prawda?
1: Tak.
0: A jak ci upływają wakacje?
1: Dobrze.
0: Byłeś gdzieś, czy na razie póki co jesteś w domku?
1: Dwa razy nad morzem.
0: Ła, ale fajnie. W którym miejscu dokładnie?
1: W Zielonej Górze i...
0: Ale Zielona Góra chyba nie jest. Może w Jastrzębiej Górze.
1: W Jastrzębiej.
0: To już lepiej, to już bliżej morza.
1: W Jastrzębiej i w Gdyni.
0: Ale fajnie.
1: W Gdańsku.
0: W Gdańsku? I gdzie było fajniej, w Gdańsku czy w Jastrzębiej Górze?
1: W Jastrzębiej Górze, pierwszy raz tam byłam.
0: Mhm. Co ci się najbardziej tam podobało?
1: Nie wiem.
0: Tam jest fajna...
1: Wszędzie było fajnie.
0: Wszędzie było fajnie. Z tego co pamiętam, tam jest fajna trasa rowerowa chyba z Jastrzębiej Góry, która wiedzie prosto na Hel. Dobrze mówię?
1: Nie wiem. Chyba jest.
0: Chyba jest. Ja to zaraz sprawdzę. Tak mi się przypomina, jak byłem tam kilka lat temu. No dobrze. Bardzo dziękuję za te wszystkie nowiny wakacyjne, rowerowe. Za to, że z łucznictwem, z pomocą mamy Kaliny tak się szybko, pięknie uporałeś. Kogo chcesz, Patryku, pozdrowić?
1: Mamę, tatę, całą rodzinkę, Polskie Radio Dzieciom, no i całą moją szkołę, i moich kolegów. Karola, Leona...
0: A my z Anią pozdrawiamy serdecznie ciebie, uściskaj mamę, trzymajcie się i hej, hej, do usłyszenia.
1: Do widzenia.

Strach, nawet jeśli ma wielkie oczy, to na pewno nie zaskoczy żadnego z kolarzy, którzy już za 3 dni rozpoczną jeden z 3 najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich na świecie, czyli Vuelta a España, wyścig dookoła Hiszpanii. Bardzo długi, bardzo trudny wyścig kolarski, w którym zawodnicy przez 3 tygodnie pokonują setki kilometrów, wjeżdżają swoimi rowerami na góry, wysoko, wysoko, walczą o czerwoną koszulkę lidera. Bardzo dużo będzie się działo, będzie to można obserwować już od 22 sierpnia. Wyścig rozpocznie się w tym roku w Monako, a zakończy 13 września, dopiero 13 września w hiszpańskiej Grenadzie. Na starcie zobaczymy Michała Kwiatkowskiego, jednego z najbardziej znanych polskich kolarzy, który będzie starał się wywalczyć jak najwyższe miejsce w tym prestiżowym wyścigu. Michał Kwiatkowski ma już duże doświadczenie w Vuelcie. W Vuelcie a España w poprzednim roku również brał udział w tym bardzo, bardzo trudnym wyścigu. Będziemy wszyscy mu kibicować, będziemy mocno trzymać za niego kciuki. Dzisiaj takich wyczynów, takich zawodów sportowych jest bardzo, bardzo dużo, mniej czy bardziej prestiżowych, ale żeby to wszystko mogło się wydarzyć, to najpierw ktoś kiedyś musiał wyczarować, czy raczej stworzyć, czy raczej wymyślić i skonstruować coś takiego jak rower. A historia roweru zaczyna się ponad 200 lat temu, a za ojca nowoczesnego roweru najczęściej uznajemy niemieckiego wynalazcę Karla von Dreisa. Ponad 200 lat temu to właśnie on pokazał stworzoną przez siebie maszynę do biegania, czyli taką drewnianą konstrukcję, która miała 2 koła, kierownicę i siodełko. Ale różniła się tak bardzo od dzisiejszych rowerów, że człowiek, który usiadł na tej maszynie do biegania, jak to się wtedy nazywało, musiał odpychać się nogami od ziemi.

Podobnie jak dzisiaj małe dzieci odpychają się nóżkami od ziemi wtedy, kiedy korzystają z rowerku biegowego. Kolejni wynalazcy dodawali kolejne części, zmieniali konstrukcję, koła, napęd, opony, aż rower zaczął przypominać

Pool, czyli konstrukcja z dwoma kołami podobnej wielkości i napędem łańcuchowym na tylne koło, która była takim przodkiem, można by powiedzieć, współczesnego roweru. No to już wiemy, tak w skrócie, jak wygląda przyspieszona, opowiedziana przeze mnie w ciągu 2 minut historia roweru, to nadal szukamy zalet, szukamy tego, co przynosi nam radość wtedy, kiedy wsiadamy na rower. Co wam przynosi największą radość wtedy, kiedy jedziecie w nieznane z przyjaciółmi lub z rodziną właśnie rowerami? 226452055.

0: Góry, hop do góry, dzwońcie do nas 22 645 20 55 i opowiadajcie nam o swoich przygodach rowerowych. Gdzie lubicie jeździć, z kim lubicie jeździć, jak należy ubrać się na taką przejażdżkę rowerową, żeby czuć się bezpiecznie i co lubicie najbardziej, jeśli chodzi o jazdę rowerową. Szybkość, wiatr, a może przygody, no bo przecież jak jesteśmy na wakacjach i jeździmy rowerami, to za każdym razem odkrywamy coś nowego i za każdym razem to może być kolejna przygoda wakacyjna, więc niby rower, niby taki skromny sprzęt sportowy, a tyle radości, tyle przyjemności może nam dostarczyć. Ciekaw jestem, czy takiej radości i przyjemności rower dostarcza Leonowi. Dzień dobry, Leonie. Cześć, cześć, Leon, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty jeździsz rowerkiem?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz co, mam wielką prośbę do ciebie. Musisz wyciszyć radio, bo inaczej nie uda nam się porozmawiać. Czy jest to możliwe? Musisz poprosić tatę lub mamę, żeby wyciszyli radio i potem, żeby podali ci słuchawkę do ucha. Tak? Czy masz słuchawkę przy uchu, Leonie?
1: Tak.
0: Czy masz słuchawkę przy uchu? Halo, halo. Leonku, to poproszę cię jeszcze raz, żebyś do nas zadzwonił, tylko wtedy, żebyś pamiętał o tym, by trzymać słuchawkę przy uchu, bo inaczej no ani ja nie będę rozumiał, co do nas mówisz, nawet nie będę słyszał, ani nasi radiosłuchacze, więc wtedy ta rozmowa nie za bardzo ma ręce i nogi. Więc zapraszam raz jeszcze. Numer do studia 226452055. Bardzo niecierpliwie i z utęsknieniem czekam na twój telefon i na telefony od wszystkich tych, którzy chcą porozmawiać ze mną o rowerach, o jeździe rowerowej, ale też wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w moim quizie sportowym. Pamiętajcie, przypominam wam, mam 20 zadań sportowych. Przy każdym zadaniu mamy 3 słówka, po których można rozszyfrować, o jaką dyscyplinę sportową chodzi. No dobrze, a teraz zastanówmy się tuż przed godziną 11. Zastanówmy się nad tym, jaki rower wybrać. No bo przecież zanim dziecko zacznie swoją przygodę z rowerami, czy też z kolarstwem, to trzeba pamiętać, że istnieją różne rodzaje rowerów i każdy z nich najlepiej się sprawdza w trochę innym miejscu. Rower miejski albo taki trekkingowy jest świetnym wyborem na spokojne wycieczki po drogach rowerowych i utwardzonych trasach. Rower górski, czyli popularny MTB, ma taką konstrukcję, która jest przystosowana do jazdy po lesie, po korzeniach, po kamieniach, po nierównym terenie. Jest jeszcze rower szosowy. To może bardziej już rower dla starszych osób, dla bardziej dorosłych. Są rowery przełajowe, torowe, specjalistyczne do różnych odmian kolarstwa. Jest ich bardzo, bardzo dużo i może pomoże nam w tym całym galimatiasie rowerowym zorientować się i odnaleźć się nasz dzisiejszy gość. Gość dorosły i gość młodszy, a naszych gości poznacie już po godzinie 11, a już w tym momencie poznacie, czy raczej usłyszycie Matyldę. Dzień dobry, Matyldo.
3: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
3: Z Jeleni.
0: Skąd?
3: Z Jeleni Góry.
0: Jaka pogoda u was, Matyldo?
3: Brzydko, to nie pogoda w kratkę.
0: Pogoda w kratkę. A czy to jest całkiem dobra pogoda, taka jak dziś w Jeleniej Górze, na przejażdżkę?

0: porażkę rowerową, czy nie?
1: O, tak, właśnie ja jeżdżę sobie na rowerze z moimi zabawkami. Nawet, ale teraz już przestałam, po jedzie do sklepu.
0: Aha, czyli masz rowerek taki zabawkowy, tak?
1: Nie, akurat jedzę już na dwóch kółkach.
0: Aha, czyli możesz sama na tym rowerze jeździć?
1: Tak, z przerzutkami. Do 7 mam przerzutki.
0: Mhm, fajnie.
1: Nawet mój tata ma przerzutki. Tata ma do 9.
0: O, to tata ma taki bardziej zaawansowany już rower, prawda?
1: Tak, elektryczny.
0: I gdzie byliście ostatnio na wycieczce rowerowej?
1: Akurat ja jeżdżę sobie sama na rowerze sobie po dziadka i babci po dwórku, bo nie znam lepszych przeszkód gdzieś indziej niż u babci, bo u babci jest taki wjazd na halę, taki się zjeżdża z prędkością światła. I też jest taka wielka skarpa. Jak się wjeżdża do mojej babci i tak z tą prędkością umiem zjeżdżać, a czasami hamuję, bo nie nadążam sobie z pedałami.
0: No to ostrożnie, ostrożnie trzeba z głową zjeżdżać z takiej skarpy.
1: Tak. Często ja się wywróciłam, ale niedawno się także wywróciłam mocno. Mam kolano, mam łokieć, mam rękę i mam biodro nawet. To tak się mocno A dziadziu powiedział, ona jest nie do zatrzymania i się zatrzymałam, bo upadłam.
0: No, dlatego mówię, ważne jest to, żeby nosić kask na głowie, żeby mieć kask na głowie, jak jeździmy rowerami szczególnie.
1: Właśnie ja mam kask, jestem na głowę, tak delikatnie ślad.
0: Ale kask na pewno cię ochronił, prawda?
1: Tak. Mhm. A jeszcze mój kask dostał urażeń, mam dziurkę małą, mam dwie dziurki obok siebie.
0: Ale to wiesz, Matyldo, o kask nie ma co się przejmować, bo to my jesteśmy najważniejsi.
1: O siebie się najbardziej bałam, bo tak mocno chciałam wyminąć ostry był zakręt obok mojej mamy maszyny i upadłam obok tej maszyny.
0: No to bardzo cię proszę, uważaj na siebie.
1: Nie wyhamowałam.
0: To bardzo cię proszę, uważaj na siebie i z tych trudniejszych miejsc, takich jak te skarpy, to zjeżdżaj w towarzystwie osoby dorosłej. Zgoda?
1: Dobrze, ja zjeżdżam nawet dorosłą Pipi. Właśnie Pipi jest ze mną na zakupkach.
0: O, no to kto to jest Pipi?
1: Taka myszka, suliwanki, takie zabawki mam,
0: fajnie.
1: Pełno tego.
0: To koniecznie
1: my... I powiedz dzień dobry panu
0: właśnie.
1: Jacku. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pipi. O, już godzina 11 wbiła. To znak, że musimy się pożegnać, ale jeszcze pozdrowionka. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Może mamie daję pozdrowienia, bo ja nie mam... Z pomysłu, bo ja wszystko...
0: Dobrze. Kogo mama chce pozdrowić?
2: Dzień dobry całą redakcję i wszystkich słuchaczy i Matyldę moją.
1: A ja pozdrawiam mamę.
0: Dzień dobry dziewczyny, a ja was serdecznie pozdrawiam i pięknego dnia życzę. Do usłyszenia, hej hej.
3: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
5: Autopromocja.

Na zegarach godzina 11, Jacek Zawada, Ania Jączyk. Druga godzina naszej sportowej, wakacyjnej audycji wystartowała właśnie teraz.

Hura, już są wakacje, albo raczej powinniśmy dzisiaj powiedzieć, jeszcze są wakacje. Dzisiaj mamy środę, 19 dzień sierpnia, do końca wakacji pozostało, jeszcze szybko liczę, 13 dni, słuchajcie, to są prawie 2 tygodnie, można je tak fantastycznie wykorzystać, że ho ho, że hop do góry można zrobić nieraz, chociaż hopka do góry na pewno nie planujcie, jeżdżąc rowerami. My dzisiaj jeździmy rowerami, uczymy się jeździć rowerami, poznajemy różne rodzaje rowerów i poznajemy mistrzów kolarstwa w Polsce. Na pewno jedną z takich mistrzyń naszych polskich wspaniałych jest Katarzyna Niewiadoma Finej, jedna z najlepszych polskich kolarek. Uwaga, uwaga. Nie wiem, czy o tym wiecie, nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale w tegorocznym Tour de France dla kolarek, dla kobiet, Katarzyna Niewiadoma Finej zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej, a wcześniej wygrała bardzo, bardzo wymagający etap.

na wysokie wzniesienie we Francji. Zatem dla naszej wspaniałej kolarki już teraz uwaga, uwaga, należą się brawa! A nie wiem, czy wiecie, ale 2 lata wcześniej właśnie nasza wspaniała kolarka Katarzyna Niewiadoma Finney wygrała kobiece Tour de France i została w ten sposób pierwszą Polką, która triumfowała w tym wyścigu. Myślę, że to jest nasza znakomita superbohaterka rowerowa, która godzinami potrafi jeździć, wjeżdżać pod ogromne górskie podjazdy. Nie poddaje się, a przecież na takich wyścigach, podczas takich wyścigów jak Tour de France, często jest bardzo ciężko. Te kolejne etapy są bardzo, bardzo wymagające, ale właśnie takie osoby jak Katarzyna Niewiadoma Finney, które ćwiczą regularnie, nie przez tygodnie, nie przez miesiące, ale przez lata, potem dzięki swojemu uporowi i dzięki swojej ogromnej, i to słowo bym podkreślił i powtórzył, ogromnej pracy, w taki sposób właśnie zaliczają się i kwalifikują się do światowej czołówki. Wielkie brawa raz jeszcze dla naszej wspaniałej kolarki, a już za chwilę porozmawiamy z kolarzem. I to nie jednym kolarzem, porozmawiamy z kolarzami. Chłopaki już do nas jadą na rowerach do studia Polskiego Radia Dzieciom, a wy, drodzy radiosłuchacze, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do naszych gości, to możecie dzwonić z nimi do Ani już teraz. Przypominam numer do studia 226452055. No to siup! Zjeżdżamy z górki na pazurki, pamiętając o bezpieczeństwie, o kasku i o tym, żeby nie za szybko zjeżdżać, żeby hamować. I jak już zjedziemy z tej górki, to na samym dole okazuje się, że pojawia się wielkie zwierzę, hipopotam.

0: Mamy ich. Dojechali do studia Polskiego Radia Dzieciom. Pan Marcin Górnicki, trener kolarstwa z warszawskiego klubu kolarskiego. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I jeden z jego podopiecznych, Tomasz Puławski, który ma 13 lat.
2: Tak, zgadza się.
0: 13 lat i jeździsz już

0: od 7 lat rowerem, prawda?
1: Tak.
0: Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, opowiedzcie nam, dlaczego rower jest fajnym przykładem takiej aktywności sportowej i fajnym pomysłem na aktywność sportową w wakacje, panie trenerze. Dla dzieci, bo słuchają nas, przypomnę, przede wszystkim dzieci. Dlaczego rower pana zdaniem to jest numer jeden?
2: Rower jest numerem jeden, dlatego że pozwala na wiele. Pozwala na przeżywanie mnóstwa przygód, a do tego jest to sport, więc za pośrednictwem tego roweru, za pośrednictwem tych dwóch kółek dbamy o nasze zdrowie, lepiej wyglądamy, lepiej się przede wszystkim czujemy i zachęcam wszystkich do tego, żeby jak najwięcej jeździć na tym rowerze. Na przykład do przedszkola codzienne dojazdy, na przykład weekendowe wycieczki z rodzicami czy z rodzeństwem, jakaś jazda po podwórku z kolegami, z koleżankami. Naprawdę, jak zaczniecie jeździć trochę więcej, albo w ogóle zaczniecie jeździć, bo może nie jeździcie jeszcze, to zobaczycie, że no, w rowerze jest moc.
0: Ile pan miał lat, jak pierwszy raz pan wsiadł na rower?
2: No ja myślę, że to był trzeci rok życia. Trzeci, czwarty rok życia. Jeszcze mam nawet takie zdjęcia z Parku Skarżewskiego na Saskiej Kępie. Z tych moich początków. No i to się tak dzieje do dnia dzisiejszego. Oczywiście to gdzieś potem trochę się zatrzymało. Ta największa pasja moja do jazdy na rowerze zaczęła się, jak miałem 16 lat. Przez zupełny przypadek tak naprawdę. No ale to z roku na rok dzieje się coraz intensywniej.
0: I co, pierwszy rower to był taki dwa koła główne i dwa takie małe z tyłu, czy...
2: Tak, no były tak. Koła boczne.
0: Kijek z tyłu
2: był
0: i
2: kijek,
0: tata, który prowadził?
2: Był kijek, to raczej chyba z mamą było.
0: Albo mama.
2: I też mam takie wspomnienie właśnie z jazdy w Parku Skarżewskim, gdzie mama stwierdziła, że już puści ten kijek. Ja przejechałem parę metrów, upadłem, no i niestety później było... Pytanie przechodniów spacerujących w Parku Skarżewskim, wcześniej wspomnianym, czy ktoś ma wodę, czy ktoś ma chusteczki, żeby mnie delikatnie opatrzeć.
0: Ale nic złego się nie stało.
2: Nie, nic z tych rzeczy.
0: No dobrze, Tomku, a jak u ciebie ta pasja rowerowa wygląda? Kiedy ty się zainteresowałeś takim sprzętem jak rower i dlaczego?
1: No myślę, że zacząłem jeździć w wieku też 3 lat podobnie. Zaczęło się od wycieczek rowerowych z rodzicami. Jeździliśmy sobie albo na Mazury, albo tutaj i chęć poznawania tej przyrody poprzez jazdę na rowerze, spędzania miło czasu z rodzicami zachęciło do jazdy na rowerze.
0: Mhm. Także 7 lat temu zapisałeś się do warszawskiego klubu kolarskiego, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: I od początku trenowałeś pod okiem trenera Marcina?
1: Nie, na początku zacząłem od innych trenerów. Z Marcinem zacząłem trenować, jak zaczął trenować na Wale Międzyszyńskim. No i chyba teraz, odkąd zaczął, to cały czas trenuję razem z nim.
0: No i jak się wam razem, chłopaki, trenuje? I panie trenerze, jakie pan zmiany, jakie pan postępy też widzi u Tomka? Jak to wygląda i czy to jest łatwo dostrzegalne, jak ma się z zawodnikiem taki regularny kontakt, czy trudniej takim obiektywnym okiem na to spojrzeć, jak trenujecie ze sobą już od tylu lat?
2: Znaczy Tomek jest utalentowanym zawodnikiem, wkłada mnóstwo serca w to, co robi. Jest też bardzo ambitny, co widać. Startuje też w bardzo dużej liczbie zawodów, nie tylko w kraju, bo chociażby niedawno w lipcu bodajże, czy w sierpniu, popraw mnie Tomek.
1: W lipcu
2: startował w młodzieżowych mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim, które rozgrywane były w Rumunii. Startuje też na szosie.
0: I z zawodnikami z całej Europy.
2: Tak.
0: W swoim wieku, wow.
2: Tak, więc no, tam przyjeżdża śmietanka zawodników ze Starego Kontynentu, oczywiście wow. W jego roczniku. Startuje również na szosie. W tym roku został niemłodzieżowym, został mistrzem Polski szkół podstawowych klas 6. Także no, jest takim zawodnikiem, który nie skupił się tylko na jednej odmianie kolarstwa, bo mamy tutaj kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, ale również na torze. No i już w najbliższy weekend będzie go też można zobaczyć w Kaliszu na mistrzostwach Polski szkół podstawowych właśnie w kolarstwie torowym.
0: Wspomniał pan o kolarstwie na torze, o kolarstwie górskim i szosowym.
2: Tak.
0: Czyli to są różne rodzaje kolarstwa, prawda? Bo jest inna nawierzchnia.
2: Tak, różne rodzaje, no i oczywiście potrzeba do tego różnych rowerów.
0: Która z tych nawierzchni jest najpierwsza?

0: najłatwiejsza dla tych, którzy swoją przygodę tak dopiero zaczynają z rowerem? Czy żadna z nich?
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie teren. To może być na przykład las. Leśne ścieżki. Do tego las moim zdaniem ma taką przewagę, że bardzo często podczas właśnie jazdy, podczas przejażdżek możemy napotkać jakąś leśną zwierzynę. Ja zawsze bardzo doceniam i to jest dla mnie jeden z takich plusów jazdy na rowerze, kiedy właśnie mogę napotkać jakieś zwierzę. Ma to dla mnie dużą wartość i nawet teraz byłem na tygodniowym urlopie nad Morzem Polskim. Wychodziłem wcześniej na ten rower, no bo mam też dzieci, chciałem później z nimi spędzać czas, więc z rana wychodziłem na treningi o godzinie 5, o godzinie 6. Tu jechałem, tu sarenki, tu stado dzików, tu jakiś lis, więc to jest naprawdę coś, co może wydać się takie banalne, ale myślę, że też może być atrakcyjne dla najmłodszych, że jadąc mogą doświadczać tej przyrody, tej natury.
0: Fajna przygoda może być wtedy wakacyjna, bo i ruszamy się, i podziwiamy przyrodę, i widzimy zaskakujące zwierzaki, które nagle pojawiają się w lesie, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Tomku, a ty powiedz, ty chyba masz bardzo zapracowane wakacje z tego, co słyszę od pana trenera, jeśli chodzi o rower.
2: Tak, zgadza się. No w te wakacje nawet nie miałem czasu wyjechać za granicę typu na jakieś wakacje, żeby odpocząć. Jedyne teraz to była przerwa od końca Tour de Pologne Junior do tego weekendu z Mistrzostwami Polski torowymi. To był chyba tydzień przerwy na takie regeneracje i takie dwa tygodnie, że jeden to jest już regeneracja, drugi to już jest bardziej takie nadgonienie, utrzymanie formy, żeby jednak ten poziom nie spadł na jedną z ważniejszych imprez w sezonie.
0: To najważniejsza, jedna z najważniejszych imprez to te Mistrzostwa Europy w Rumunii?
2: No, można to też nazwać. No, to była kluczowa chyba impreza w tym roku. No, też są trochę niższe, ale też bardzo ważne, jak Mistrzostwa Polski na szosie, na MTB, na torze, no i tak później te Puchary Polski, ale najbardziej celowaliśmy z rodzicami i z tatą bardziej w Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy.
0: No to teraz może opowiedz nam, jak tak wiele zawodów już za tobą, o swoich sukcesach sportowych. Razem z panem trenerem możecie się przerzucać tytułami, sukcesami, trofeami.
2: No to chyba pierwszy tytuł Mistrza Polski zdobyłem, a nie, to medal Mistrzostw Polski pierwszy zdobyłem w 2024, tak, roku, też na torze, to w ogóle na te zawody pojechałem z myślą, żeby zobaczyć, jak się pościgać na... To były takie pierwsze chyba międzypolskie takie zawody,
0: żeby w ogóle spróbować.
2: Tak. I od razu na pierwszej konkurencji zdobyłem drugie miejsce, później trzecie, drugie i drugie. Byłem bardzo zaskoczony i już od tamtego momentu wiedziałem, że to będzie to, co będę robił.
0: A czy pan trener też wtedy był zaskoczony? Czy pan trener się spodziewał takich wyników?
1: Ciężko mi powiedzieć, czy byłem zaskoczony. Ja na pewno cieszę się, że ze wszystkich sukcesów i osiągnięć podopiecznych i zachęcam ich do tego zawsze, żeby oni się tym chwalili. Żeby to nie było tak, oczywiście skromność też jest ważna, ale jednak no, to są na tyle poważne osiągnięcia,
0: oczywiście,
1: że warto o tym mówić.
0: No i co dalej? Opowiadaj nam o swoich sukcesach, bo to jest zawsze nagroda za regularną pracę. Takie sukcesy nie biorą się znikąd, prawda?
2: No prawda. Dalej myślę, że kolejny medal to był Mistrzostwo Mazowsza w kolarstwie szosowym w 2025 i w tym samym sezonie jeszcze zdobyłem trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski szosowych i oraz Mistrzostwa Warszawy, ten otwarte Mistrzostwa Warszawy w kolarstwie szosowym. I pod koniec sezonu wywalczyłem wtedy swoje pierwsze Mistrzostwo Polski w kolarstwie torowym. W konkurencji

0: i wyścigu punktowego. To dało mi dużą motywację, żeby pracować dalej, że jest szansa, że trzeba ją wykorzystać. No i pracuję i to daje efekty, bo w tym roku wygrałem klasyfikację generalną Puchar Mazowsza.
1: Wow!
0: Wygrałem Mistrzostwa Polski szosowe. No i teraz czekamy na Mistrzostwa Polski torowe. Też jechałem też z nadzieją w lipcu na Mistrzostwa Europy Młodzieżowe. Niestety nie poszło po myśli. No bo zaczęło... Pojechaliśmy tam na chyba 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Zawody trwały 5 dni łącznie, że były 4 wyścigi w 5 dni.
1: Oho, i to bardzo dużo chyba, prawda?
0: Tak, i to było tak, że pierwszego dnia zawodów, czyli bodajże we wtorek, zaczynało się to jazdą na czas indywidualną, gdzie mieliśmy skróconą rundę i musieliśmy w jak najszybszym czasie przejechać tę rundę. No i zabrakło mi 2 sekund do miejsca 44, które kwalifikowałoby mnie do wyścigu z takiego short tracka, czyli takiego wyścigu bardziej intensywnego, ale krótszego niż ten główny wyścig. I to byłem 61. I to w ogóle to było 2 sekundy, to jest przepaść, bo to jest 30 miejsc u nas.
1: O, oh, wow. Czyli te różnice między zawodnikami są tak minimalne, tak?
0: Tam później była sztafeta. Mm-hmm. To jechałem z moim kolegą i koleżanką z Warszawy. Zajęliśmy coś około 51 miejsca chyba. Nie jestem pewny. No i jeszcze po czasówce zapomniałem powiedzieć, że byłem w swoim roczniku, bo czasówkę jechaliśmy w 2 rocznikach. Byłem 11. Aha. Niestety sztafeta trochę to pomieszała, bo pierwsze okrążenie było bez rozbiegówki, czyli było od razu wjazd na pełną rundę, gdzie podjazd pierwszy był bardzo szeroki, a później robił się mega wąski. I niestety tam się bardzo zakorkowało, że w pewnym momencie przy szczycie, przed pierwszym zjazdem, po prostu każdy się w kolejce jak do sklepu ustawił i czekał na swoją kolej, żeby zjechać. Te...
1: A sklepu nie było.
0: No. No i trochę straciłem. Tam byłem 38 rozstawiany. No i później był ten short track, którego niestety nie pojechałem. No i wtedy miałem dzień przerwy. Dla niektórych to jest na korzyść, dla niektórych nie, bo jednak dzień przerwy od ścigania niektórych wybija z rytmu. Mnie to akurat pomogło, bo mogłem się zregenerować. No i przyszedł ten ostateczny wyścig, czyli ten XCO, czyli ten główny wyścig. Zacząłem dobrze, dobrą pozycję na starcie, dobrze rozbiegówkę pojechałem. Przeskoczyłem o momencie 9 miejsc, byłem jechałem 30. I na zjeździe, właśnie po tym pierwszym podjeździe na zjeździe, był taki sekcja pump trackowa. Próbowałem tam przeskoczyć coś i niestety łańcuch spadł.
1: Ojej.
0: I cały zjazd musiałem jechać bez łańcucha, gdzie później założyłem. Spadłem dużo miejsc. Znowu na 39.
1: No bo straciłeś czas wtedy,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. I... No i straciłem. Wybiło mnie to też z rytmu, bo jednak jak się już jedzie drugie okrążenie z 4, to jednak czuje się to, że wchodzi się na swój rytm, tak, po rozgrzewce, ma się nogi rozgrzane i każdy jest gotowy już, jak już zaczyna się wyścig, to każdy wchodzi na swój rytm. No i to tak wybija. Niestety, no, dopiero gdzieś na ostatniej rundzie wszedłem w swój rytm, ale już zawodnicy nie byli tak blisko, żeby ich złapać, no... Ostatecznie skończyłem na 39 czy 8 pozycji, nie jestem pewny.
1: Ale to tak jest też chyba, że są i sukcesy.

0: i czasem porażki, prawda?
1: Prawda.
0: Panie trenerze, co pan czuje, wiedząc o takich sukcesach, jak chociażby sukcesy Tomasza i pewnie wielu pańskich podopiecznych?
2: Czy na pewno odczuwam dumę, ale wiem, że to też się nie wzięło
0: znikąd,
2: tak? Mm-hmm. To nie jest tak, że Tomek się urodził i samo
0: wsiadł
2: przyszło,
0: na rower,
2: tak?
0: I już wygrał zawody, tak?
2: To jest tak, jak wcześniej mówiłem, jego ciężka praca. A też chciałem dodać tutaj, że poza tym mam nadzieję, że nasi słuchacze słyszą, że jest to młody, 13-letni człowiek, który jest dojrzały, jak na swój wiek.
0: Tak, ale bardzo, bardzo ładnie, bardzo mądrze mówisz.
2: Ale również ja bardzo lubię z nim rozmawiać podczas treningów. Jak prowadzę grupę, gdzieś jedziemy spokojniej, to zapraszam go do przodu. Rozmawiamy nawet o tym, co w szkole słychać, bo lubię wiedzieć o tym, czy moi podopieczni mają na przykład jakichś problemów, zmartwień, czy wszystko jest okej, ale zwróciłem któregoś razu uwagę na to, jak on żyje tym kolarstwem. To nie jest tylko jazda na zawody, jazda na treningi. To kolarstwo jest dla niego taką ogromną pasją. On mi tak potrafił opowiadać, już nie pamiętam, to był chyba Tour de France w zeszłym roku, kto, na jakiej pozycji, przebieg wyścigu, kto, co zrobił. No byłem naprawdę zaskoczony, bo ja przyznam szczerze, kolarstwem szosowym aż tak bardzo się nie interesuję. Jednak bliżej jest mi do tego terenu wcześniej wspomnianego, ale no byłem zaskoczony i miło mi się tego słuchało.
0: Czyli mamy prawdziwego eksperta. To drogi panie ekspercie, teraz Tomaszu, to kto wygra w Vuelta a España?
3: No, patrząc teraz, wrzucili składy na Instagrama, patrzyłem dzisiaj rano, zobaczyłem, no to no i chyba najmocniejszy skład ma UAE Team Emirates i myślę, że Tadej Pogacar, jeżeli tak, no on jest najmocniejszy, jest mistrzem świata, mistrzem Europy, jest bardzo talentowany, jest młody, ma dużo energii, ale nawet jak będzie liderem, to też może na przedostatnim etapie było, że może się wywrócić, może się połamać i niestety nie dowiezie, ale jeżeli przyjdzie, wszystko pójdzie bez żadnych komplikacji, to myślę, że Tadej Pogacar.
0: Michał Kwiatkowski będzie na podium, czy nie?
3: Myślę, że nie, bo on ma swoje zadanie, że nawet jeżeli będzie w grupie numer jeden i będzie miał zawodnika, na którego ma jechać, to i tak nie będzie walczył. Chyba, że dostanie wolną rękę, ale jeżeli ma zawodnika, który ma walczyć o klasyfikację generalną i on jedzie razem z nim, to on będzie wykonywał pracę na niego, żeby on mógł jak najwyżej skończyć ten
0: wyścig,
3: tak.
0: No dobrze, słuchajcie, panowie, dojechaliśmy do przystanku, robimy przerwę na wodę i na piosenkę. Jak są zawody sportowe, to są jakieś przerwy na wodę?
3: Nie.
0: Pijesz w trakcie?
3: Tak.
0: A no tak, przecież. A jakaś muzyka rozbrzmiewa wokół, czy nie?
3: No, na oku tak.
0: No to u nas też teraz będzie rozbrzmiewać. Piosenka pod tytułem, tu was zaskoczę, Rower.
2: Pięknie.

0: Wracamy do naszej rozmowy z naszymi wspaniałymi gośćmi. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli macie pytania do naszego pana trenera Marcina Górnickiego lub też do jego zawodnika 13-letniego Tomasza Puławskiego, to dzwońcie, mi już zostały tylko dwa pytania, a jeszcze pół godziny do końca audycji. Pomocy! Dzwońcie pod numer telefonu 226452055, ale żarty żartami, tak naprawdę to przede wszystkim zachęcam, by dzwoniły te osoby, które kolarstwem, rowerami się interesują i chcecie wyciągnąć jakieś ciekawostki od naszych ekspertów. Panie Marcinie, panie trenerze, rozmawialiśmy sobie w czasie piosenki o tym, co można robić, gdzie można jeździć, żeby ten poziom jazdy rowerowej trochę podwyższyć, nie jakoś, nie jakimś takim wielkim rzutem, ale żeby skorzystać z tego, że jest fajna pogoda i że można sobie coś więcej zrobić w tym sporcie i się troszkę rozwinąć w wakacje. Co by pan polecił dzieciom i rodzinom z dziećmi?
1: To jedno, skoro mówiliśmy, że Tomek jest zawodnikiem, ja jestem trenerem w warszawskim klubie kolarskim, to na przykład znalezienie takiego klubu, bo to, że Tomek jest zawodnikiem, który odnosi takie sukcesy i jest tak mocno wkręcony, to nie znaczy, że każdy, kto przystępuje do warszawskiego klubu kolarskiego, musi być tak mocno zafiksowany na taką, nazwijmy to, wyczynową jazdę. To też właśnie pozwala na jeszcze bardziej, na większe wkręcenie się w jazdę na dwóch kółkach, ale też, ja zawsze podkreślam, to jest też ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Właśnie chociażby w kontekście tych wcześniej wspomnianych dojazdów nawet do przedszkola, czy do szkoły. To, co pan redaktor powiedział o tych rodzinnych wyjazdach, no to ja od kilku lat praktykuję ze starszym synem, który ma aktualnie 8 lat, wyjazdy do bike parków. I to jest coś takiego, co się stało takim troszkę może drugim, a może nawet przez aurę, przez pogodę, zamiennikiem narciarstwa, no bo narciarstwo nam się kojarzy właśnie z takimi rodzinnymi wyjazdami na stok, to teraz możemy coś takiego zaobserwować właśnie w bike parkach, właśnie na sieciach tak zwanych single tracków, czyli takich wąskich ścieżek, które są zwykle utwardzone. Dzięki temu ten rower też płynnie może jechać po takiej nawierzchni, więc zachęcałbym do tego, żeby właśnie organizować takie wyjazdy, wyjeżdżać z rodzicami, tym bardziej, że tras jest dużo. Te trasy mają odpowiednie kolory. Trochę wzorem właśnie tras w jakichś kurortach narciarskich. Mamy niebieskie trasy, mamy zielone, więc to są trasy przeznaczone dla zarówno dzieci, jak i początkujących dorosłych. No i później mamy na przykład żółte, czerwone, czarne. To są już trasy dla osób mocno zaawansowanych.
0: Takich bike parków mamy sporo w Polsce? Czy to jest coś, co się dopiero rozwija?
1: Jest trochę takich bike parków, oczywiście. One, mam wrażenie, od kilku lat pojawiają się jak grzyby po deszczu. Ja ze swojej strony chyba bym polecił Zieleniec, tam jest taki Family Bike Park, więc on jest mocno pod kątem dzieci właśnie ukierunkowany. No a za południową granicą w Czechach mamy Dolni Morawę. Tam jest też dużo tras, no i oczywiście jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, bo są saneczki, bo jest ogromny plac zabaw z takim mamutem i w trąbie tego mamuta jest zjeżdżalnia, więc dzieci znajdą coś dla siebie.
0: O, wow,
1: jest też,
0: fajnie.
1: Nie wiem.
0: Czyli się zjeżdża przez trąbę mamuta
1: tak
0: rowerem.
1: Jest, tak, i ten mamut jest ogromny i bardzo realistycznie został skonstruowany. Jest też bike park Bukowka, wydaje mi się, że to jest około 10 km od Dolni Morawy. Nieco bardziej kameralny, bo ta Dolni Morawa jest

0: takim, no chyba najbardziej znanym bike parkiem. Zresztą mówi się, że najlepszy polski bike park to jest właśnie ta czeska Dolni Morawa. W Bukowce jest nieco przyjemniej, bo jest bardziej kameralnie, nie ma tego tłumu, ale jest też jakiś tam dmuchany zamek, więc po zjeździe można odpocząć, można coś zjeść, dzieci się mogą pobawić. Też wydaje mi się, że atrakcją dla najmłodszych jest samo to, że mogą wjechać wyciągiem, takim jak wjeżdżają na przykład z nartami.
1: No pewnie.
0: Mogą wjechać z rowerem, więc zachęcam do tego, bo to też poszerza horyzonty i sprawia, że ta jazda jest ciekawsza, przyjemniejsza. No i to, co pan redaktor powiedział, ten schodek wyżej, ten poziom rośnie.
1: Tak, no i to jest fajna wakacyjna przygoda, prawda? Bo wtedy to jest nie tylko rower, ale taki bike park, chociażby przez tę trąbę mamuta, daje dużo fajnych, takich niecodziennych atrakcji. Tak. A jeśli chodzi o takie miejsca plenerowe w przestrzeni, w naturze w Polsce, ja na przykład bardzo lubię Suwalszczyznę i jeździć rowerem właśnie tam, to co obaj panowie byście nam polecili, naszym radiosłuchaczom? W jakich terenach naszego kraju najlepiej jeździ się rowerem, panie trenerze?
0: No, Suwalszczyzna jest niewątpliwie fajna, aczkolwiek wydaje mi się, że dla tych najmłodszych może być troszkę ciężko, bo tam są takie krótkie podjazdy i mogą być dla najmłodszych wycieńczające. Ale...
1: Więc zapominamy na razie o Suwalszczyźnie i wybieramy prostsze i równie urokliwe miejsca.
0: Wydaje mi się, że nie musimy jakoś daleko sięgać, nie musimy gdzieś tam daleko palcem po mapie jeździć. Mamy chociażby Mazowiecki Park Krajobrazowy, mamy Campinos. To mówię tutaj oczywiście o
1: Mazowszu,
0: o okolicach Warszawy, ale Mazury, nad morzem tereny, no tego jest mnóstwo, wystarczy las, żeby było ciekawie. Samą atrakcją moim zdaniem będzie już przejażdżka z rodzicami. To nie musi być jednostajna jazda bez przerwy. To można zatrzymać się, nie wiem, zrobić konkurs rzutów szyszką w drzewo. Można zrobić konkurs, kto tych szyszek więcej zbierze. Można się zatrzymać, zjeść jakąś kanapkę, zrobić piknik, a może coś gdzieś w okolicy jest też wartego zobaczenia, co będzie naszym takim celem tej wycieczki,
1: prawda?
0: Tej wyprawy. Także dla chcącego nic trudnego tak naprawdę.
1: Tomku, a ty gdzie lubisz jeździć ze swoim rodzeństwem? Bo wiem, tutaj pan trener w czasie piosenki mi zdradził, że oprócz ciebie w warszawskim klubie kolarskim trenuje też całe twoje rodzeństwo, tak?
2: Tak. Wow. Dwóch braci, siostra.
1: Ty jesteś najstarszy?
2: Tak. No ja bardzo lubię jeździć z rodzicami nad Mazury, a najbardziej to mamy taką miejscówkę od bardzo długiego czasu. Myślę, że nawet jak jeszcze ja nie było mnie jeszcze na świecie, to rodzice tam jeździli do Augustowa. Lubię jeździć tam rowerem, bo jest i fajne powietrze, jest oczywiście mniej emisji spalin niż tu w Warszawie, tak jest.
1: To jest fajne miejsce, szczególnie właśnie na wakacje, prawda?
2: Tak, jest jezioro, więc na ogół jak jedziemy, to na przykład jedziemy sobie godzinę, po czym robimy przerwę nad jeziorem, żeby pokąpać się, później wracamy albo jedziemy dalej. Jest to fajna przygoda, ja bardzo lubię tam wracać. W tym roku byłem raz, ale to bardziej tak przyjechać, w sensie z dziadkiem, bo dziadek tam miał sprawę biznesową. No i przyjechałem z nim jako towarzystwo, przypomnieć sobie, jak tam jest. Jest to bardzo fajne miejsce, jeziora fajne, jest to najbardziej według mnie, one, takie główne jezioro to Necko, to tam, ja nie lubię jeździć na Necko akurat, bo jest, woda nie jest zbyt czysta, przez to, że tam jest dużo ludzi, to jest takie, bo tam masz takie dwa molo, jest i taki elektroniczny wyciąg narciarski, na którym pływałem. Jest to fajna przygoda, ale też jezioro Białe, które wystarczy przepłynąć przez kanał, woda jest 100 razy czystsza i ja bardziej tam lubię jeździć albo pływać łódką. Jest po prostu czystsza woda, nie ma tylu ludzi i też rowerem tam fajnie, bo tam są takie ścieżki żwirowe, bez żadnych wzniesień na ogół. Można fajnie spędzić czas z rodzicami. I nie tylko w Augustowie, bo można, Augustów nie jest jak super dużym miastem i można po prostu za nie wyjechać. Tam też są super ścieżki, gdzie można na przykład okrążyć to.

0: jezioro. No i jakbym miał chyba typować teraz jakiś wyjazd z rodzicami, to chyba tam.
1: Mhm. No fajnie, to słuchajcie, to jeszcze bezpieczeństwo, no bo rower to też bezpieczeństwo. I co musimy mieć, zanim wsiądziemy i bezpiecznie wyruszymy w trasę, panie trenerze?
2: Przede wszystkim, ja już od wielu, wielu lat gdzieś w swoich mediach społecznościowych powtarzam o konieczności jazdy w kasku. Bardzo mnie to cieszy, że wszedł obowiązek jazdy przez dzieci do 16 roku życia. Zresztą sam razem ze stowarzyszeniem Kask jest Cool byłem w Sejmie na debacie dotyczącej bezpieczeństwa, więc też gdzieś jakąś tam cegiełkę swoją dołożyłem i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy i usatysfakcjonowany, że to tak poszło, więc pamiętajmy, najmłodsi, pamiętajcie też rodzice, jeśli nas słuchacie, o tym, żeby właśnie ten kask był zawsze. To musi być odpowiednio dopasowany kask. To nie wystarczy, żeby kask był założony. Nie może być tak, co często widzę i też zdarza mi się zaczepiać rodziców. Czasem spotykam się z wdzięcznością, z informacją, o, dziękuję panu, a czasem niestety z takim atakiem, że to jest moja sprawa. Zresztą ostatnio zwróciłem jednemu rodzicowi pod przedszkolem uwagę, powiedziałem kulturalnie, spokojnie, że pana córka ma kask źle założona. Usłyszałem, wiem. No, byłem bardzo zaskoczony, stwierdziłem, że nie warto kontynuować tej rozmowy, ale no, kask jest czymś, bez czego nie da się jeździć na rowerze. To jest tak, jak kierowca czy pasażer w samochodzie zapina pasy. Tak samo ten kask jest naszą tak naprawdę jedyną ochroną i powinniśmy o tym pamiętać, bo głowę mamy jedną.
1: Aha.
2: Oprócz tego, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, no to oczywiście sprawny rower. To nie może być rower, który przez zimę gdzieś na dworzu czekał na sezon
1: letni.
2: Kapało, padało na niego, bo nie wiemy, co z nim jest nie tak, więc najlepiej oddać rower do serwisu specjalistom, żeby oni sprawdzili. Hamulce muszą być sprawne, inne podzespoły, no bo na rowerze też osiągamy czasem różne prędkości, więc powinniśmy na to zwrócić uwagę. Tutaj mam też przy okazji apel, to bardziej do rodziców, bo dzieci są tego nieświadome. Dziecko do 10 roku życia w świetle przepisów nie może poruszać się drogą dla rowerów. Ono zobligowane jest do tego, żeby jechało po chodniku i wtedy rodzic bądź opiekun prawny ma również status pieszego. Pamiętajmy o tym, bo dużo też niestety rodziców widzę i też nawiązując do wcześniejszej mojej wypowiedzi, widzę takich ignorantów, którym zwracam uwagę, że pana córka czy syn nie może się tędy poruszać. Oni jakby twierdzą lepiej i po pierwsze...
1: Albo
2: to jest,
1: odpowiadają, wiem.
2: Tak, tak. Po pierwsze, to jest bezpieczeństwo tego dziecka. Dziecko do 10 roku życia, ono może gdzieś się zagapić, ono może się zamyślić. Nie jedzie cały czas w prostej linii. Ono może zygzakiem pojechać. Wtedy, kiedy ktoś na przykład będzie wyprzedzał, może dojść do jakiegoś nieszczęścia. A niestety, ja bardzo się boję jeździć z moimi synami, zwłaszcza na przykład w okolicy bulwarów, gdzie mnóstwo kurierów na tych, nie boimy się powiedzieć, to nie są rowery, to są motocykle.
1: Dobrze, że pan o tym mówi, zgadzam się z tym jak najbardziej.
2: Więc pamiętajmy o tym, bo to chodzi o bezpieczeństwo tych naszych pociech. One nie podejmą decyzji, chcę jechać tędy. To raczej wynika z tego, że rodzic twierdzi, że dziecko powinno jechać po drodze dla rowerów, a to jest błąd. I dziecko też może przeżyć jakiś stres. Ja też jeżdżę po drogach dla rowerów, też dużo osób trenujących kolarstwo jeździ po drogach dla rowerów. Po co to dziecko ma być nawet narażone? Już nie mówię tylko o tych motocyklistach, ale nawet o osobach trenujących, które jadą no nieco szybciej niż 20 km na godzinę.
1: Tak, bardzo dobrze, że pan o tym mówi, a my powolutku zbliżamy się już do mety naszego wyścigu dzisiejszego. Czego ci możemy życzyć, Tomku, jeżeli chodzi o twoje sukcesy? Co ty byś chciał teraz najbardziej zdobyć, osiągnąć?
0: No teraz...
1: Czy chciałbyś utrzymać formę taką, jaką masz? Czy chciałbyś wejść na kolejny schodek, tak jak o tych schodkach rowerowych mówiliśmy? A może marzysz o jakimś trofeum z tych wszystkich zawodów, które przed tobą?
0: No myślę, że teraz najbardziej no to na te weekendowe.

0: Nowe zawody na Mistrzostwa Polski. Dalej, no to międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i to chyba w tym sezonie to tyle. Już przyszły sezon trzeba zimę przepracować i od nowa zacząć zabawę.
1: I od nowa zacząć zabawę, to właśnie życzymy Ci jak najwięcej zabawy.

0: najtrudniejsze w tej pracy z dzieciakami i z młodzieżą?
1: No to jest praca, którą ja już dosyć długo wykonuję, bo to jest mój 10. bądź 11. rok pracy w warszawskim klubie kolarskim. I dla mnie zawsze niesamowite jest to, że ja mogę być po mojej, powiedzmy, etatowej pracy, bo ja jestem też nauczycielem wychowania fizycznego, mogę być zmęczony, mogę wrócić do domu i powiedzieć, ale mi się nie chce. Bo takie dni też przychodzą. Ale kiedy wsiadam na rower, zakładam kask, jadę na zbiórkę i widzę te dzieciaki na mnie czekające, to wszystko się odwraca o 180 stopni. To mi się chce, nabieram takiego wigoru, takiej radości i te wyczerpane całym dniem baterie, one się ładują. I z tego, ale mi się nie chce, jest wręcz odwrotnie.
0: No to chyba jest najlepsza reklama jazdy na rowerze, którą usłyszałem. Bardzo wam dziękuję, panowie, że przybyliście do naszego studia. Naszymi gośćmi byli pan Marcin Górnicki, trener kolarstwa z warszawskiego klubu kolarskiego, i Tomasz Puławski, jego podopieczny. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Bardzo.

Drodzy radiosłuchacze, i tak docieramy do mety naszej dzisiejszej sportowej, wakacyjnej audycji. Dzisiaj rozmawialiśmy o rowerach, o kolarstwie, a już za tydzień ostatnie hop do góry w tym roku, to znaczy w tym sezonie wakacyjnym, bo mam nadzieję, że ta audycja wróci i do nas, i do was już za rok, ale powolutku wakacje nam się kończą. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Wszystko, co dobre, również dobrą audycją, myślę, jest właśnie hop do góry, które mam nadzieję zostanie z wami również po wakacjach. Ale czy tak się stanie? Dowiecie się pod koniec naszego sezonu wakacyjnego, a już za tydzień, 26 sierpnia, zapraszamy was na audycję poświęconą jeździe konnej. A za dzisiejsze szusowanie, rowerowanie dziękuję wam Jacek Zawada, Ania Jączyk, a za chwilę o 12 radiowe półkolonie. Do usłyszenia, dobrej środy.

0: autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Punktualnie południe, rozpoczynamy półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak, zapraszamy.

0: Witamy w radiowych półkoloniach. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami po raz kolejny i mam nadzieję, że dzisiaj równie pięknie spędzimy to popołudnie do godziny 15. Bawimy się razem. A dzisiaj chciałabym was zapytać przede wszystkim o to, czy lubicie wymyślać, sprawdzać, jak coś działa własnymi rękami. Może ostatnio zrobiliście coś sami, może nie kupiliście, tylko właśnie dostaliście, może coś narysowaliście, zbudowaliście, a może jeszcze coś innego robiliście. Jeżeli tak, to koniecznie nam się możecie pochwalić, bo już za chwilę przywitam kolejnego gościa, który opowie nam dzisiaj o tym, co warto robić w domu, kiedy na przykład, no nie tak jak dzisiaj jest piękna pogoda, ale kiedy na przykład pada deszcz, albo kiedy na przykład się nudzicie, albo kiedy macie już dosyć biegania po dworzu, to wtedy możecie zrobić coś własnymi rękami. A już teraz przed mikrofonem w Polskim Radio Dzieciom zasiadła Agnieszka Dąbrowska z wyplatamy.pl, założycielka marki, prekursorka wyplatania na palcach z grubej włóczki w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Agnieszko, bardzo chciałabym dowiedzieć się tego, jak wpadłaś na taki pomysł, żeby wyplatać nie drutami, nie szydełkiem, tylko palcami. Można tak zrobić, tak sweter na przykład, albo jakiś kocyk.
1: Dobrze, to może odpowiem na pytanie, jak na to wpadłam. Otóż próbowałam przeróżnego rękodzieła, od szydełkowania, po dzierganie na drutach, po szycie na maszynie i nie ukrywam, że dość mnie to przerastało, pokonało i uważałam, że to jest zbyt czasochłonne, a ja, że jestem osobą dość niecierpliwą, potrzebuję mieć efekt dzisiaj, tu i teraz.
0: Naprawdę, jesteś niecierpliwa?
1: Tak.
0: Bo ja też. I to może być właśnie rozwiązanie dla tych osób, które chcą mieć efekt szybko, natychmiast, już.
1: Tak, i właśnie, i przychodzę

0: Radzę tutaj właśnie z wyplataniem, co daje nam świetny efekt na już, tu i teraz, bo jesteśmy w stanie zrobić koc w jeden wieczór, maskotkę w pół godziny i cieszyć się efektem i mieć to poczucie sprawczości, co nas nakręca i daje takiego kopniaka do tego, żeby działać więcej.
1: Maskotka w pół godziny to brzmi lepiej niż zamówienie przez internet.
0: Zdecydowanie.
1: No to w takim razie może to właśnie przekona również Was. Ja dzisiaj sobie specjalnie na tą okazję warkocz zaplotłam, ale to trochę inne wyplatanie niż to, co Agnieszka nam dzisiaj zaprezentuje. Będziemy dzisiaj rozwiązywać te wszystkie supełki i po nitce do kłębka dojdziemy, jak to wyplatanie działa, na czym to polega. Przede wszystkim to, co warto, to zobaczyć filmiki, które nagrywasz, bo tam rzeczywiście efekt jest bardzo szybki. Ja myślę, że ty trochę jednak przyspieszasz te filmiki, co?
0: Zdecydowanie przyspieszam te filmiki, bo ciężko jest taki
1: półgodzinnego filmu
0: tak,
1: nie
0: pokazać w filmiku 30-sekundowym. Ale bez obawy to naprawdę wyplata się dość szybko. Efekt jest, że tak powiem, natychmiastowy. No i jest to satysfakcja. Tylko oczywiście od czegoś trzeba zacząć.
1: No właśnie, mi proces wyplatania swetra przypomina proces oglądania schnięcia farby, więc mniej więcej tutaj poziom i dramaturgia jest podobna, natomiast ten efekt końcowy, który jest przy wyplataniu palcami, jest nie dość, że szybki, to jeszcze naprawdę spektakularny, bo te kocyki wyglądają w twoich rękach naprawdę przepięknie, nie wiem, czy tam jeszcze jakoś ich tam podrasowujesz, ale to jest chyba też magia tej włóczki, z której ty korzystasz.
0: Oczywiście, włóczka jest dość gruba, więc udaje nam się ten efekt uzyskać dość szybko. Natomiast myślę, że bardzo ważny, istotny jest ten dobór kolorów, żeby wiedzieć, jak w odpowiedni sposób dobrać ten kolor, żeby do siebie pasował. Ale gwarantuję, że nawet na kocu jednokolorowym efekt jest spektakularny.
1: No właśnie, bo ty masz takie włóczki bardzo kolorowe, one są w jednym motku, różne kolory się przeplatają, a czasami są po prostu jednobarwne. I taka na przykład pszczółka, to potrzebne są dwa motki, żeby taką pszczółkę zrobić.
0: Tak, jeśli chodzi o pszczółkę, no to trzeba połączyć oczywiście kolory pszczółki, czyli żółty, czarny i biały w odpowiedni sposób. Natomiast zdarzają się takie melanżowe barwienia właśnie tych motków, czyli kłębków włóczki, co świetnie widać, właśnie świetnie widać ten efekt na kocach czy na poduszkach.
1: A ty przyniosłaś coś ze sobą?
0: Tak, mam koc, mam maskotki, także mogę pokazać, jak wygląda taki efekt końcowy, ale też zapraszam do mnie na galerię, na Instagrama, popatrzeć sobie i się zainspirować.
1: No to świetnie, to już za chwilę w takim razie trochę rozplączemy może tego kocyka, żeby sprawdzić, jak on został zrobiony, a może go właśnie wypleciemy, żeby go dokończyć. Zobaczymy, na jakim etapie on jest. W każdym razie ja bardzo zachęcam do tego, żeby zainteresować się już wyplataniem, bo co prawda dni są ciepłe, ale noce coraz chłodniejsze, więc może taki kocyk byłby już dobrym rozwiązaniem na takie sierpniowe noce, albo na przykład na taki biwak pod namiot, taki ciepły kocyk. Ojej, to mogłoby być wspaniała sprawa. No a oprócz tego, no przecież jesień się zbliża, także co ciepłe, co miłe będzie mile widziane, więc już za chwilę wracamy i zaraz zajrzymy do tej torebki, która przyszła razem z Agnieszką. Sprawdzimy, co tam jest w środku. Także zostańcie z nami, a my już za chwilę wracamy.
2: Radio dzieciom.

0: Radiowe półkolonie trwają teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom. 13 minut po godzinie 12. A z nami dzisiaj Agnieszka Dąbrowska, która potrafi wyplatać i pleść różne rzeczy i ma nawet je ze sobą. Także skoro obiecałyśmy, że zajrzymy do tej przepastnej torby, to w takim razie może poprosimy o to, żeby tam wyjąć coś z tej torby i sprawdzimy, co tam takiego ciekawego jest. Na pewno ciepłe i mięciutkie. A co to jest za kształt? Co to przypomina? O, już widzę, kolor fioletowy.
1: Może.
0: O, łapka! Co to za łapka wystaje?
1: No, pokazuje więcej.
0: To jest jakaś to też gęś.
1: No, blisko, blisko, blisko.
0: Kaczka!
1: Mamy kaczkę, tak. Kaczka, która w sumie jest to maskotka, którą dzieci wybierają najczęściej do wyplatania.
0: Czyli jest na tyle prosta, że dzieci potrafią wypleść taką kaczkę?
1: Ja uważam, że jest na tyle ładna, że dzieci chcą, a jak się chce, to wszystko można.
0: A no właśnie, to jest dobre założenie rzeczywiście.
1: Tak, tak, tak, tak. Na pewno z pomocą rodziców uda się wykonać właśnie taką kaczkę.
0: Czy ja bym mogła taką kaczkę na chwilę podtrzymać i pomacać? O, teraz następuje przekazanie. O, już mam kaczkę. No jest piękna, jest mięciutka. Ile takich motków wełny potrzebne jest na to, żeby zrobić taką 50-centymetrową kaczkę tak na oko?
1: Ogólnie jeden motek beżowy i taki jeden, może 30% motka na detale, na łapki. Tak.
0: I dzióbek. No. Ojejku, no jest naprawdę słodka, no i na pewno też bardzo miła do przytulania. Czyli to jest kaczka. Jak ta wełna się nazywa? Co to w ogóle jest?
1: To jest wełna chenille. Jest idealna właśnie do wyplatania na palcach. Włóczka nie mechaci się, nie niszczy się podczas wyplatania, więc można dowolnie splatać, rozplatać bez utraty właściwości. Dzięki temu, że jest dość gruba, ten efekt końcowy mamy dość szybko.
0: Ale to ciekawe, co powiedziałaś, czyli ona nie traci właściwości, bo kiedy my zapleciemy na przykład, no może nie zapleciemy, tylko zrobimy na szydełku albo na drutach taki sweter albo szalik, to kiedy rozpleciemy, to ona jest tak pokręcona ta włóczka, że trudno zrobić z niej powtórnie coś. Znaczy, no już nie jest taka gładka jak taka oryginalna. A tutaj z takiej włóczki można powtórnie zrobić taką kaczkę albo innego zwierza.
1: Tak. I ja zawsze uważam, że jeżeli ktoś chce spróbować wyplatania, to niech spróbuje od jednego takiego kłębka włóczki, spróbuje sobie zrobić mały kocyk, a jeżeli złapie bakcyla wyplatania i złapie chęć na więcej, może spokojnie rozpleć tą włóczkę i wykorzystać w kolejnych projektach.
0: To ja jeszcze dodam, że właśnie ta kaczka ma jeszcze jedną właściwość, bo ona jest wspaniała do wygniatania. Ona jest jak te bardzo popularne gniotki w tym roku. Też można ją ugniatać. Ona wraca do swojej formy. No i jest to przede wszystkim bardzo przyjemne. No, naprawdę w dotyku ta włóczka jest zdecydowanie dużo bardziej przyjemna niż niektóre gryzące swetry.
1: Też mi się tak wydaje i mogę dodać tylko tyle, że jestem przekonana, że taka właśnie maskotka kaczka stała się

0: Maskotką nie jednego dziecka.
1: Nawet ogonek ma zrobiony.
0: No może tak. Coś tam wyszło.
1: No właśnie, nie, no naprawdę jest przepiękna. Czyli mamy kaczkę, a co tam jeszcze mamy?
0: Co mamy jeszcze?
1: O, znowu coś wychodzi. Ojej, to żółw.
0: Tak, to żółw. Ma skorupkę, ma piękne łapki, nóżki, dzióbek, oczka. Wszystko zrobione jest paluszkami, także można się zachwycać, można dowolny kolor włóczki użyć, jeżeli uwielbiamy na przykład różowy, zrobić sobie skorupkę z różowego koloru, na pewno będzie wyglądał przepięknie.
1: No i tutaj ta skorupa, która jest taka zielono-niebieska, taki bardziej kolor może seledynowy wyszedł, to jest też taka cieniowana.
0: Taka melanżowa, tak.
1: Mm-hmm. Czyli tutaj właśnie też sprawia, że ta skorupa nie jest taka jednowymiarowa, tylko właśnie też pokazują się tutaj różne odcienie tego koloru. No piękny żółw. Jak długo taki żółw powstaje?
0: Myślę, że to jest kwestia, żeby przysiąść i zrobić taką maskotkę w około godziny.
1: Godzina i już jest taka maskotka. Od razu powiem, że ona jest całkiem spora, także dla dziecka do przytulania to naprawdę jest całkiem dobrych rozmiarów. To nie jest taka maleńka maskotka wielkości bryloczka, tylko już całkiem potężny żółw, no a przede wszystkim mięciutki.
0: Tak. Zdecydowanie ten efekt jest dość szybki. W porównaniu do szydełka robilibyśmy pewnie takiego żółwia, nie wiem, może tydzień. Mm-hmm. A tu mamy tak naprawdę jeden wieczór, tak?
1: Piękne. A co tam jeszcze masz?
0: No i mam taki jeden duży projekt. Duży, nieduży.
1: Kocyk.
0: Z mojej torby największy. Mm-hmm. Mamy kocyk. Fioletowo.
1: Aha, też taki cieniowany.
0: Cieniowany, mm-hmm. Tak, z włóczki ombre, z pięknymi przejściami. I ten kocyk jest tak
1: o, schowała nam się Agnieszka za kocykiem.
0: Tu nie ma mnie. Schowałam się za kocykiem, przykryłam się. Tu jest okno otwarte, więc troszeczkę się przegrzeje. Mm-hmm. Kocyk wykonany jest tak naprawdę z jednego motka włóczki. Jeden motek włóczki, ale z założeniem, że to jest to włóczka ombre. Troszeczkę
1: czyli
0: większa.
1: Ona będzie cieniowana nie w taki przypadkowy sposób, jak ta z żółwia.
0: To ma takie piękne przejścia kolorystyczne. Aha. No jestem przekonana, że myślę, że już taka sześciolatka spokojnie jest w stanie zrobić.
1: Niemożliwe.
0: Kocyk. Tak.
1: Sześć lat tak. I już te na małe paluszki byłyby w stanie wypleść taki
0: małe
1: kocyk.
0: Małe paluszki, włóczka duża, pętelki duże, więc z pewnością sobie z tym poradzi.
1: No dobrze, ale te pętelki muszą być równe, bo ten twój kocyk wygląda naprawdę jak spod igły, powiedziałabym. A to jest jednak ręczna robota, czyli tutaj no, ta pętelka musi być jedna drugiej równa.
0: Teoretycznie. Ale to jest rękodzieło, więc rękodzieło nie jest perfekcyjne.
1: Czyli wybacza błędy.
0: Wybacza błędy. Włóczka jest taka, że wybacza błędy, bo jest dość gruba, jest puchata i na niej nie widać różnicy w wielkości pętelek. Natomiast ja prowadzę warsztaty, przeszkoliłam już prawie 300 osób i na każdych warsztatach wychodziły osoby, które zrobiły swój własny koc. Równy, nierówny, idealny, doskonały, bo własny, bo własnymi dłońmi. No jest tą cudowną satysfakcją, że zrobiłam to ja własnymi rękami i to jest moje dzieło, rękodzieło.
1: Ale powiedz jeszcze, Agnieszko, o tym motku, który jest, tak jak nazwałaś, ombre, czyli on jest taki cieniowany. To znaczy, że on na początku, ta nitka na początku jest taka jasna albo ciemna i ona na samym końcu dopiero przechodzi w ten drugi odcień, tak?
0: Czy tak, ona? Dokładnie tak.
1: Czyli to nie trzeba jakoś skakać z przodu do tyłu,
0: nie, żeby... Nie, trzeba skakać... Trzeba po prostu na początku zdecydować, czy zaczynamy od jasnej, czy od ciemnej.
1: I wtedy po prostu, jeżeli zaczniemy od tej jasnej, to kiedy już nam się będzie przechodziła w ciemną, to znaczy, że musimy już kończyć.
0: Albo dołączyć kolejny motek, zrobić większy koc, zaczynając od ciemnej strony. Ciemniejszej strony.
1: No właśnie, czyli wtedy ten ciemny będzie na środku, a później przechodzi znowu w jasny.
0: Dokładnie.
1: A, w ten sposób. Sprytne. No dobrze, czyli już wiemy, że można zrobić kocyk, można zrobić maskotkę. Co jeszcze można zrobić z tej wspaniałej włóczki?
0: Dekoracje przeróżne. Można zrobić poduszki, można zrobić dywaniki. Generalnie, co nam tylko wyobraźnia odpowiada.
1: No ja akurat u ciebie na stronie znalazłam jeszcze dużo różnych ciekawych podpowiedzi. Znalazłam na przykład scrunchie. Co to jest scrunchie?
0: Myślę, że tu bardziej mówimy o takim

0: gumeczkach, ale to bardziej z resztek włóczki, jak mamy zalegające w domu gdzieś tam resztki niewykorzystanych tych włóczek, możemy opleść gumeczkę do włosów
1: i też
0: stworzyć
1: taką,
0: efektywną, tak, efektywną ozdobę do włosów. Tylko tak jak mówię, jeśli mamy jakieś resztki w domu, bo
1: no,
0: z takiego
1: motka,
0: to ja myślę, że wyszłoby nam bardzo dużo tych skręci.
1: Ale to dobrze, to w takim razie to jest kolejny pomysł na to, co zrobić, kiedy na przykład już zrobimy naszą maskotkę, a zostanie nam jeszcze kilka takich kawałków motka i wtedy możemy zrobić scrunchy, czyli właśnie coś, jakąś propozycję, która mogłaby nam wypełnić.
0: Tak, dokładnie. I do tego możemy jeszcze opaskę sobie zrobić na włosy.
1: O! I też będzie taka mięciutka i delikatna,
0: tak,
1: właśnie
0: tak,
1: z tej
0: tak,
1: włóczki.
0: Tak, i może to być opaska też na zimę, na uszy.
1: Mm-hmm. No właśnie, ty też powiedziałaś, że masz w swoim domu, no nie wątpię, że bardzo dużo takich ścinków, bo przecież jeżeli robisz takie rzeczy na co dzień, no to domyślam się, że masz bardzo dużo takich niechcianych włóczek i motków, czyli taki pomysł na recycling tych rzeczy, które masz, też jest fajny, bo możesz przy okazji coś zrobić z niczego.
0: Tak. Nie będę ukrywać, że w każdej szufladzie mam resztki włóczek. No i cały czas kombinuję i wymyślam, co można z tego kreatywnego zrobić. Ostatnio nawet pokusiłam się o tworzenie koca z resztek, ale zatrzymałam się, nie ukrywam, w połowie, bo mimo wszystko łączenie tych końcówek jest dość wymagające. Zdecydowanie wolę, tak jak wspomniałam wcześniej, jestem osobą niecierpliwą, dość szybkie, takie bardziej efektywne projekty.
1: No tak, kot z końcówek to taka patchworkowa, bardzo żmudna praca, ale
0: i wymagające.
1: Też bardzo ciekawy był ten efekt. No dobrze, to w takim razie już za chwilę wracamy do tego, co jeszcze można zrobić z takiej wspaniałej włóczki.
0: Super.

Podnieś swój wzrok. Nie ignoruj uczuć, poczuj ich moc. Bo gdy gubisz wrażenia co dzień, a ekran to wieczny twój sen,

0: Wiem, że potrafisz.
1: O, widzicie, jak nam piosenka pięknie podpasowała. Wiem, że potrafisz i wykorzystaj swoje ręce do tego, żeby właśnie stworzyć coś pięknego. Roxana Węgiel za nami. No, taka motywująca piosenka. Akurat pod nasze dzisiejsze spotkanie z Agnieszką Dąbrowską, która opowiada o tym, co można wypleść własnymi rękami. Już bez pomocy żadnych narzędzi, żadnych drutów, ani nam nie potrzeba, ani szydełka. Tutaj wystarczy zaplatać. Ale pewnie tych splotów też jest kilka rodzajów, tak?
2: Nie do końca. Poznajemy jeden splot, który jest bazą i na podstawie tego splotu tworzymy. Tworzymy koce, tworzymy poduszki, maskotki. Natomiast trzeba oczywiście pamiętać o pewnych trikach związanych z redukcjami, zmniejszaniem tych pętelek, żeby utworzyć konkretny kształt. Oczywiście możemy się pokusić o różne wzory, o różne motywy na tych kocach, ale to już raczej zaawansowany level.
1: No właśnie, ale myślę, że ten jeden splot może być dla nas punktem wyjścia i możemy już wtedy sobie pewnie sami tworzyć. Ale ten splot nie jest taki łatwy, tak? To jest tak, że kiedy widziałam w twoich rękach, jak to robisz, to zrobiłaś taką pętelkę, przełożyłaś od środka, tutaj wyskoczyło i już jest. No ale to tak wygląda chyba tylko na filmach.
2: No, zależy, bo generalnie najważniejsze to zacząć, stworzyć pętelkę początkową, od której tworzymy łańcuszek. I z tego łańcuszka tworzymy kolejne pętelki i te sploty są powtarzalne.
1: Mnie najlepiej właśnie wychodzą takie łańcuszki, ale później już drugi rząd to jest dopiero wyzwanie, więc najczęściej, kiedy chciałam zrobić jakiś sweter albo jakiś szalik, to zatrzymywałam się na tym jednym długim łańcuszku, bo już później było trudniej.
2: To przy wyplataniu łańcuszek jest najtrudniejszy, bo tutaj kluczowa jest właśnie wielkość pętelek, żeby utrzymać ten równy splot, bo to daje nam bazę taką do tego dalszego wyplatania. Wszystko musi być równo, bo jeżeli tutaj coś zrobimy krzywo, to później niestety będzie nam to wizualnie psuło efekt końcowy. Natomiast kolejne rządki to już jest powtarzalna, że tak powiem, robota. Wystarczy przeplatać pętelki przez pętelki i w prawo, i w lewo, i w prawo, i w lewo, i tak 60 rzędów i mamy koc na dorosłą osobę.
1: 60 rzędów, ale to trzeba liczyć, żeby się nie zgubić, nie?
2: Wystarczy 5 motków włóczki, aż się skończył.
1: A, to w ten sposób. No tak, no to rzeczywiście, wszystko to jest rozpracowane przez Agnieszkę Dąbrowską, także możecie też pewnie i u niej kilka takich zaczerpnąć inspiracji. Ale czy ten splot musi być taki bardzo ciasny, czy może być raczej taki bardzo luźny? Jak sprawdzają się obydwa te sploty? Co powinno być lepsze, bardziej trwałe?
2: Oczywiście, jak ze wszystkim, to zależy. Jeżeli ktoś preferuje bardziej ażurowy splot, no to może robić, pokusić się w tą stronę, może robić większe pętelki i stworzyć bardziej ażurowy koc. Wtedy ten koc wydaje się większy, bardziej efektywny. Natomiast jeżeli ktoś woli bardziej ścisłe, ciasne te sploty, to należy po prostu robić mniejsze pętelki, ale mieć na uwadze, że to, że wydajność włóczki będzie zupełnie inna.
1: A no tak. Czyli tutaj trzeba jeszcze to brać pod uwagę. Ale na początku myślę, że jeden motek wystarczy, żeby sprawdzić swoje możliwości, siły i umiejętności.
2: Otóż to, tak jak wspomniałam wcześniej, wystarczy jeden motek, żeby spróbować, czy nam się to podoba, czy to jest to, co chcemy robić. No i włóczkę zawsze można rozpleść, wykorzystać na większy projekt.
1: Gdzie takie włóczki można znaleźć? No bo rozumiem, że to nie jest pierwszy, lepszy sklep z pasmanterią.
2: Nie, włóczki są dostępne u mnie na wyplatamy.pl. Zachęcam serdecznie, żeby właśnie kupić sobie jeden młotek i spróbować tego wyplatania.
1: A, czyli tutaj po prostu już możesz też doradzić, od czego zacząć, jaki kolor i co wtedy możemy z tego zrobić.
2: Tak, u nas na stronie jest baza wiedzy, są inspiracje, jest blog, są tutoriale, są płatne, są też darmowe. Również są pokazane kalkulatory, żeby sprawdzić, ile włóczki potrzebujemy na dany projekt. Wtedy to już z pewnością można po prostu wybrać to, czego tak naprawdę potrzebujemy.
1: A oprócz tego jeszcze prowadzisz warsztaty, czyli można do ciebie przyjść, zapisać się i na żywo zobaczyć, jak to robisz i ewentualnie skorygować jakieś własne błędy.
2: Tak, prowadzę warsztaty z wyplatania koców. Są to warsztaty

0: Albo kaczek.
1: Na maskotki jeszcze się nie pokusiłam. Na razie skupiamy się na warsztatach z wyplatania koców, na które zapraszamy dorosłych, zapraszam dorosłych z dziećmi. Są to warsztaty, które trwają około 3 godziny i na tych warsztatach uczestnicy tworzą koc, taki idealny rozmiarem na jedną osobę. Przychodzą bez wiedzy, bez znajomości wyplatania, czy jakiegokolwiek rękodzieła.
0: I wychodzą z kocem.
1: Tak, wychodzą z kocem, od podstaw pokazuję, od pierwszej po ostatnią pętelkę, jak zrobić właśnie własnoręcznie koc, jak się zrelaksować w tym wyplataniu, nie przejmując się codziennością, skupić się na tym rękodziele, na tym wyplataniu, no i przy okazji stworzyć coś swojego, coś własnymi rękami.
0: A jak dzieci reagują na taką właśnie formę pracy? Czy podoba im się to, czy też właśnie, bo myślę, że dzieci są niecierpliwe, więc też szukałyby tego efektu szybko. Jak to wygląda właśnie w przypadku twoich najmłodszych uczestników?
1: Z mojego doświadczenia to jest tak, że mamy różnych uczestników. Są osoby, które potrafią wysiedzieć 3 godziny i w pierwszej kolejności skończyć swój koc, który jest idealny. A są też osoby, które po jednej godzinie też poddają się i tworzą zdecydowanie mniejszy koc niż inni, ale tworzą, kończą. Oczywiście z moją pomocą, ale kończą.
0: No właśnie, bo to jest jednak kwestia tego, że zabierając się do takiej robótki ręcznej, trzeba wziąć pod uwagę to, że no, nie zawsze może nam się to udać, nie zawsze może nam się to spodobać. I czasami są takie propozycje, teraz coraz częściej można znaleźć w sklepach takie propozycje DIY, czyli zrób to sam, i mamy tam na przykład 50 kolorów, różne urządzenia, narzędzia, instrukcja obsługi, jak instrukcja obsługi pralki, no i mamy z tego stworzyć jakiś obraz, czy jakąś właśnie maskotkę. A tutaj jeden motek i prosty splot i to może nas doprowadzić do sukcesu.
1: Oczywiście. Wracając do warsztatów, na warsztatach kontroluję to, żeby ten splot był równy i idealny i żeby uczestnik wyszedł ze własnym kocem, którego będzie zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o te zestawy zrób to sam, z instrukcjami, to w mojej ofercie są również takie zestawy na maskotki, w której znajduje się zarówno instrukcja ze zdjęciami prowadząca krok po kroku, jak i filmiki instruktażowe. A te instrukcje są dość łatwe, dość intuicyjne i tak naprawdę wystarczy zapoznać się z pierwszymi splotami. Kolejne sploty są dość intuicyjne i powtarzalne.
0: Takie warsztaty to jest pewnie robota grupowa. Ile osób może uczestniczyć?
1: Maksymalnie 6 osób. Staram się, aby te grupy były dość kameralne.
0: Czyli 6 osób, każdy dostaje swój motek i zaczynacie pleść koce. A przy okazji co, jest taka cisza, czy też pleciecie jakieś inne bzdury, albo sobie opowiadacie różne historie, czy jest raczej taka atmosfera pracy?
1: Zdecydowanie jestem fanką rozmowy, rozmawiania o wszystkim i o niczym, o tym, żeby uczestnik spędził ten czas nie dość, że kreatywnie, to jeszcze nadsycił się tak społecznie.
0: Aha, czyli wtedy też można poznać przy okazji jakieś ciekawe osoby i też się zrelaksować, tak jak powiedziałaś.
1: Otóż to.
0: No dobrze, to w takim razie już teraz wiemy, na czym polega i warsztat, i też taka własnoręczna praca. Bardzo do tego zachęcamy, ale mam też dla was kilka propozycji. Gdyby na przykład nie włóczka, gdyby nie maskotki albo nie kocyk, to za chwilę wrócimy jeszcze z kilkoma różnymi ciekawymi propozycjami, bo Agnieszka Dąbrowska jest nie tylko wyplatarką, można tak powiedzieć, wyplatarką, tak?
1: Świetnie.
0: Wyplatarką, to jeszcze jest bardzo uzdolniona plastycznie. I chociaż, tak jak powiedziała, nie ma za dużo cierpliwości, to pomysłów jej nie brakuje. Więc jeszcze zdradzimy kilka innych pomysłów, jak nie nudzić się przez najbliższe 2 tygodnie wakacji i jak spędzić czas produktywnie. Więc zostańcie z nami.

0: 38 minut po godzinie 12 trwają radiowe półkolonie, nasza wakacyjna propozycja dla wszystkich z Was, którzy jesteście na wakacjach, albo może odpoczywacie u babci, albo w domu i może macie takie momenty, kiedy chcielibyście zrobić coś innego, coś wyjątkowego, coś, czego mogłybyście się szybko nauczyć i co dałoby efekt. No to właśnie jest taka nasza propozycja, czyli wyplatanie ze specjalnej włóczki. Wspaniałe rzeczy. Agnieszka Dąbrowska dzisiaj przyniosła do naszego studia, bo jest z nami i żółw, i kaczka, i kocyk. Wszystko ze wspaniałej takiej mechatej włóczki, która jest bardzo miła w dotyku. Ale oprócz tej włóczki i oprócz tego, co można z niej zrobić samymi, tylko naszymi palcami, bez dodatkowych różnych urządzeń i narzędzi, możecie też zrobić inne ciekawe projekty plastyczne, bo Agnieszce nie brakuje pomysłów. Bardzo zainteresował mnie na przykład taki floral journal, czyli taka propozycja, co można zrobić w wakacje, bo akurat do tego będą potrzebne kwiaty. No, a może będzie to właśnie też okazja do tego, żeby spisać swoje wspomnienia z wakacji. Co to jest? Na czym to polega? Jak na to wpadłaś?
1: To jest dość modne, takie zachowanie trochę lata w pamiętniku, czyli zbieramy sobie na łące jakieś ulubione kwiaty, suszymy je i robimy z nich taką jakby zakładkę w dzienniczku, w książce, przyklejając kwiatki na tasiemkę i przyklejemy wtedy to do kartki. Myślę, że to jest świetny pomysł na zachowanie takiej pamiątki właśnie z wakacji.
0: Ty jeszcze tak ładnie opalałaś tą kartkę trochę, żeby no to oczywiście przy pomocy rodziców możecie zrobić, żeby ona tak trochę wyglądała na taką postarzaną, tak?
1: No taki właśnie troszeczkę taki dodatkowy efekt do tego.
0: Mm-hmm. No i w ten sposób właśnie można też robić zakładki do książki albo różne inne takie ciekawe elementy ozdabiać, czyli lekko tutaj rożek urwać jakieś kartki, byle nie z książki i nie z podręcznika, bo to na pewno dobrze się nie skończy, więc jakaś wolna kartka w pamiętniku na przykład, odrywany rożek i tam przyklejone właśnie takie wspomnienia z wakacje, jakieś stokrotki, jakieś chabry albo inne piękne kwiaty, na pewno będziecie wiedzieli już co zrobić. No i później właśnie zapisać takie wspomnienia w takim floral journal, czyli pamiętniku kwiatowym. To jedna z takich propozycji. No na przykład to, co powiedziałaś, bardzo fajny sposób na wykorzystanie końcówek. Może na przykład wasza mama albo babcia ma jakieś końcówki po szyciu. Też można z tego zrobić bardzo fajne gumki do włosów. Prosta sprawa, a jest też szybki efekt.
1: Tak, ja jestem zwolenniczką szybkich efektów i

0: łatwego, właśnie takiego do it yourself. Coś, co mamy pod ręką, możemy wziąć i wykorzystać i efekt będzie naprawdę super.
1: No to jeszcze jedna bardzo ciekawa propozycja, o której też obiecałam, że wspomnę. Tęczowy, kolorowy squishy marshmallow. No to już jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Jak to zrobić, z czego?
0: Ja myślę, że to jest hit tych wakacji. Najprostsza rzecz, jaką mamy w domu, czyli chusteczki higieniczne pomalowane kredą. W środek włożona jest wata lub jakieś wypełnienie połączone taśmą i można dotykać...
1: Taśmą taką klejącą.
0: Tak. Mhm. Można dotykać, zgniatać i się relaksować przy tym.
1: O! Czyli kolejna propozycja na różne gniotki, które właśnie, tak jak powiedziałaś, są bardzo modne. No a oprócz tego właśnie te wszystkie motanki, czyli zrobione z włóczki własnoręcznie, takie rzeczy, które mogą nas trochę zrelaksować. Opowiedz jeszcze o początkach tego, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś tworzyć. Czy to był jakiś sposób na odreagowanie, czy po prostu zawsze interesowały cię takie...
0: Ja myślę, że ja jestem po prostu taką osobą. Już od dziecka byłam bardzo kreatywna. Byłam dzieckiem, które nie miało zbyt wiele zabawek, więc zawsze szukało czegoś, co może sobie samodzielnie stworzyć i się pobawić. I ja myślę, że to tak zbudowało w mnie taką kreatywność i chęć tworzenia.
1: No masz też swojego synka, czy córeczkę?
0: Córeczkę,
1: która ma 3 latka. Ona też już próbuje coś robić własnoręcznie.
0: Tak, ona uwielbia i widzę, jak mnie naśladuje i też chętnie... chcę, żebym jej coś zrobiła. Jest na etapie ogólnie małych bobasków, więc ja jej tworzę z papieru kołyski,
1: laleczki,
0: kołyski, kołderki, więc jak tylko zobaczy kolorowy papier, to już ma pomysł, co ja z tego jej zrobię.
1: A sama też próbowała z tymi motkami się zmierzyć?
0: Oczywiście.
1: No i co, supełki, czy od razu już coś tam zaczęło wychodzić?
0: Koca nie zrobiła jeszcze. No widzę potencjał, duży potencjał w niej.
1: Super, czyli widać, że to zarówno dla małych, jak i dla dużych, bo skoro organizujesz też warsztaty dla dorosłych, a dzieci też przy tym uczestniczą, to znaczy, że jest to propozycja dla każdego.
0: Ja myślę, że to jest propozycja już dla dzieci od 4 lat, oczywiście z opieką osoby dorosłej, bo wiadomo, trzeba pokazać dzieciom ten pierwsze sploty, natomiast te sploty dalej są powtarzalne i dziecko zdecydowanie już sobie może z tym radzić. Pędelki są dość duże, włóczka jest dość duża, więc te małe rączki spokojnie sobie z tym poradzą.
1: Tylko najważniejsze, nie zniechęcać się i próbować dokończyć, bo to, co jest chyba naszym największym wrogiem, to nasz słomiany zapał, który bardzo często stoi na przeszkodzie temu, żeby dokończyć, bo kiedy ten supełek nam nie wychodzi, tutaj coś nam się skręca, zwija, to najgorzej odpuścić, tak?
0: Najgorzej odpuścić, no i tutaj fajne jest to, że ten efekt można uzyskać dość szybko, tylko trzeba niestety trochę przysiąść.
1: No oczywiście, no to tutaj też właśnie taka nauka trochę cierpliwości, ale myślę, że otrzymujemy w zamian bardzo dużo takiego spokoju, ciepła też, bo przecież ta włóczka też jest ciepła, a przy okazji, no właśnie, czekając na ten efekt, możemy, myślę, że bardzo miło spędzić czas. Agnieszka Dąbrowska była dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom i Radiowych Półkolonii. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Czego się życzy wyplatarce?
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Myślę, że jak najmniej tych supełków, nie?
1: O,
0: Ta włóczka była dość prosta.
1: No właśnie, czyli prostych włóczek, jak najmniej supełków. Agnieszko, tobie życzymy i mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś przyjdziesz do nas z kolejnymi pomysłami na to, jak wykorzystać wolny czas i jak dobrze się bawić, jak ciekawie też ten czas spędzić.
0: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

Ten mały błąd, czyli piosenka z małego kurczaka, kurczaka małego, czyli filmu, który pewnie dobrze kojarzycie. A dzisiaj rozmawiamy o różnych metodach na to, jak ciekawie spędzać czas w radiowych półkoloniach. Oczywiście takich propozycji nie może zabraknąć. Teraz opowiadałyśmy o tym z Agnieszką Dąbrowską, jak wykorzystać nasze palce do tego, aby mogły upleść naprawdę coś wyjątkowego. Takie włóczki na pewno mogą bardzo przyjemnie umilić nam czas, a my mamy też kilka innych propozycji, bo już w kolejnej godzinie zmieniamy dekoracje, zmieniamy gości, zmieniamy temat, no ale oczywiście cały czas jesteśmy razem i opowiadamy wam o

przemiłych propozycjach, więc zostańcie z nami. Dobiega końca pierwsza godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Nie martwcie się, druga godzina będzie na pewno nie mniej ciekawa, a potem w trzeciej godzinie, a to jeszcze wam zdążę powiedzieć, co się będzie działo. Także tymczasem zróbcie sobie może jakąś lemoniadę, usiądźcie wygodnie przed radioodbiornikami i już za chwilę słyszymy się ponownie po godzinie 13. Kolejny gość i kolejna propozycja na to, jak miło spędzać czas. Zostańcie z nami, a ja już za chwilkę wracam.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Hej, hej, rozpoczynamy drugą godzinę radiowych półkolonii. Trzymajcie się z nami, bo będzie naprawdę fajna zabawa.

5 minut po godzinie 13, radiowe półkolonie, druga godzina naszego spotkania. Odkładamy na moment włóczki, nożyczki, kartony albo inne przedmioty, którymi właśnie teraz się zajmowaliście, chyba że tworzycie z nich może jakiś instrument. No to jeżeli tak, to nie przerywajcie, bo zaraz przechodzimy do świata muzyki i dzisiaj będziemy mogli zapytać o muzykę tych, którzy naprawdę mają z nią dużo wspólnego. Nasi kolejni goście uczą się w szkole muzycznej i biorą udział w bootcampie muzycznym. Co to znaczy i na czym to polega? Co oni tam robią? Już za chwilę się o tym dowiemy, za chwilę poznamy młodych uczestników tego właśnie wydarzenia, którzy wiedzą, że nauka gry na instrumencie to nie tylko koncerty i brawa, ale przede wszystkim ćwiczenia i powtarzanie, powtarzanie, powtarzanie. No, dużo pomyłek na początku pewnie się zdarza, ale z czasem jest coraz łatwiej. Te efekty są coraz bardziej słyszalne, bo tutaj akurat dostrzegalne może mniej, ale coraz bardziej słyszalne i coraz trudniejsze fragmenty udaje się zagrać. Myślę, że to jest ogromna satysfakcja, kiedy nagle coś, co jeszcze niedawno było trudne, zaczyna nam wychodzić i już za chwilę w naszym studiu pojawią się młodzi adepci sztuki muzycznej, także zostańcie z nami i już za chwilę wam ich przedstawię.

0: way.
1: Yep, it's official. I'm a fan.
0: Did anyone else see a pigeon?
2: I tak jak obiecałam, już w naszym studiu pojawili się wspaniali goście. Każdy mikrofon jest już teraz razem ze swoim uczestnikiem, więc jesteście już teraz sparowani. I tak na razie zostaniecie w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom, ale już was wszystkich teraz przedstawiam i jeżeli będzie coś nie tak, to już zaraz będziemy poprawiać, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Zaczniemy może od pani Marzeny Borowieckiej, dyrektorki Szkoły Muzyka i Sola. Witam serdecznie ponownie, pani Marzeno.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: No a razem z panią Marzeną przyszli wspaniali uczestnicy, którzy opowiedzą o tym, jak mijają im również wakacje. Po mojej lewej stronie siedzi Janek Dobrowolski. Witam cię bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: I ty chodzisz na Bandcamp.
4: Tak, dokładnie.
2: Dokładnie, to zaraz opowiemy jeszcze, jak to, na czym to dokładnie polega. Jest z nami Ala Malaszewska.
5: Dzień dobry.
2: Ala chodzi na musicalowe.
5: Tak, i też na wokalne.
2: Na wokalne i musicalowe półkolonie. I jest z nami jeszcze Oliwia Manikowska, która chodzi na półkolonie.
6: Artystyczne,
2: no właśnie, czyli teraz już za chwilę poznacie wszystkich naszych uczestników i jak dokładnie wyglądają ich półkolonie, jak je spędzają, to może zaczniemy od Janka, bo on tak tutaj siedzi po mojej lewej stronie. Janku, ty chcesz założyć jakiś zespół muzyczny, skoro na takie półkolonie się wybrałeś?
4: Tak, dlatego że słucham dużo rocku.
2: Rock.
4: Tak, i najbardziej chciałem założyć jakiś zespół muzyczny rockowy.
2: Rockowy. A jaki jest twój ulubiony zespół?
4: Metallica.
2: Metallica, czyli bardzo mocne brzmienia.
4: Dokładnie.
2: Mhm. I próbujesz też ich kawałki już wykonywać?
4: Tak.
2: I co ci wychodzi najbardziej?
4: Na gitarze Nothing Else Matters.
2: Na gitarze, czyli taki trochę bardziej spokojniejszy utwór.
4: Tak.
2: Ale uwielbiam ten utwór właśnie grany na gitarze, szczególnie, że on właśnie też w oryginale na tej gitarze świetnie brzmi, czyli Metallica, czyli będziesz może takim rockowym kiedyś gościem, który będzie chodził w takich ubraniach, no właśnie może bardziej takich nie wyjściowych na ulicę, tylko bardziej takich abstrakcyjnych, atrakcyjnych też, tak?
4: Tak.
2: Bardzo się cieszę w takim razie. Janku, to już trochę wiemy o tobie. To teraz Ala nam opowie o swoich półkoloniach. Alu, ty zdecydowałaś się na musical.
5: Tak, dlatego, że występuję w teatrze, no i bardzo lubię śpiewać.
2: Mhm. I czyli tutaj potrafisz już i śpiewać, i tańczyć, no i występować na scenie, tak?
5: Tak.
2: A oprócz tego jeszcze półkolonie mówiłaś solowe, tak? Tutaj akurat wokalne. Uczysz się też śpiewać.
5: Tak. Śpiewam dlatego, że lubię po prostu...
2: Lubisz śpiewać?
5: Lubię śpiewać. Mhm. To mnie odstresowuje.
2: No właśnie, ale Alu, ale podczas takiego występu na scenie, no to musisz i tańczyć, i śpiewać, i recytować, a tutaj jednak jeszcze zdecydowałaś się na to, żeby kształcić swój wokal. Czyli to jest dla ciebie najważniejsza sprawa, czy po prostu z tym masz największe trudności?
5: No, z tym mam... Nie mam trudności.
2: Czyli najbardziej to lubisz?
5: Tak, najbardziej to lubię.
2: Mhm. A gdybyś miała teraz tak wybierać, czy wolałabyś tylko śpiewać, tylko tańczyć, albo tylko mówić jakieś kwestie na scenie, to co byś wybrała?
5: Tylko śpiewać i tylko tańczyć.
2: Tylko śpiewać i tylko tańczyć, czyli zawsze dwie opcje. Tak jak i półkolonie. Czyli jesteś bardzo konsekwentna w swoich wyborach. No i została nam jeszcze Oliwka. Oliwko, ty wybrałaś artystyczne półkolonie. Co tam się dzieje? Bo artysta to jest osoba, która zna się chyba na wszystkim.
6: Tak. Ja wybrałam te półkolonie dlatego, że lubię...
2: No właśnie, co lubisz? Rysować, malować,
6: lubię
2: wycinać.
6: Lubię rysować, malować i wycinać.
2: Wszystko?
6: Tak. Mhm. No i tam mamy jeszcze takie, że każdego

0: dnia gramy na innym instrumencie. Na przykład w poniedziałek było pianino, w wtorek był była perkusja. No i tak.
1: Później skrzypce, jeszcze jakieś inne instrumenty i codziennie zmieniasz. Tak. Już jesteś po tych 5 dniach, czy jesteś jeszcze w trakcie?
0: Jestem jeszcze w trakcie.
1: Czyli na razie jeszcze nie wszystkie instrumenty zdążyłaś sprawdzić. A czy już teraz wiesz, że może jakiś ci najbardziej podpasował?
0: No jakby ja uczę się już tu w Isoli fortepianu.
1: Aha, ale chciałaś sprawdzić inne.
0: Tak,
1: z ciekawości.
0: Z ciekawości.
1: Czyli fortepian rozumiem, że już bardzo dobrze znasz, tak. A teraz może właśnie jakieś instrumenty perkusyjne, może właśnie dęte. No ciekawa jestem, co w końcu wybierzesz, ale na razie fortepian, tak żeby poznać tą muzykę na takim bardzo klasycznym instrumencie.
0: Tak.
1: No dobrze, czyli drodzy słuchacze, już teraz znacie uczestników radiowych półkolonii, którzy uczestniczą w półkoloniach Isola Muzyka w szkole, do której należy pani Marzena Borowiecka, która jest założycielką i też chyba takim mózgiem operacji całej. To są tylko wybrańcy, których pani chciała zaprosić, żeby pokazać nam, jak wyglądają półkolonie, ale tych dzieciaków jest znacznie, znacznie więcej.
2: Zdecydowanie tak. Wybrałam tutaj taką grupę reprezentacyjną, aby nasi słuchacze dowiedzieli się, co u nas w szkole się dzieje, jakie aktywności są podczas naszych półkolonii, ponieważ są to bardzo różnorodne półkolonie, tak jak tutaj dzieci wspominały, od zespołów po musical, wokalne i artystyczne. Więc dla każdego coś miłego się znajdzie.
1: No także już teraz możecie sobie wybierać, na które wy byście się zdecydowali, gdybyście mieli taką możliwość, a my już za chwilę wracamy do naszej rozmowy, bo chciałabym jeszcze dokładniej podpytać naszych gości, jak wyglądają takie codzienne spotkania na półkoloniach muzycznych, więc zostańcie z nami, a my już za chwilę wracamy do studia.

trwają radiowe półkolonie i trwają też muzyczne półkolonie Wesoła Muzyka. Stąd właśnie przychodzą nasi dzisiejsi goście. Janek, Ala, Oliwia razem z panią Marzeną Borowiecką, dyrektorką tejże szkoły. Opowiadacie dzisiaj o tym, co się dzieje na waszych półkoloniach. I już teraz wiemy, że każdy z was wybrał swoje miejsce, ale tak naprawdę to nie było takie oczywiste, bo wy

0: się na początku dużo zastanawialiście, czy wybrać kolonie artystyczne, czy musicalowe, czy właśnie może jakiś bandcamp, i okazało się, że już teraz wiecie dokładnie, co chcecie, tak?
1: Tak.
0: Janku, jak to było?
1: No, najpierw jeszcze my wszyscy nie byliśmy na nim, tylko że później zobaczyliśmy, jak oni tam grają i tak dalej. Po prostu, no, chcieliśmy się dołączyć do nich i już teraz jesteśmy na bandcampie.
0: Mhm. Dziewczyny, a u was? Bo wy na początku byłyście na innych rodzajach swoich półkolonii, a teraz jesteście na innych. Stwierdziłyście, że tam jednak będzie lepiej. Dlaczego?
2: Bo tak jak Janek mówił, zobaczyłyśmy, że jest fajnie, jakby nie fajniej, ale że nam się bardziej to podoba.
0: No właśnie, bo pewnie tak. Wszyscy instruktorzy są na tyle ciekawi, że tutaj każdy prowadzi lepiej, ale my też mamy w sobie różne talenty i chcemy rozwijać najbardziej te, które są właśnie najbliższe nam, tak? Czyli właśnie dlatego jesteście tu, gdzie wybrałyście ostatecznie. Powiedzcie, co wam dają takie półkolonie? Czy wy po kilku dniach jesteście już w stanie śpiewać, tańczyć, recytować, grać w zespole rockowym? Czy to tak działa?
1: Tak.
0: Tak, o. Czyli to wystarczy po prostu wybrać dobrą szkołę i kilka dni wystarczy, żeby już potrafić na przykład zagrać na perkusji?
1: No, musisz mieć praktykę, ale tak.
0: Mhm. No właśnie, ale jak tą praktykę się zdobywa?
1: No, tam jest pan, który ci mówi, jak i co zagrać. Wtedy po prostu robisz to, co... On ci mówi, żebyś zrobił.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, bo wiesz, ja miałam akurat taką możliwość. Miałam takiego pana, z którym robiłam kiedyś wywiad. On znajduje się w drugim odcinku bodajże Alfabetu Orkiestry, gdzie pan chciał nauczyć mnie gry na bębnach, a w zasadzie to na perkusji. No i powiedział, że to proszę tutaj sobie usiąść, tutaj są pałeczki i trzeba uderzać. No jak ja zaczęłam uderzać, to powiem ci, że no, nie dało się tego słuchać. Więc on na początku powiedział, żeby tak powoli uderzać się tymi pałęczkami w odpowiednie instrumenty. Ale to dalej nie działało. No i on potem powiedział, że to może w takim razie jeszcze inaczej. Tutaj próbował na różne strony, ale nie udawało się. Wiesz, to jest tak, że nie wszyscy mają do tego taki dryk. A ty jak te pałeczki złapałeś, to od razu zacząłeś tak już nimi się profesjonalnie posługiwać?
1: Tak, ja byłem też w tamtym roku na Isoli. No i też tam trochę sobie pograłem na perkusji.
0: Czyli już miałeś doświadczenie, a przez ten rok pomiędzy tamtymi a tymi wakacjami też grałeś?
1: Nie.
0: Nie, czyli miałeś taką długą przerwę, teraz wróciłeś i już teraz wiesz, że będziesz zakładał zespół rockowy.
1: Jeszcze nie wiem, ale chciałbym bardzo.
0: Będziesz musiał sobie znaleźć jeszcze jakiegoś gitarzystę, jakiegoś solistę, wokalistę, który będzie też śpiewał, tak? No i ty będziesz grał na perkusji.
1: Tak, ja też bardzo lubię śpiewać, jeszcze nie wspomniałem o tym.
0: A, czyli też będziesz mógł tam ewentualnie jakieś partie śpiewać?
1: Tak.
0: Osobiście, no dobrze. Mhm. A już wiesz, jak będzie się nazywał twój zespół?
1: Nie.
0: Jeszcze nie, to trzeba o tym pomyśleć też, nie? Bo tak. Dobry zespół to jest też chwytliwa sprawa, prawda? Jak będzie dobra nazwa, to może właśnie znajdą się też i chętni. No ale przede wszystkim muzyka. Muzyka jest najważniejsza. Dla was, dziewczyny, muzyka to jest taki bardzo ważny element w życiu?
2: Tak, no bo jak ja się czymś stresuję na przykład, to puszczam sobie jakąś muzykę, zaczynam śpiewać i o tym jakby zapominam trochę, o tym problemie.
0: Czyli uspokaja cię muzyka. A tak. Jak grasz, to też tak działa?
2: Też, czasami też tak działa.
0: Ale lepiej słuchać na razie jeszcze, prawie. Bo pewnie, żeby grać, to musisz się bardzo skupić i to jednak wymaga jeszcze bardzo dużo czasu, żeby jakieś fragmenty zagrać tak bezproblemowo i bez pomyłek.
2: Tak.
0: A co najbardziej lubisz grać na fortepianie?
2: Najbardziej lubię grać w walca.
0: Walca. Takie powolne, powolniejsze melodie.
2: Tak. Mhm.
0: Ale klasykę.
2: Mhm.
0: Raczej klasykę, rocka na razie nie.
2: Nie.
0: Mhm. A u ciebie jak to wygląda? Czy u ciebie też muzyka jest taka bardzo ważna?
3: Tak. Mhm. Chodzę na zajęcia do Isoli na pianino i śpiew i to mi pomaga, żeby się odstresować i żeby zapomnieć o wszystkich problemach.
0: No, to jest piękne. Pani Marzeno, jak tak właśnie słyszę, że muzyka takie ma możliwości i tak działa na nas wszystkich.
4: Tak, muzyka koi i uspokaja.

0: Uspokaja, to prawda i tutaj tak jak moje dzieci mówią, no to nas troszeczkę przenosi do innego świata tak naprawdę i daje spokój wewnętrzny. Ja to widzę po moich uczniach, jak przychodzą na zajęcia. To jest po prostu ten czas dla nich, który po prostu są w tym, co kochają. Tym, co sprawia im radość. Oliwka i Ala chodzą już do nas 3 lata chyba do szkoły muzycznej. Rzeczywiście i bardzo często przychodzą do mnie, czy to przed zajęciami, czy też po i mówią, że teraz jest lepiej, bo wiadomo, szkoła jest czasem stresująca, obowiązki, pośpiech dzieci. Ma na to wpływ bardzo dużo czynników, a jednak ten czas, który dzieci przychodzą na zajęcia i zwłaszcza na zajęcia muzyczne, to daje bardzo dużo uspokojenia i tak jak mówię, koncentracja, skupienie, to jest nieocenione, zwłaszcza w tym wieku, w którym są teraz dzieci.
1: No właśnie, bo wiele osób może właśnie w waszym wieku również zastanawia się, czy wybrać się może teraz od września na jakąś plastykę, a może na akrobatykę, a może na kółko szachowe, albo no może na przykład właśnie do szkoły muzycznej. To co wy byście im powiedziały, żeby właśnie pomyślały jednak o tej szkole muzycznej? To jest coś, co daje wam dużo radości, satysfakcji, akcji, co was uspokaja, ale co jeszcze wam tak daje w praktyce? Czy wy już tak jesteście w stanie ocenić?
2: Tak.
1: Janek już kiwa głową, tak, no.
2: Ale nie.
1: Tak, ale nie, to znaczy?
2: No, że tak, że moja mama i tata wiedzą, że mam talent muzyczny, a nie, że po prostu nie za bardzo potrafię grać na tych instrumentach.
1: Mm-hmm. No bo jednak instrumenty wymagają też bardzo dużo czasu. To są takie zazdrosne koleżanki, które chciałyby, żebyś pewnie spędzał z nimi jak najwięcej czasu.
2: Może.
1: I pewnie wtedy efekty szybciej przychodzą. No a wy już wiecie, czy na przykład szybciej wam idzie nauka, albo no właśnie mówiłaś o tym spokoju, ale czy jest jeszcze coś takiego konkretnego, co odczuwacie po szkole muzycznej, że przychodzi wam trochę łatwiej?
3: Spokój.
1: Spokój, a to ważne. Spokój jest bardzo ważny, szczególnie chyba też na początku naszej kariery, bo jeżeli odnajdziemy ten spokój, to może właśnie uda nam się spokojnie przejść przez to życie, bez stresu, bez nerwów, a dodatkowo jeszcze w przyjemnej atmosferze. No i ta muzyka, jeżeli będzie nam towarzyszyła, to z pewnością też będziemy bardziej szczęśliwi. To może my teraz puścimy jakiś krótki fragment muzyczny, czyli piosenkę na antenie Polskiego Radia Dzieciom i za chwilę wracamy do naszych wspaniałych gości.

0: Kto się nie bawi, niech żałuje oczywiście, a kto nie gra, też niech żałuje. Dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach fantastyczni goście, którzy już trochę o sobie opowiedzieli, ale gdybyście na początku nie usłyszeli tego, bo na przykład dopiero teraz włączyliście radio, to ja już wam ich przedstawiam. Jest z nami Jan Dobrowolski, Ala Malczewska, Oliwia Manikowska i pani Marzena Borowiecka, dyrektorka szkoły Isola Muzyka i wszyscy z was to przedstawiciele szkoły. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Opowiadacie o swoich półkoloniach, ale to też trzeba dodać, że Ala i Oliwka są w szkole nie tylko w wakacje. Czyli wy ogólnie nie praktykujecie wakacji, cały rok się uczycie.
1: Tak.
0: Tak. Tak. Po co odpoczywać, jak można się uczyć, prawda? No właśnie, tak myślałam. Dobra, więc to jest taki przykład dla was, gdybyście nie wiedzieli, co zrobić z wakacjami, to można się uczyć. Ale oczywiście nauka w takiej szkole muzycznej to trochę inna nauka, bo wy się trochę uczycie też przez zabawę, prawda?
2: Tak.
0: No właśnie, więc
1: tak.
0: Teraz uczestniczycie w takich półkoloniach, które przez tydzień trwają i od poniedziałku do piątku uczycie się wielu nowych umiejętności. Powiedzcie, czego się w tym tygodniu nauczyliście?
3: Lepiej grać na perkusji, tylko że jak już wspominałem na tym bandcampie, jestem perkusistą.
0: Mhm.
3: I pan mi powiedział, jak lepiej grać i tym podobne.
0: Rozumiem, czyli doskonalisz swoją technikę.
3: Tak. Mhm.
0: A Ala?
4: Ja się nauczyłam współpracować z innymi ludźmi.
0: Pięknie! To jest bardzo ważna umiejętność. Powiem ci, że nawet w takich CV, czyli curriculum vitae, takie dokumenty, jak się wysyła do pracodawcy, to jest właśnie tam taka możliwość, żeby wpisać, że potrafi się współpracować z innymi ludźmi, czyli to już jest umiejętność, która pewnie z tobą zostanie. A jak się współpracuje z innymi ludźmi? Czyli kiedyś się kłóciłaś, a teraz jesteś spokojniejsza? Czy to jest jeszcze jakaś inna forma?
4: Jeszcze inna forma.
0: Mhm. Czyli tak spokojnie potrafisz przekazać pewnie swoje potrzeby, a inni są w stanie to zrozumieć i lepiej pewnie zareagować, tak?
4: Tak.
0: No właśnie. Dobrze, czyli to jest właśnie też pewnie bardzo ważna umiejętność, której uczy muzyka i przebywanie w takim muzycznym towarzystwie. A Oliwka, czego się nauczyła?
1: Ja się nauczyłam troszkę lepiej śpiewać.
0: Śpiewać, no właśnie. A jakąś piosenkę konkretną teraz śpiewasz?
1: Tak, śpiewamy z Alą Halo Beyoncé.
0: Ojej, to jest piękna piosenka i wy jesteście duetem?
1: Jeszcze z inną koleżanką.
0: A, czyli to jest trio?
1: Tak.
0: Trio, tak zostało to wymyślone, że te trzy głosy będą najlepiej harmonijnie do siebie pasować i śpiewacie tę piosenkę. A może będzie jakaś szansa, żeby chociaż krótki fragment zaśpiewać?
4: Jeszcze śpiewam drugą piosenkę Och i Ach Sylwii Grzeszczak.
0: Mhm. I która jest fajniejsza?
2: Halo.
0: Halo!
2: Jest po angielsku.
0: No właśnie, ale ty jako odbiorca też o tym mówisz, prawda? Czyli słyszałeś, jak dziewczyny śpiewają.
2: Tak.
0: I jednak ta piosenka. Zdecydowałobyście się, żeby tak fragment zaśpiewać? Czy jeszcze niedopracowana jest,
4: Jeszcze niedopracowana.
0: Dobra, dobra, to w takim razie umawiamy się, że jak ją dopracujecie, to może jeszcze będzie okazja się spotkać i ją zaśpiewać. Ale powiedzcie, bo na swoich półkoloniach jest zawsze taki moment, kiedy na koniec tego danego tygodnia wy prezentujecie swoje możliwości. Czyli jak to będzie wyglądało w tym tygodniu? Co będziecie prezentować?
3: Piosenkę, teledysk, który robiliśmy i jakiś taniec.

0: które inne dzieci na półkoloniach zrobią.
1: To w twoim wykonaniu na przykład co to będzie? Co będziesz tańczył?
0: Nic, bo jestem na bandcampie.
1: No tak myślałam, czyli jednak ty będziesz tylko grał na perkusji.
0: Tak.
1: I śpiewał.
0: Tak.
1: A jaki utwór?
0: Różne.
1: A różne. Jeszcze nie są do końca sprecyzowane. Tak. Może to właśnie, no co prawda dopiero środa jest, więc pewnie do piątku to jeszcze uda się wybrać już konkretny utwór i go zaprezentować, tak? A wy dziewczyny właśnie Hello i co jeszcze? I Sylwia Grzeszczak, tak?
2: Tak.
1: Czyli to jest wasz plan na ten tydzień, żeby doszlifować tę piosenkę. A coś jeszcze?
2: Tak, może będziemy jeszcze jakąś piosenkę śpiewać.
1: Mhm.
0: Jeszcze tam na Isoli. Tam jeszcze są inne dzieci, które z nami śpiewają i one tworzyły i tworzą nadal jakąś ich piosenkę, które one same zrobią.
1: Mm-hmm. A ja jeszcze słyszałam, że wy na każdej takiej półkolonii po tygodniu tworzycie własną piosenkę z własnym tekstem i własną muzyką.
2: Tak.
0: Tak.
2: Tak.
1: Już wiecie, jaka będzie w tym tygodniu? Czy już ją stworzyliście, czy dopiero ją tworzycie?
0: Tak.
2: Tak.
1: Zdania są podzielone, ale generalnie już coś tam się kroi, tak?
0: Tak,
1: czyli będzie jakaś piosenka na koniec. No to jestem bardzo ciekawa. A potem, kiedy już będziecie potrafili wszystko tak perfekcyjnie zrobić, to w piątek jest dzień pokazowy, tak? I wtedy występujecie przed innymi uczestnikami.
0: Tak.
1: Mhm.
0: Tak.
1: To jest duży stres?
0: Nie.
2: Nie.
1: Nie. Czyli już się nie boicie sceny, wychodzicie na pewniaka, no bo jeżeli już dopracowaliście jakiś utwór, no to jest szansa, że na pewno zrobicie go perfekcyjnie, tak?
0: Tak, tak.
1: No dobrze. I wtedy pewnie będzie można też go zobaczyć, prawda? Takie utwory też będą mogli wasi rodzice pewnie zobaczyć i też ten efekt będzie wtedy widoczny. Pani Marzeno, to jest pewnie dużo pracy przy takim tygodniu półkolonii, żeby nauczyć dzieciaki konkretnych umiejętności.
3: Ja uważam, że te umiejętności każde dziecko już posiada w sobie,
1: tylko trzeba je odkryć
3: i tutaj rozwinąć. Tydzień może jest to niewiele, natomiast dla nas jest to wystarczający czas, żeby dzieci nagrały. Każda grupa swój teledysk. Bandcamp, myślę, że w tym tygodniu spokojnie dwa teledyski, czyli dwie piosenki będą przygotowane. Półkolonie artystyczne przygotowują swoją piosenkę, tak jak tutaj dzieci powiedziały, z własnym tekstem, z własną muzyką, z własnym układem tanecznym, musicalowe i wokalne również. Więc powiem tak, jak dzieci do nas przychodzą na półkolonie, to one czują się u nas dobrze, swobodnie, przez co my nie mamy problemu, żeby to był dla nich obowiązek w żaden sposób, tylko taka przyjemność, że tak jak dzieci tutaj mówiły, zapisują się na półkolonie artystyczne, tylko że tutaj już na przykład Ala jest u nas 10 raz na półkoloniach. Oliwka, nie wiem, chyba z 5, jak nie więcej, Janek 3 raz, więc to są już dzieci, które już u nas były i my je znamy, i one znają nas, i to jest wszystko już takie proste. Natomiast dla dzieci nowych, to zawsze my tak robimy w naszej szkole, że pierwszego dnia dzieci mogą sobie zobaczyć, jak wyglądają u nas bandcampy, jak wyglądają półkolonie artystyczne, i podczas pierwszego dnia zawsze jeszcze mogą zmienić zdanie i przepisać się na inną grupę. Natomiast to są dzieci, które kochają tak naprawdę muzykę i jeżeli ktoś kocha coś, to z chęcią będzie to wykonywał i pójdzie w to. Jeszcze no, wiadomo, jest też ważne, żeby ta osoba, która nas wprowadza w ten świat muzyki, była inspiracją i zarażała tym, więc myślę, że w naszej szkole dokładnie tak jest.
1: No ja myślę, że to zarówno przy nowych uczestnikach, jak i przy takich, którzy właśnie tak jak wy jesteście już 5 albo 10 raz, to niemniej takie piękne jest oglądanie tych efektów waszej nauki, bo kiedy jeszcze w poniedziałek przychodzicie na takie półkolonie, nie wiecie, kogo poznacie, kto będzie was uczył, jaki instrument może was zafascynować i jaki utwór zostanie dla was wybrany, a w piątek już jest ten efekt, no i myślę, że chyba

0: Nawet rodzice, którzy was dobrze znają, są pewnie zaskoczeni, kiedy widzą was na scenie, co?
1: Tak.
0: Tak, tak myślałam, no właśnie. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich uczestników szkoły Isola Musica, bo na pewno też bardzo chętnie opowiedzieliby o swoich możliwościach, no ale na razie mamy trzech przedstawicieli, do których jeszcze raz wrócimy, bo chciałabym jeszcze im kilka pytań zadać, więc teraz piosenka, którą wy na pewno też bardzo lubicie i znacie, a już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Już nasi uczestnicy półkolonii muzycznych poczuli się chyba jak na swoich półkoloniach, bo już trochę stres odszedł. Co? Jak u was? U ciebie to
1: ja
0: na pewno.
1: Ja się nie stresowałem.
0: No, to od razu było widać. Ale dziewczyny już teraz trochę bardziej też uśmiechnięte, więc bardzo się cieszę. U nas też trwają radiowe półkolonie od 12 do 15. To trochę krócej niż wasze, ale od poniedziałku do piątku można u nas też dobrze się bawić. Powiedzcie jeszcze, drodzy uczestnicy, bo jest z nami, przypominam, Janek, Ala i Oliwka, którzy należą do szkoły Isola Muzyka i tam trenują swoje umiejętności muzyczne. To, co ważne, to to, że wy uczycie się podczas wakacji, ale uczycie się w bardzo przyjemny sposób. O tej muzyce

0: Już dużo powiedzieliśmy, ale teraz powiedzcie, co jeszcze jest fajnego na takich półkoloniach, bo to nie tylko muzyka, prawda?
1: Tak.
0: Co jeszcze się dzieje?
1: Pan Piotr gotuje pyszną zupę pomidorową.
0: Pan Piotr, który jest kucharzem.
1: Tak, i też jest nauczycielem.
0: Niemożliwe, czyli i gotuje, i trenuje.

0: Para chyba.
1: A z kulinarnych rzeczy?
2: Pomidorówka.
0: Pomidorówka.
1: O.
0: Pomidorówka.
1: Ciekawe, jakby mu szło gotowanie pomidorówki i granie na gitarze jednocześnie. Tego pewnie jeszcze nie próbował, ale może, może.
0: Brał struny, kluski dawał na struny, ściągał
1: i
0: struny i tak wystrzeliwał je tak do zupy.
1: Albo do gardeł od razu.
0: Tak, tak, tak.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że na pewno jest bardzo smacznie, a oprócz tego coś jeszcze robicie na tych półkoloniach?
2: Tak, mamy dwie wycieczki.
1: I gdzie byliście?
2: Byliśmy w Kolejkowie, a jeszcze będziemy w piątek na basenie.
1: Pięknie, czyli trochę sportowo, trochę muzycznie, trochę artystycznie, wszystkiego po trochu. Drodzy słuchacze, ponieważ powoli nam się kończy czas naszego spotkania, powiedzcie jeszcze, żebyście opowiedzieli też, gdzie idziecie po wakacjach, czyli która klasa i co będziecie robić. Już macie jakieś plany też dotyczące waszej nauki.
0: Tak, ja teraz idę do 7 klasy. Ale niestety mama powiedziała, że będę musiała pójść na jakieś korki.
1: Z czego?
0: Nie wiem, z polskiego i z matematyki. No bo na w 8 klasie jest ten wielki egzamin i muszę być przygotowany.
1: No to prawda, trzeba się trochę też podszkolić z matematyki. Polski też się przyda, ale jeżeli ktoś jest tak bardzo zafascynowany muzyką, to na pewno też w przyszłości będziesz już wiedział, co będziesz robił. Dziewczyny, a u was?
2: Ja idę do 4 klasy.
1: Mhm. Ala?
3: A ja do 3.
1: Do 3. Czyli tak po kolei. 4, 3 i 7. 8.
0: 7.
1: 7. No to jeszcze masz rok na przygotowania, a później 8 klasa na powtórzenie. Cieszycie się, że wakacje się już kończą, czy...
2: Nie, nie cieszę się w
1: nie
2: ogóle.
1: Nie cieszycie się, ale wasz akurat koniec wakacji nie wiąże się z tym, że kończycie waszą przygodę muzyczną, bo zarówno Ala, jak i Oliwka będziecie dalej uczyć się
2: tak.
1: muzyki, tak? Czyli Ala będzie chodziła na wokalny, tak? Do wokalnej szkoły, klasy? Czy na jakiś instrument?
3: No, jeśli chodzi... Do szkoły będę chodzić normalnie, ale do Isoli będę chodziła na śpiew i na pianino, tak
1: na
3: jak
1: śpiew
3: co
1: i pianino, okej. Okay. A u ciebie, Oliwko,
2: ja będę pianino. Na pianino.
1: No to myślę, że to jest też bardzo pozytywne, że wasza przygoda będzie trwała dalej i mam nadzieję, że może w przyszłości też zaowocuje jakąś karierą muzyczną. Myślałyście o tym, żebyście też, bo już o Janku to wiemy, że będzie miał boys band, tak? Będzie to pewnie boys band, nie?
0: Tak.
1: Taki w stylu Metaliki, a wy też chcecie śpiewać w przyszłości?
2: Ja raczej grać. Na pianinie.
1: Mhm.
3: Ja i to, i to.
1: No, czyli jest jeszcze też oczywiście czas na to, żeby się zastanowić, no i zastanowić się też nad tym, żeby ewentualnie wybrać jakąś szkołę muzyczną. Szkół muzycznych w Polsce jest bardzo dużo, w każdym jakimś większym mieście na pewno taka szkoła jest. No i Sola Muzyka też pewnie zaprasza w swoje progi.
4: Ależ oczywiście zapisy u nas trwają do szkoły, więc jak najbardziej zapraszamy i młodszych, i młodzież, i dorosłych.
1: Także jeżeli teraz już wiecie, że może chcielibyście spróbować swoich sił właśnie przy... O, ty już tak kiwasz głową. Ty zachęcasz na pewno do tego,
0: tak,
1: żeby spróbować.
0: Ja bym chciał się zapisać do Isoli, bo chodzę tutaj co roku i już znam tutaj większość
1: Ale
0: osób.
1: Ale perkusja.
0: Może perkusja i może śpiew.
1: No właśnie. No tak, no przydałoby się i śpiewać, i grać. Tańczyć na razie nie będziesz.
0: Nie.
1: Nie. No dobrze, czyli już wiemy. Co chcecie robić, to wiemy. Czego nie, pewnie też, a teraz pewnie jeszcze będzie się klarowało to, co najbardziej. A były dzisiaj z nami dzieci ze szkoły Isola Muzyka. Jan Dobrowolski, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ala Malczewska.
3: Dziękuję.
1: Oliwia Manikowska.
2: Dziękuję.
1: No i oczywiście dyrektor szkoły, pani Marzena Borowiecka. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
4: Bardzo dziękuję za możliwość wywiadu i zapraszamy.
1: Pozdrawiamy jeszcze, tak? Wszystkich.
4: Pozdrawiamy naszych słuchaczy przede wszystkim, tak.
0: I mojego tatę i moją mamę.
1: Dziewczyny też.
3: Tak, też pana Piotra i pana Radka i wszystkich z Bandcampów.
1: No i chyba trzeba już iść, bo ta zupa pomidorowa stygnie, co?
0: Już jedliśmy.
1: Już jedliśmy
0: ogórkową.
1: Ogórkowa dzisiaj.
0: Ogórkowa, wczoraj była pomidorowa.
1: No to

0: poprosimy, może jeszcze raz się uda tą pomidorową, co?
1: Mam nadzieję.
0: No teraz pomidory są bardzo łatwe do kupienia, bardzo zdrowe, więc zachęcamy do jedzenia pomidorów też. A tymczasem kończy się druga godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Zapraszamy do trzeciej godziny, bo również będzie się dużo działo, a naszym gościom już bardzo dziękuję za spotkanie.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszych radiowych półkolonii i zapraszamy serdecznie.

Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec

się przedstawić sobie? Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

A propos tego dzika, to może w takim razie chcielibyście wziąć udział w naszej zabawie i konkursie, gdzie wygrać można... O, właśnie. To jest dźwięk wydobywający się z gry, którą za chwilę być może ktoś z was będzie mógł wygrać. To gra Rzutem po Polsce, którą wygra ta osoba, która poprawnie odpowie na nasze pytanie. Odkrywamy parki narodowe i tym razem kolejny park narodowy na naszej liście. Podpowiem wam trochę, o jaki dzisiaj pytamy. Wyobraźcie sobie miejsce, w którym można pospacerować po lesie i mieć wrażenie, że czas się trochę zatrzymał. No, tam na pewno nie będzie drzew posadzonych równiutko pod linijkę. Niektóre są bardzo, bardzo stare, niektóre bardzo duże, a w lesie nie wszystko wygląda dokładnie tak, jak ktoś sobie zaplanował. Jego fragment ma charakter lasu naturalnego. To jeden z najbardziej niezwykłych lasów w Polsce, w którym przyroda przez bardzo długi czas rozwijała się z taką tylko niewielką pomocą człowieka. Można tam zobaczyć drzewa w różnym wieku. A teraz spójrzmy na mapę. Nasz park znajduje się przy wschodniej granicy Polski, ale jego historia jest jeszcze ciekawsza, ponieważ ogromny kompleks leśniczy rozciąga się również po drugiej stronie granicy na terenie Białorusi, więc jest to miejsce trochę takich dwóch sąsiadujących ze sobą państw. Ten las przez wieki był szczególnym miejscem, chroniono go między innymi jako teren polowań królewskich, a później też carskich. Dzisiaj jego najcenniejsze fragmenty są objęte bardzo ścisłą ochroną, a teraz zastanówcie się, jakie zwierzęta można spotkać w takim wielkim parku narodowym. Czy to będą ptaki, wilki, rysie, dziki? No właśnie, dziki też, ale jest tam również takie zwierzę, które stało się symbolem tego miejsca. To największy lądowy ssak Europy, ma wielką głowę, potężne ciało, charakterystyczne rogi. I pewnie już je dobrze znacie. Trochę podobne jest do krowy. 22 645 2055. Czekam na wasze poprawne odpowiedzi.

0: 10 minut po godzinie 14 trwają radiowe półkolonie i już przed chwilą zaczęliśmy podróżować po Polsce razem z naszą grą Rzutem po Polsce, przyrodniczo i turystyczna gra, która już teraz, mam nadzieję, że trafi do kolejnego słuchacza, a jest z nami Rozalka. Dzień dobry, Rozalko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty wiesz, o jaki park narodowy dzisiaj pytałam?
1: Tak.
0: Tak? Powiedz, o jaki?
1: Park Biał... Jak?
0: Dobrze zaczęłaś.
1: Białowieski Park.
0: Tak, Białowieski Park Narodowy, dokładnie, to właśnie o ten pytaliśmy. Tak, to właśnie ten żubr, który stał się symbolem tego parku, bo tam jest to takie miejsce, gdzie te żubry się chroni. Byłaś kiedyś może w Białowieskim Parku Narodowym?
1: Nie.
0: Nie, czyli nie widziałaś żubra, czy może udało ci się kiedyś może w jakimś zoo zobaczyć żubra?
1: Na zdjęciu tylko.
0: Na zdjęciu, no właśnie. Ale piękna, duża krowa, co? No właśnie, trochę jej się urosło, no a przy okazji jeszcze właśnie taka kosmata się zrobiła. Żubry to oczywiście nie krowy, ale no myślę, że trochę mogą ją przypominać. Też są roślinożerne, też są takie bardzo spokojne, więc można je tam też obserwować w takich specjalnych zagrodach. One tam są przetrzymywane, a większość z nich oczywiście żyje na wolności. Bardzo dobra odpowiedź, Rozalko. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś, a ty teraz spędzasz czas gdzieś na wyjeździe, czy jesteś w domu? Co robisz?
1: Na wyjeździe spędzam czas. Pojechaliśmy do Katowic i teraz jedziemy do IKEA zjeść obiad.
0: O, bardzo dobry pomysł, też tak można. Czyli rozumiem, że gdzieś tam niedaleko swojego miejsca zamieszkania jeździcie, tak? Gdzieś w okolicach Katowic mieszkasz?
1: Tak. Tak. Nie.
0: Nie. Daleko.
1: W Nowym Sączu.
0: A, no to tak, to kawałek macie, rzeczywiście. Czyli dzisiaj taki dzień trochę zakupowy, trochę rozrywkowy.
1: Tak.
0: A jeszcze masz przed sobą jakieś plany wakacyjne?
1: No już byłam na Krecie, koło brzegu, na półkolonii.
0: Ojej, to dużo było atrakcji w tym roku.
1: Tak.
0: I jaki tydzień był najprzyjemniejszy? Ten nad Polskim Morzem, na Krecie czy na półkoloniach?
1: Nad Polskim Morzem.
0: O, jednak, czyli jesteś tutaj związana jednak z naszym Bałtykiem, tak? Piękną pogodę mieliście?
1: Tak.
0: To domyślam się, że na Krecie wam trochę za bardzo gorąco pewnie było, tak?

0: No, często chodziliśmy do morza i troszkę nam było gorąco, ale...
1: No tak, a polskie morze daje trochę więcej chłodu. Może czasami tak. To aż za dużo, bo czasami to aż w kostkach czuć tą zimną wodę, ale może właśnie to jest takie przyjemne, żeby też wejść do zimnej wody, kiedy jest tak gorąco, bo pewnie na Krecie woda była gorąca.
0: Tak.
1: No tak myślałam. Czyli opalona...
0: I duże były fale.
1: A, no właśnie, to racja. Czyli opalona, wypoczęta, możesz wracać do szkoły po końcu wakacji?
0: Tak.
1: A do której klasy teraz będziesz szła?
0: Do drugiej.
1: Do drugiej, poważna sprawa. Czyli pewnie po pierwszej klasie już wiesz, na czym to będzie polegało, a druga będzie już trochę przyjemniejsza, bo na początku pewnie dużo zmian było, a teraz już w drugiej to będzie ta sama klasa, ta sama wychowawczyni, ta sama szkoła, tak?
0: Tak.
1: No tak myślałam. Rozalko, bardzo Ci dziękuję za Twój telefon. Mam nadzieję, że tam z południa Polski uda Wam się też kiedyś trafić do Białowieskiego Parku Narodowego, bo jest tam rzeczywiście pięknie i cały dzień tam można spędzić, więc rzeczywiście bardzo zapraszam. A gra Rzutem po Polsce już za chwilę do Ciebie wyląduje. Kasia ją pięknie zapakuje i będziesz mogła oczekiwać, kiedy do Ciebie dojedzie. Z kim będziesz grała?
0: Z moim bratem.
1: Z bratem. No właśnie, od 2 do 4 osób może do tej gry zasiąść, więc na pewno z bratem będziecie mogli świetnie się bawić. Rozalko, czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Dzieci z klasy i moją panią.
1: Pozdrawiamy w takim razie szkołę numer?
0: Katolicką Świętej Heleny w Nowym Sączu.
1: O, no to teraz, żeby wszyscy wiedzieli, którą szkołę pozdrawiamy, czyli już teraz wiadomo. Bardzo Ci dziękuję, Rozalko. Wszystkiego dobrego na jeszcze końcówce wakacji. Baw się dobrze i dobrze rozpocznij też nowy rok szkolny. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No właśnie, teraz już wiemy, że dzisiaj wybraliśmy się razem z Rozalką, tak oczywiście na niby do Białowieskiego Parku Narodowego, ale może naprawdę też Wam się kiedyś uda tam pojechać, bo to najstarszy park narodowy w Polsce i dom największej na świecie wolno żyjącej populacji żubrów. Także warto tam te żubry zobaczyć. Myślę, że to na pewno robi duże wrażenie. No a oprócz tego cały spacer po takim lesie jest bardzo wyjątkowy, bo tam jest bardzo dużo takich starych, starych drzew. I wyobraźcie sobie, że tam działa to wszystko na takiej zasadzie, że przewróciło się, no to niech leży. Czyli jak jakieś drzewo jest już po prostu stare i na przykład jakaś wichura je powali, to nikt go tam nie sprząta. Ono tam cały czas może sobie leżeć, a są takie żyjątka w tym lesie, które bardzo lubią takie stare drzewa i korzystają z takiego właśnie jedzenia i takiego domu, które może tam dla nich się znaleźć. Także polecamy odwiedziny Białowieskiego Parku Narodowego, a już za chwilę kolejne zabawy na naszej antenie, bo mamy dla Was jeszcze dużo zgadywanek i pytań, także przygotujcie się. Mam nadzieję, że komuś z Was uda się również do nas dodzwonić już za chwilę, kiedy pojawi się kolejna zagadka.

A już teraz w naszych radiowych półkoloniach przyszedł czas na kolejną naszą zabawę. Wakacyjna zgadywanka. Już za chwilę podpowiem wam, o jakie teraz słowo nam chodzi. Wakacyjna zgadywanka dzisiaj dotyczy zawodu. Czyli to jest nasza kategoria, zawód tym razem. No i będziemy zgadywać, co to za przedstawiciel dzisiaj ukrył nam się w naszej zgadywance. Więc zacznijmy od tego, że dzisiaj ta osoba, która będzie osobą, o którą pytamy, bardzo często pracuje w miejscu, gdzie ludzie podróżują. A nawet w tym właśnie środku komunikacji. Ale nie siedzi za kierownicą, nie pilotuje samolotu, nie prowadzi statku. Jego miejscem pracy może być coś, co ma wiele okien, siedzeń, drzwi i bardzo, bardzo powoli się rozpędza po torach przez most. Albo przez tunel, albo przez pole, albo przez las może jechać ten środek lokomocji. I ta osoba spotyka bardzo wiele ludzi, którzy jadą w tym kierunku, na tej linii, gdzie on właśnie pracuje. Niektórzy z tych osób mają wielkie walizki, plecaki, ale wszyscy z nich muszą mieć bilet. I ten bilet jest taką przepustką do tego, aby wejść do tego środka komunikacji, ale też trzeba właśnie go pokazać tej osobie, o którą dzisiaj pytamy. Ta osoba właśnie sprawdza te bilety i może dla niektórych takie hasło bileciki do kontroli jest bardzo znane, więc o jaki zawód pytamy? Czy już wiecie? 22 645 20 55, może już wiecie. Więc jeżeli wiecie, to możecie do nas zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie, co to za zawód ukrył nam się w dzisiejszej zgadywance.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: Tak, to prawda. Właśnie z wakacyjna zgadywanka rozpoczęła się i mamy już pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Natanie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz, czy to było trudne zadanie, żeby teraz spróbować odgadnąć ten zawód?
2: Nie za bardzo, bo tam jechałem pociągiem do Wrocławia i mój kolega zapomniał mieć tego.
1: Biletu?
2: Legitymacji.
1: A legitymacji nie miał. I co się stało?
2: No i się nam udało trochę tańszy bilet, ale on jest z góry i jak wróci, to musi sobie wszystkie pieczątki podbijać.
1: A, no właśnie, czyli nie miał ważnej legitymacji, czy w ogóle jej nie miał?
2: Miał legitymację, ale nie miał ważną.
1: A, właśnie, czyli to jest bardzo ważne. To teraz powiedzmy, o jaki zawód pytamy, żeby już tutaj sprawiedliwości stało się zadość?
2: O konduktora.
1: Dokładnie tak. Tak, to właśnie konduktor. O konduktora pytaliśmy. Piękna historia przy okazji. No właśnie, żeby pamiętać nie tylko o bilecie, ale też w przypadku dzieci, to właśnie legitymacja też jest bardzo ważna, bo ona upoważnia nas do zniżek. Zgadza się, tak?
2: Tak.
1: A ty, Natanie, miałeś ważną legitymację wtedy?
2: Tak, miałam.
1: No właśnie, tak, to prawda. Nie tylko bilet, ale też legitymacja szkolna, studencka, no a czasami na przykład emeryta albo rencisty też może być i wtedy na przykład z babcią możemy jechać i babcia też będzie miała trochę tańszy bilet, tak jak i wy jako uczniowie. A ty często podróżujesz koleją?
2: Tak, ale bardziej jak już samolotem.
1: Samolotem, o, to gdzieś daleko zwykle się poruszasz.
2: Mhm.
1: Tak? To gdzie ostatnio byłeś?
2: Moje wakacje się nawet rozpoczęły wcześniej w maju, gdzie były matury, bo to mój brat zdawał do liceum i polecieliśmy z mamą do Disneylandu.
1: Ojej, piękna wyprawa. Na ile czasu?

0: Na 4 dni.
1: Zwiedzanie
0: i jeszcze do parku Asterixa i Obelixa.
1: No i jak sądzisz, 4 dni wystarczą, żeby tam się dobrze bawić, czy jeszcze dłużej by się przydało?
0: Trochę dłużej.
1: Ale 4 dni to już myślę, że całkiem sporo. Można tam wiele atrakcji chyba zaliczyć.
0: Tak.
1: Mhm. Czyli tam lecieliście samolotem, a gdzie jeszcze leciałaś samolotem?
0: Na Kretę.
1: Na Kretę. O, to Kreta w tym roku bardzo popularna chyba, bo Rozalka przed chwilą też mówiła, że na Krecie była. Może się spotkaliście?
0: Nie spotkałam.
1: No nie, no ale może akurat kiedyś gdzieś tam wasze drogi się przecięły, nie wiadomo, kto wie. A gdzie jeszcze podróżowałeś?
0: Pojechałam na obóz 3-tygodniowy.
1: Też samolotem?
0: Halo?
1: Czy to był obóz też samolotem, gdzie musiałeś polecieć?
0: Nie. 3 tygodnie taki wojskowy obóz,
1: młodzieżowy.
0: Harcerski, 3 tygodnie.
1: Czyli taka sztuka przetrwania też trochę?
0: Tak.
1: Budowaliście namioty, rozpalaliście ogniska, tak?
0: Mhm.
1: Ale nie polowaliście na żadne zwierzynę, już tutaj były zapewnione pewnie posiłki.
0: Tak, były zapewnione, ale jednego kreta znalazłam, martwego.
1: No tak, no zdarzają się i takie sytuacje, ale rozumiem, że nauczyłeś się trochę takiej sztuki przetrwania w trudnych okolicznościach.
0: Tak, nauczyłam się rozpalania ogniska i morsa.
1: No w tym roku było sporo deszczów, czy to była przeszkoda na waszym obozie?
0: Nie, tylko jak moi koledzy za mnie tu poszli w niedzielę na modlitwę i zaczynało lać i nam do mnie zalało namiot, to ja wziąłem łopatę i sam musiałem wszystko zasypywać.
1: No to czyli jesteś bardzo pracowitym, odpowiedzialnym człowiekiem, Natanie. Bardzo się cieszę. W takim razie uratowałeś swoje obozowisko, tak?
0: Tak.
1: I udało się wysuszyć jeszcze namiot, tak?
0: Tak.
1: O, czyli masz chyba bardzo dużo przeżyć z tych wakacji.
0: Tak.
1: Ale pociągiem też zdarza ci się czasami jeździć, czy tylko na takie krótsze odległości?
0: Tak.
1: Też, no właśnie. No myślę, że podróże kształcą, a już takie obozy, gdzie uczymy się sztuki przetrwania, to na pewno jest piękna sprawa. Natanie, bardzo ci dziękuję za twój telefon i twoje opowieści z wakacji. Było mi bardzo miło poznać cię. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze nam opowiesz o różnych swoich przygodach, bo domyślam się, że nie brakuje ich w twoim życiu.
0: Nie.
1: No właśnie, tak się domyślałam, że jak już zacząłeś od tego, że pociągiem rzadko, ale samolotem częściej, a później jeszcze ta szkoła przetrwania, no to domyślam się, że jesteś żądny przygód, więc pewnie będziesz się jeszcze świetnie bawił, także i w nowym roku szkolnym, czego ci bardzo życzę. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Moją mamę i bliskich.
1: Pozdrawiamy w takim razie. Bardzo ciepło ciebie również. Do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: No widzicie, tak bawił się Natan podczas swoich wakacji, ale jak słyszeliście też, udało mu się spotkać konduktora, który to właśnie dzisiaj był naszym hasłem. Konduktor, czyli gospodarz takiego pociągu. Nie wiem, czy wiecie, ale taki konduktor odpowiada również za bezpieczeństwo, współpracuje z maszynistą, no i też spędza setki godzin miesięcznie w podróży. Jeżeli to jest zawód, który dla was byłby takim wymarzonym, bo lubicie podróżować pociągami, interesujecie się takim właśnie zwiedzaniem różnych stron świata albo po prostu Polski, to może zostaniecie takim konduktorem albo na przykład stewardessą albo stewardem, jeżeli chcielibyście podróżować samolotem, bo to taki odpowiednik konduktora w pociągu. Więc życzę wam tego, abyście spełniali swoje marzenia, a już za chwilę kolejna nasza zabawa na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

39 minut po godzinie 14 trwają radiowe półkolonie, a ja bardzo się cieszę, że możemy się ze sobą spotkać choćby w takich okolicznościach i na przykład teraz będzie okazja poznać kolejnego słuchacza, który będzie chciał wziąć udział w naszej zabawie, która się tym razem nazywa Bajkowy Detektyw. Jeżeli potraficie odkryć w sobie detektywa, a może lubicie takie właśnie zagadki, rozwiązywanie i szukanie poszlak, to może właśnie będzie to zadanie dla Was. Tym razem otwieramy kolejną bajkową kartotekę. Nie szukamy dzisiaj bohatera, tylko tytułu bajki. Tytuł bajki to będzie odpowiedź na nasze zadanie. O jaką bajkę dzisiaj chodzi? Mam oczywiście dla Was wskazówkę. Nasz bohater jest dosyć niewielki. Jego świat jest bardzo duży dla niego, bo jest właśnie niewielki. Może to być stół, krzesło, podwórko, ludzie. To jest świat, w którym żyje ten nasz główny bohater. Jest bardzo ciekawski. Lubi zaglądać tam, gdzie może wydarzyć się coś bardzo interesującego, a ponieważ jest kotem, to prawdopodobnie uważa, że każde pudełko, szafka i zakamarek zostały stworzone właśnie po to, żeby bawić się tym albo sprawdzić, co jest w środku. Tytuł tej bajki to jest animowana produkcja polska. Główny bohater, tak jak powiedziałam, jest młodym kotkiem, który poznaje świat, a w jego przygodach pojawia się również drugi kot. Ten kot jest starszy, dużo bardziej poważny, no ma dużo mniej poważne zamiary w stosunku do świata, bo on po prostu lubi spać i odpoczywać. A ten główny nasz bohater, o którego dzisiaj pytamy, lubi właśnie robić wszystko na przekór. Czasami właśnie denerwuje tego swojego kolegę, który jest czarny, a ten nasz kolega, ten główny bohater, jest biały. Czy już wiecie, o jakie to kotki chodzi i jaki tytuł nosi bajka, o którą dzisiaj pytamy? 22 645 2055. Czekam na Wasze poprawne odpowiedzi.

0: na naszej antenie. Już teraz kolejna zabawa. Tym razem to bajkowy detektyw i już dodzwonił się do nas ktoś, kto takim detektywem chyba zostanie może w przyszłości. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Damirze, jeżeli uda się trochę ściszyć radio, to będziemy się lepiej słyszeć. Uda się, tak? Dobrze. Mam nadzieję, że teraz już się lepiej słyszymy. Powiedz, Damirze, czy wiesz, o jaką bajkę dzisiaj pytamy?
1: Tylko Tamilemona.
0: Dokładnie tak. To jest właśnie nasza odpowiedź. To dla ciebie te brawa i fanfary, bo poprawnie odpowiedziałeś na nasze pytanie. A powiedz, która podpowiedź była dla ciebie najbardziej pomocna? Czy szybko się zorientowałeś, czy jednak dopiero pod sam koniec wpadłeś na ten pomysł?
1: Drugi starszy kot jest taki leniwy.
0: Rozumiem.
1: Tak oglądałem kota Filemona, że po prostu mam często w różnych odcinkach najczęściej widziałem, jak Bonifacy spał.
0: No właśnie, taki on jest strasznie leniwy, że ciągle śpi. Czyli rozumiem, że oglądałeś tę bajkę i znasz tych naszych bohaterów. I tego Bonifacego, i tego Filemona.
1: No, tak.
0: Czyli ty jesteś pewnie bardziej jak Filemon. Nie śpisz całymi dniami, tylko raczej odkrywasz świat.
1: No.
0: Tak myślałam, no właśnie.
1: No tak, ale nieraz to lubię spać.
0: No pewnie, szczególnie w wakacje. Trzeba się wyspać, odespać, żeby później mieć dużo więcej energii w nowym roku szkolnym, tak?
1: No.
0: A teraz odpoczywasz?
1: Co?
0: Teraz odpoczywasz, czy masz jakieś zadanie do wykonania?
1: No, na razie jem obiad.
0: A, obiad jesz. Co dzisiaj macie na obiad?
1: Pierogi ruskie.
0: Och, wspaniała sprawa. Ja jestem, uwielbiam pierogi ruskie i zresztą wszystkie pierogi mogłabym zjadać, więc bardzo dobry obiad dzisiaj. A to ty je lepiłeś, czy mama?
1: Mama.
0: Mama, o, no to mama jest bardzo dzielna, skoro zrobiła pierogi, bo to jest generalnie zadanie na dosyć długo, żeby te wszystkie pierogi posklejać, no i zrobić do nich farsz. Całkiem dużo zabawy przy tym jest, no ale oczywiście też smak jest wspaniały, także smacznego życzę ci, Damirze, tobie i całej twojej rodzinie, bo pewnie będziecie wszyscy jeść te pierogi, tak? A powiedz, co po wakacjach? Idziesz już do szkoły, tak?
1: Nie, bo ja w ogóle jeszcze nie chodzę do szkoły.
0: Jeszcze nie chodzisz, do przedszkola
1: chodzisz?
0: Mam
1: jeszcze prawie 5 lat.

0: ojej, to masz bardzo dojrzały głos. Myślałam, że już do szkoły chodzisz, czyli chodzisz jeszcze do przedszkola.
1: No nie.
0: Nie, też nie. Czyli spędzasz czas w domu.
1: No.
0: O, to miło. Czyli...
1: Jestem u babci.
0: Mhm. Pięknie, czyli albo mama, albo babcia są z tobą cały czas.

0: tego czasu. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Może mamę pozdrowimy, co?
1: Mamę.
0: No.
1: Moją siostrę. Mhm. Mojego młodszego brata, tatę, babcię, drugą babcię, dziadka i oczywiście jednego dziadka, którego już nie ma tak naprawdę.
0: Mhm.
1: A jest w górze, no niby jest w górze, no.
0: No na pewno jest z wami. Mhm, dokładnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy w takim razie.
1: No to pozdrawiam wszystkie ptaki na świecie. Razem z tymi rajskimi polskimi i wszystkimi po prostu na świecie.
0: O.
1: Pozdrawiam wszystkie zwierzęta z Australii oczywiście. I panią też.
0: Bardzo dziękuję.
1: I całe polskie radio dzieciom i innych słuchaczy radio dzieciom.
0: No, pozdrawiamy w takim razie.
1: Na całej planecie i nawet inne planety, czarną dziurę, kosmos cały i słońce.
0: Pozdrawiamy w takim razie. To były piękne, długie pozdrowienia od Damira, który wymienił chyba wszystkich, nie tylko na naszej planecie, żeby pozdrowić, więc
1: i
0: myślę,
1: w kosmosie.
0: I w kosmosie właśnie też, czyli ufolutki i kosmitów też pozdrawiamy, jeżeli takowi nas słuchają. Bardzo dziękuję Ci, Damirze, za telefon, piękne pozdrowienia i oczywiście poprawną odpowiedź. Dziękuję bardzo, smacznego życzę, do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa.
0: Tak, to właśnie przygody kota Filemona były dzisiaj tytułem bajki, o który pytaliśmy w naszej audycji. Skoro już teraz wiecie, o jakiego kota pytaliśmy, to może będzie okazja, żeby przypomnieć sobie te przygody, jakie przeżywał kot Filemon, bo z pewnością będą to bardzo miłe chwile spędzone na oglądaniu tego sympatycznego kota. Być może nawet wasi rodzice pamiętają tę bajkę, bo była ona wyprodukowana już bardzo dawno temu, a oprócz tego jest teraz wznowiona seria przygód kota Filemona, więc można też wrócić do tych bajek sprzed lat i przypomnieć sobie swoje dzieciństwo w przypadku rodziców, a dzieci mogą sobie poznać tego bohatera, jeżeli go jeszcze nie znają. Więc już teraz specjalnie dla wszystkich, którzy lubią kota Filemona, może właśnie znajdziemy taką piosenkę, która właśnie będzie do tego pasowała. Przygody kota Filemona, bajka, która myślę, że rozśmieszy zarówno dzieci, jak i rodziców. Bardzo serdecznie zapraszam.

Pamiętajcie, nie ciągniemy nigdy kotów za ogon, ale po brzuszku możemy je oczywiście pogłaskać. To oczywiście piosenka Marzenia kota Filemona. Kasia Rokicka nam teraz zaśpiewała. A ja już wam bardzo dziękuję za to spotkanie w radiowych półkoloniach, które właśnie dobiegają końca. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak, dobrego popołudnia wam życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na do stóp, na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka, czyże ostro, ostro ma?
2: Że nie ma manier, chłopak masz.
3: I tak jak ogr wiele

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: jak my piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Cachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
4: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego kompanię. Ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoń.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Kom, kom, rere, kom, kom, czaj dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? To mówię oczywiście ja, wasza przyjaciółka, żaba Monika. Pojawiam się i znikam.
4: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo. To ja was, kulfoniasty, kulfonoopowiadacz, bajasz i legendziarz, gawędzista, bzdurzysta i bajduzysta.
3: Drogie, kochane dzieci,
4: tak od
3: ponieważ
4: razu?
3: Kulfon już skończył, więc ja powiem.
4: Kto ci powiedział, że skończył?
3: Nie skończyłeś jeszcze?
4: Jeszcze nie skończyłem, chciałem coś powiedzieć, ale zbiłaś mnie z pantałyku.
3: Bo dziś, drogie dzieci, jak zwykle opowiemy wam przepiękną opowieść pod tytułem Cudowny chleb.
4: O cudownym chlebie będzie?
3: O zakwasie.
4: O cudownym zakwasie.
3: Aha. Na zakwasie chleb, tak.
4: A może to na drożdżach?
3: Nie, na zakwasie.
4: Dobrze. Była sobie Anusia małym dzieckiem.
3: Kiedy odeszli jej rodzice.
4: Tak. Wtedy ją babcia zabrała do siebie.
3: I babcia też odeszła.
4: Nie. Babcia zabrała ją, a mieszkała w sąsiedniej wsi.
3: Ale też odeszła, no.
4: Do sąsiedniej wsi.
3: Nie.
4: A babcia też umarła?
3: No też umarła, tak.
4: Janusia została się sama. Sama musiała się przewijać, karmić.
3: No oraz... i poszła na służbę, jak już się nauczyła chodzić.
4: Od razu poszła?
3: No tak.
4: Nie no, gdzie
3: no właśnie, to co nie, no.
4: Nie, no musiała jeszcze się, musiała jeszcze troszeczkę podrosnąć, no.
3: No to szybko podrosła i poszła na
4: podrosła.
3: Momentalnie podrosła.
4: Nie. Anusia została się sama samiuteńka, a jeść się chce.
3: I pić.
4: To właśnie. A za darmo nikt chleba nie chciał dać, więc poszła dopiero na służbę.
3: Zapukała się, pytała tak, czy jest tu służba?
4: A gospodarz powiedział...
3: Bogaty gospodarz, ale podły strasznie.
4: Był złym człowiekiem.
3: Złym człowiekiem, bo powiedział, jest u mnie służba.
4: Tak.
3: Mówi, a już mam pełno tej służby.
4: Mam pełno tej służby i wiecznie się kłócił i wiecznie był z czegoś niezadowolony i wiecznie tą służbę poganiał.
3: I okładał.
4: A jeszcze, wiesz jak, przeklinał parobków.
3: Przeklinał
4: no, parobków. Taki był zły. Taki był zły.
3: Nieładnie jest przeklinać.
4: No, bardzo nieładnie.
3: Pewnego razu nasza Anusia źle się bardzo poczuła.
4: Nie, ona się nie
3: miała
4: poczuła.
3: Miała katar sienny.
4: Nie, ona się, on nawet nie nikt się nie odważył mówić słóweczkiem, a ona nawet nie siorbnęła nosem, tak się bała.
3: Ale leciało jej z nosa.
4: Tak?
3: Mhm.
4: No może, no miała katar. No.
3: Miała.
4: Miała katar, który wycierała chusteczkami.
3: I jeszcze na dodatek łupało ją w kościach.
4: W krzyżu ją łupało.
3: No i w ogóle miała stan podgorączkowy. A ten podły...
4: Ale bała się pisnąć cokolwiek, bo gospodarz tak prał.
3: Nie, bo by złym słowem od razu poczęstował.
4: Tak, no.
3: No i powiedział do Anusi tak. Anka, bierz łopatę i przekopiesz mi całe pole.
4: Mówi tak, ma tu 2 hektary, powiedział.
3: Jakie dwa? 20.
4: 22?
3: 22 hektary.
4: O matko, to, ale to był okrutny gospodarz. Mówi tak, idź tu 22 hektary, masz łopatę i kop.
3: Tak,
4: a ona mówi, ale
3: się,
4: tak...
3: A się później posieje.
4: Tak, później się... Mówi, ale tak mi się w głowie kręci. Dobra, dobra, niech ci się nie kręci.
3: Tak, nie kręć tutaj, od roboty tak. Chcesz się wykręcić.
4: Tak, a ci dam tu no, zaraz, tak, mówi.
3: Takie powiedział.
4: Bo ci zaraz dam drugą łopatę i będziesz na 2 łopaty kopać.
3: Nie, bo ci przyłożę tak łopatą, że od razu wyzdrowiejesz, tak jej powiedział.
4: Ona powiedziała, no, nie, no mówi, już
3: taki
4: nie
3: okrutnik on był.
4: Okrutny był, wstrętny gospodarz był. Taki, że ten.
3: No i Anusia zaczęła kopać.
4: Nie, ona poczuła się nieswojo wtedy.
3: Ale zaczęła kopać.

0: Chyba kopać?
1: I przez łzy.
0: A ty wiesz, że ją trzęsło zimno okropne?
1: A trzęsło ją, tak.
0: Jak ją to trzęsło, tą zimno?
1: I ona jak nawet troszkę popłakiwała sobie, a przez łzy nie zauważyła nawet, że tuż koło niej przystanął jakiś nieznajomy staruszek.
0: Który też zaczął kopać.
1: Jeszcze nie.
0: Nie?
1: Nie, jeszcze nie mówię.
0: Mówi
1: tak.
0: O, dzień dobry.
1: Mówi tak. O, Anusiu, kopiesz?
0: Ona mówi, kopię, dziadku, kopię. A dziadek mówi, dzień dobry.
1: Nie, a dziadek był trenerem piłkarzy.
0: Co ty?
1: No bo, mówi, że on też był... kiedyś kopałem. Mówi, ale teraz jestem trenerem.
0: Nie, no coś ty, on nie był trenerem, no.
1: Nie?
0: On nie był trenerem, on był dziadkiem.
1: Z zawodu?
0: No, on był dziadkiem, od razu tam zawsze był. On był, jestem dziadkiem, powiedział mu i...
1: Jestem dziadkiem i mówi tak, Anusiu...
0: Jeżeli pozwolisz, to kopnę parę razy.
1: No, kopnął. Tak sobie ten dziadek pokopał, że aż zgłodniał. I wyjął dwie pajdy chleba z masłem.
0: O matko. I ale tak, ze świeżym masełkiem.
1: Ze świeżym, tak. Ta.
0: I pajdy były świeże.
1: Ale wszystko chrupiące, na zakwasie chlebuś.
0: Rozłożył przepiękną chustę.
1: W kratę.
0: W kratę to była?
1: Tak, w kratę.
0: Nie, góralska to była z frędzlami.
1: A skąd to w górach się działo?
0: No.
1: A, no to chyba, że tak.
0: W górach, bo to wszystko w górach.
1: Tą wełnianą chustę, taką z owczej wełny, rozłożył, tak. I mówi, chodź, Anuś, usiądziemy sobie i przekąsimy coś nieco.
0: Zdjął kierpce.
1: I kapelusz.
0: I kapelusz, a wiesz, co zrobił? Założył kapcie. Bo go strasznie bolał go odcisk.
1: Już się szykował do snu, kiedy sobie przypomniał, nie, że muszą zjeść po pajdzie chleba.
0: Do jakiego snu? Zdjął kierpce go, bo tak rwał go palec, że Anusia powiedziała, pokażcie, dziadku, widzę, że macie zastrzał.
1: Nie macie bąbel.
0: Bo on mówi, w samej rzeczy zrobił mi się bąbel. A ona mówi, dziadku, przyłożę ci liść babki.
1: Bobkowy, a nie babki. Przyłożyła mu liść bobkowy i bąbel przepadł bez wieści.
0: No tak.
1: No tak, no. A dziadek mówi, no to bierzemy się za robotę.
0: Nie, nie, dziadek mówi, teraz w nagrodę dam ci pajdę chleba.
1: Nie, to już dał przecież.
0: Nie dał, bo nic nie powiedziała, że ona jadła. Dopiero teraz, jak ten bąbel zniknął, to dziadek dał jej pajdę, powiedział, a podjedz se, dziecko, a podjedz. Ona podjadła, a dziadek wyjął z drugiej kieszeni żentycę.
1: Nie drugą pajdę chleba.
0: Nie, pajdy to dwie.
1: Spojrzał na nogę i mówi, miałem znikający bąbel.
0: Nie, jaki, co ty pleciesz, no?
1: Pleciesz, właśnie, że tak było.
0: Nie, sam, ten no bąbel to był przypadkiem, no.
1: Nie, przypadków nie ma, kochani.
0: Dobra, nie, no dobrze. Jo, chodzi o to, że dziadek ją poczęstował tym chlebem. Ona się...
1: Zjedli, wiesz jak zjedli?
0: Ze smakiem.
1: Ze smakiem.
0: Wiem, ale dziadek, ona była tak głodna, że zjadła, wiesz jak zjadła, aż jej się uszy trzęsły.
1: I dziadkową porcję też wciągnęła?
0: Nie, bo dziadek rozłożył...
1: Był szybszy. Dziadek był szybszy i wszystko...
0: A skąd dziadek powiedział, ale jedz do woli, dziecko moje, jedz, bo masz jeszcze 2 hektary do skopania.
1: Tak, a ja będę jadł wolniej, gdyż mam sztuczne zęby i już taki nie jestem szybki.
0: Nie, dziadek dał sobie radę. No, bo dziadek popijał żentycę.
1: Czyli popijał serwantkę.
0: Tak. Jaką serwantkę? Serwantkę to miał w domu.
1: Serwantkę i trzymał w niej kryształy.
0: Tak. Dobrze. Więc tak, dziadek jadł, ona kopała, ale po tym chlebie poczuła taką moc.
1: Że jak machnęła, to 18 hektarów w godzinkę.
0: No, łyknęła. Dziadek nie mógł nadążyć za nią. Ale jak już przekopała i mówi tak, o, mówi, alem się narobiła. Mówi, nie wiem, co mam dalej robić.
1: Ale nagle zobaczyła, że nadjeżdża na koniu ten jej właściciel, ten okrutnik.
0: No.
1: I ona wtedy mówiła, ojejku, okrutnik jedzie, dziadku, chowaj się.
0: Chowaj
1: A dziadek mówi, nie potrzebuję, zobaczysz, przejedzie koło mnie i nawet mnie nie zauważy.
0: I się schował dziadek?
1: Nie.
0: To nie schował się. A to on był ślepy, ten gospodarz zły?
1: Nie, on po prostu się nawet nie odwracał, tylko przyjechał, nawet nie przeklinał.
0: Coś ty. No. A dlaczego?
1: A, później się okaże wszystko.
0: Tak?
1: To sprawka dziadka.
0: No dobrze, no i co dalej? A ona kopała jak szalona.
1: Nie, on nie przeklinał, znaczy się ten...
0: Gospodarz nic nie mówił.
1: Nic nie mówił.
0: Ukłonił się lekko nawet.
1: Tak, no i później, proszę ciebie, dziadek się wziął też za robotę i tak już o 7:30 skończyli kopać.

0: Ona powiedziała: dziadku, to ja skoczę, bo mi się należy porcja obiadowa u gospodarza.
1: No, no.
0: I przyniosła temu dziadkowi.
2: Dziadek powiedział, mówi tak, siadaj, teraz coś zjemy.
0: Ale już nie mieli co.
2: Mieli.
0: Ona pojechała, poleciała szybko i przyniosła czosnkową polewkę.
2: No. Nie. On mówi: słuchaj, gdzie tam? Jak gospodarz przejechał, to dziadek powiedział, mówi: chodź, usiądź, zjemy coś tu na miedzy. I Anusia chciała coś powiedzieć.
0: Nie, Anusia...
2: Ale patrzy, a tu już leży biała chusta, a na niej chleb leży, pajdy z chleba.
0: No przecież to żeśmy już mówili na
2: samym
0: początku.
2: Ale to wcześniej zjadła, on teraz mówi: znowu trzeba zjeść.
0: A ona powiedziała: nie, jak będziemy tak jeść bez przerwy, to nigdy nie przekopiemy pola.
2: Nie, no, ale pole przekopali. Ty nic, gdzie ty jesteś? Gdzie, w której ty bajce jesteś?
0: Ja już jestem na końcu prawie tej bajki.
2: No ale jak już przekopali i ostatni raz zjedli, to mówi Anusia,
0: a
2: wiesz co powiedziała?
0: A wodziankę jeszcze jedli?
2: Co?
0: Jeszcze ona przyniosła wodziankę.
2: Po co?
0: Żeby dziadek nie był na suchym cały czas.
2: Dziadek był suchy.
0: Ale dziadek musiał zjeść i zupy trochę.
2: W każdym razie dziadek powiedział, mówi: masz tutaj pajdę chleba, która się nigdy ci nie skończy.
0: Tylko musisz się dzielić zawsze z głodnymi.
2: I mówi, a ona mówi: tak smakowita pajda chleba. Tak, powiedział dziadek, i dał jej w tej chustce tą pajdę chleba i ona od tej pory...
0: A kawałek
2: pory...
0: cudownego chleba wiecznie będzie świeży, tak. I nigdy ci go nie zabraknie.
2: Nigdy. I nigdy nie zabrakło Anusi chleba, dlatego że się dzieliła ze wszystkimi i wy się dzielcie ze wszystkimi,
0: tak,
2: to wam
0: też
2: nigdy nie zabraknie.
0: Do widzenia, dzieci, myjcie zęby.
2: I nogi, do widzenia.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

siedział smutny jak ucho od śledzia. Piękną żabusię spotkał na szczęście i teraz uśmiecha się częściej. Aha, przygód i śmiechu jest co

0: Powiedz mi, jeśli wiesz, jak wygląda taki zwierz, który zwie się nietoperz.
1: Jak?
0: Czy to mysz, czy to ptak? Cichuteńko fruwa tak.
2: Czy to ptak, czy to zwierz, fruwa nocą nietoperz.
1: Ja nie wiem, kto to jest toperz.
2: Nie topeś, tylko nie topeś.
1: Nie, nie topeś.
0: Rzekła sowa, drogi jeżu, nie wiesz nic o nietoperzu, o skrzydlatym nocnym zwierzu.
2: Margolciu, futro ma.

0: cieszy, która ma skrzydła dwa.
1: To ze złości zatrząsł się i odleciał
0: nie wiem gdzie.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.
1: Gdy każdy chce grać jazz i kotem być. Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość. Ty ten styl już znasz. O, ryki, tyki, tyki. A w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden chodź, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: Rzuć to fakt!
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa, rzuć to fakt!
1: To jasne, że
0: Każdy chciałby bluesa, rzuć to fakt! Każdy chciałby!

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

0: każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Opal błękitny na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham.

jest największym wędrowcą wśród fal. Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham wieloryby, nie na

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłówkuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać.

skomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa –

żagiel główny to jest grot. Dobry wiatr chwyta w lot, lecz by statek szybciej płynął,

Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

0: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

dalej się położył. Gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

widzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie wszystko

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
1: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zapraszam.

to już jest ostatni punkt w naszym środowym repertuarze, czyli zakończymy wakacyjną środę śpiewająco, krótko mówiąc. Tak właśnie będzie dzisiaj w środę. Audycja nazywa się Letni Koncert Życzeń. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko to, że będzie można poprosić o jakąś piosenkę. A jak to zrobić? Ci, którzy są stałymi słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, wiedzą na pewno, że można to zrobić albo do nas telefonując 22 645 2055, albo pisząc do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. Wy piszecie albo dzwonicie, a my spełniamy wasze muzyczne życzenia. Można będzie w ten sposób i dzięki temu kogoś pozdrowić za naszym pośrednictwem. Lubicie to na pewno, wiem doskonale, i czasami nawet zdarza się, że wy nas prosicie o spełnienie takich muzycznych pragnień, a my mówimy wtedy: zapraszamy w środę wieczorem, to jest to miejsce i to jest ten czas, żeby takie muzyczne prośby spełniać. Ale dzisiaj jest właśnie środowy wieczór, albo raczej późne popołudnie środowe, bo na dworze jeszcze cały czas jasno, pani Majchrzak, jasno. Ale jaśniuteńko, chciałam powiedzieć. Słońca co prawda nie ma, natomiast gruba warstwa chmur na niebie, ale to nie przeszkadza cieszyć się jeszcze cały czas dniem. Słońce zajdzie, a co ja tam będę mówić o zachodzie słońca? Zajdzie, kiedy zajdzie. A może trochę później dzisiaj na przykład, jak mu się u nas spodoba. Zapraszamy cię też, słoneczko, do może nie telefonowania, ale do zaglądania do naszego studia i do bycia razem z nami. A ja przypomnę, że teraz już na dobre zaczyna się nasza audycja, czyli... Czyli po prostu letni koncert życzeń. Coś mnie dzisiaj te wszystkie klawisze nie chcą słuchać. Bardzo to niepokojące, ale już będą działać. No też nie chcą działać w takim razie. No to co, to zaczniemy może od piosenki, którą sobie zagramy z jakiejś płyty, jeśli jest tutaj jakaś płyta załadowana. O, nie wiadomo czy jest, zaraz będzie trzeba sprawdzać. Ja jeszcze raz przypomnę, że ta audycja nazywa się Letni Koncert Życzeń. No i czekamy na wasze telefony i czekamy na wasze prośby muzyczne i zobaczymy, czy coś się uda zrobić.

0: też chciałam dołączyć do tego chóru, ale nie umiałam się wstrzelić w odpowiednim momencie, a wiadomo, że w śpiewie chóralnym to jest bardzo, bardzo ważne. W związku z tym mówię raz jeszcze, uwaga, uwaga, 5 minut po godzinie 18, a my startujemy.
1: Letni koncert życzeń.
2: I teraz będzie taka próba mikrofonu. Raz, raz, jak mnie słychać? Daria, raz, raz, dobrze? Dobrze słychać? Uwaga, bo dzisiaj koncert prosto z łazienki! Juhu!

Ciekawa jestem, co na to sąsiedzi. O, myślę, że byli zachwyceni, kiedy słuchali krakowskiego chóru dziecięcego prosto z łazienki. Moje śpiewy łazienkowe nie są tak entuzjastycznie przyjmowane przez sąsiadów, ale mimo to sobie na nie pozwalam. Bo wiadomo, że najlepsza w całym mieszkaniu akustyka jest właśnie tutaj, w łazience wyłożonej kafelkami, gdzie niegdzie wiszą takie miękkie kotary. Oczywiście te miękkie kotary to ręczniki. Bywają i szlafroki mięciutkie, frotte, które świetnie pochłaniają niektóre dźwięki, a od pozostałych ścian, tych nieosłoniętych szlafrokami i ręcznikami, dźwięk odbija się jak złoto. I takie jest echo, i takie jest pogłos, a jeszcze jak się siedzi w wannie albo w kabinie prysznicowej, to dopiero jest muzyka łazienkowa. I dlatego właśnie przeprowadzimy dzisiaj łazienkowy koncert życzeń. Nie zabraknie w nim piosenek, w których pojawi się wanna. W roli solisty wystąpi też mydło. Zaprosiłyśmy też chór Szczotek z Darią. Tych do zębów, tych do szorowania paznokci, tych na długim trzonku do mycia pleców na przykład. Też być może się odezwie ta najdłuższa szczotka. I szczotka do czesania też będzie. Więc zapraszamy i my, Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak dzisiaj

0: Śpiewała i nuciła pani Ewa Bem, a towarzyszył jej cały jazz band, albo taki dixielandowy zespół z jakimś banjo, z jakąś piszczałką, to chyba klarnet był. Wszystkich instrumentów nie rozpoznałam, ale podśpiewywałam sobie razem z panią Ewą Bem. A teraz do podśpiewywania może nie, ale do rozmowy zapraszam Laurę i Wiktora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy dzwonicie do nas z samochodu?
1: Tak.
0: Najczęściej tak to jest, że się do nas telefonuje jadąc skądś albo jadąc dokądś. Skąd, dokąd jedziecie? Wiktorze, Lauro?
1: Jesteśmy, nasza mama właśnie poszła do sklepu, a my czekamy w samochodzie.
0: A, czekacie w samochodzie i rozglądacie się po świecie i rozmawiacie z Polskim Radiem Dzieciom. Bardzo nam miło. A z jakiej miejscowości do nas telefonujecie?
1: Warszawy.
0: O, Warszawa, czekajcie. Czy ja was... Nie, nie widzę was z okna, niestety. A wy nas widzicie? Budynek Polskiego Radia? Też nie. Pewnie sklep widzicie, inne samochody, przechodniów widzicie. Może budkę, tak. Budkę z lodami też, czy nie ma budki z lodami?
1: Nie ma.
0: Ale może jak mama wróci, to się da jeszcze namówić na jakiegoś loda. Chociaż dzisiaj pogoda nie specjalnie na lody, prawda, w Warszawie?
1: My mamy w domu lody.
0: A, w domu macie lody. Nie,
1: to
0: no
1: to... To zawsze możemy zjeść.
0: Rozumiem, rozumiem. No dobrze, to może jak wrócicie do domu, to lody będą. A teraz na pewno będą jakieś pozdrowienia. Kogo chcecie pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię i dziadka, wujka, ciocię, kuzyna, kuzynkę i Polskie Radio Dzieci.
0: Ale nam miło. I słuchaczy też?
1: Tak.
0: A jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć?
1: Kolorowy wiatr filmu Pocahontas.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądry jesteś tak, że aż słów

0: To był nasz
1: bajkowy superhit.
0: Czyli piosenka z filmu Pocahontas, o którą poprosili Laura i Wiktor, bo właśnie od tego jest ta środowa, późno popołudniowa albo wieczorna, jak kto woli, w porze kolacji się u was pojawiamy, audycja, która nazywa się...
2: Letni koncert życzeń.
0: Dzisiaj prosto z łazienki, o której tak pięknie śpiewa na przykład pani Natalia Lesz. Posłuchajcie i wpadajcie do nas 226452055 albo adres mailowy, jeszcze raz przypomnę, dzieci@polskieradio.pl. A teraz głos ma Natalia Lesz. Śpiewać pani będzie do czego? Do dezodorantu czy do słuchawki? Do słuchawki. Dobrze, proszę bardzo.

0: chodzienki.
1: A niektóre łazienki i chodzienki mają chodniki na przykład nawet, prawda? Mój na przykład pokój do kąpieli. O tak, to się nazywało kiedyś pokój kąpielowy. Ma nawet czerwony chodnik. Ja chodzę po czerwonym chodniku, jak jestem w mojej łazience. Naprawdę jak prawdziwa gwiazda muzyczna. No i tak czasami próbuję śpiewać jak prawdziwa gwiazda. A ciekawa jestem, czy Patryk czasami śpiewa w swojej łazience. Cześć Patryku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Śpiewasz w łazience?
2: Nie.
1: Nigdy?
2: Nigdy.
1: W wannie jak się kąpiesz, to nie?
2: Nie, bardziej raz usnąłem.
1: W wannie? Ojej, to trzeba uważać. Wiesz, to bardzo niebezpieczne usypiać w wannie. Chyba, że w tej wannie nie ma wody.
2: Nie, było, bo była ciepła woda i...
1: No, to powiem ci, Patryku, że przestraszyłeś mnie trochę. To możemy się umówić tak, że na przykład jak będziesz czuł, że zasypiasz, to prześlij mi takie myślowe sygnały. Pani Justyno, proszę głośno krzyknąć, żeby mnie obudzić. I ja wtedy postaram się wydać z siebie najgłośniejszy na świecie krzyk, który do ciebie dotrze. Będziesz pamiętał.
2: Tak, i będę próbował wysyłać.
1: Dobrze, to jesteśmy umówieni w takim razie. A swoją drogą, jak będziesz się kąpał, to może właśnie podczas śpiewania nie ma zasypiania, a można poćwiczyć swoje możliwości głosowe i różne takie inne. Patryku, kogo chciałbyś pozdrowić, kogo chciałbyś za naszym pośrednictwem uściskać, komu wysłać jakieś dobre myśli?
2: Na pewno mam je tak.
1: O, mam wrażenie, że telefon chyba kiedyś wpadł do wody i jest taki mokry i trzeszczący, bo tak cię kiepsko słyszymy, wiesz? Albo zasięgu nie ma tam, gdzie jesteś.
2: No, może być. Prawie nie ma.
1: Ojej, jej, bez zasięgu. Ale słyszeliśmy, że mamę, tatę pozdrawiasz i kogoś jeszcze?
2: Pana Jacka z dzisiejszej porannej audycji.
1: Jacek Zawada, ale się ucieszy na pewno, jak mu przekażemy, że był pozdrowiony przez ciebie.
2: I dzisiaj do niego dzwoniłem.
1: A proszę, to zaczynałeś dzień z Polskim Radiem Dzieciom i kończysz go razem z nami. Bardzo nas to cieszy,
2: tak.
1: Nie ukrywam. A jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć, Patryku?
2: Ty drucha we mnie masz.
1: A może zanucisz kawałeczek, co?
2: Drucha we mnie ma. Dokładnie nie pamiętam.
1: Początek był znakomity. Właśnie tak to się zaczyna. Aha. Kto podśpiewuje, mama?
2: Mama.
1: To pozdrawiamy w takim razie mamę. I uwaga, uwaga, teraz będziecie mogli pośpiewać razem z Majką Jeżowską. Ty drucha we mnie masz. A my was też pozdrawiamy. Pa, pa, dobrego wieczora.

0: Mówiłam, że w łazience najlepsza akustyka. Słyszycie mnie właśnie prosto z łazienki. Zbliżyłam się do narożnika łazienki, tam gdzie kafelki zbiegają się ze sobą. Zbiegają się? Kafelki biegają? Schodzą? Nie, a kafelki chodzą? Nie wiem. No w każdym razie łączą się kafelki w takim narożniku łazienkowym i posłuchajcie, jak tu brzmi mój głos. No właśnie, tak sobie można ćwiczyć. Oddalam się teraz od tego złączenia i już mój głos wraca do siebie. Dzisiaj, przypomnę, nasza audycja, czyli letni koncert życzeń, jest nadawana prosto z łazienki. Można poprosić o jakąkolwiek piosenkę, ale jeżeli przychodzi wam do głowy jakaś piosenka, w której jest albo mydło, albo bańki mydlane, albo co tam jeszcze w łazience, szampon, mycie włosów, szczotka, grzebień, to możecie i o takie piosenki poprosić, chociaż powiem wam, że ja się przygotowałam i mam mnóstwo takich różnych piosenek w zanadrzu. A tymczasem chyba nie mówiłam wam jeszcze, że w tej audycji, czyli w ciągu półtorej godziny, która nam została, będą jeszcze
1: muzyczne kalambury.
0: Czyli bajkowe śpiewanki prosto spod prysznica do rozpoznania. Ale to jeszcze nie teraz. Na razie zajmę się adresem mailowym, na który napisała mama Maria ze swoją córeczką Zoją. Zoja prosi o utwór Dzień Dziecka zespołu Małe TGD i Zoja pozdrawia panie od tej audycji. Razem z Darią bardzo, bardzo dziękujemy, Zoju, i piosenka już jest.

Spełniłyśmy z Darią w ten sposób prośbę Zoi, prośbę wysłaną nam na adres mailowy dzieci@polskieradio.pl, bo i w ten sposób można się z nami kontaktować i komunikować, ale można też telefonować 226452055, tak jak zrobił to Gustaw. Gustaw znikł, Gustaw być może nie chciał się do nas odzywać, ale poprosił o piosenkę Boba Marleya, więc teraz pobujamy się w rytmie reggae. Thank you.

0: Gdyby ktoś pytał, tak gramy właśnie my w Polskim Radiu Dzieciom w audycji
1: Letni Koncert Życzeń.
0: Bo można zgłosić nam zapotrzebowanie na jakąś piosenkę. Bardzo nam czegoś brakuje. Jest deficyt w naszym domu, na przykład Beatlesów albo Boba Marleya właśnie, jak powiedział Gustaw, albo jeszcze jakiś inny, innego wykonawcę nam tutaj przedstawić, albo poprosić o konkretną bardzo piosenkę i my te prośby, no postaramy się przynajmniej wszystkie prośby wasze spełniać. Dzisiaj koncert życzeń nadajemy z łazienki. Rozglądam się po tym wykafelkowanym wnętrzu, no i stwierdzam, że najwięcej piosenek, także tych anglojęzycznych, jest ze słowem wanna.

0: To Whitney Houston nam tutaj roztańczyła całą łazienkę. Jeśli ktoś miałby ochotę pójść w jej ślady, to uwaga, uwaga, posadzka w łazience bywa śliska.
1: Letni koncert życzeń.
0: Więc proszę uważać z tańcem podczas dzisiejszego letniego koncertu życzeń, ale na głośny śpiew, taki na całe gardło, można sobie pozwolić. Halo, halo, dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry.
0: A ty śpiewasz czasami w łazience?
2: Nie.
0: Nigdy?
2: Nigdy.
0: Twardziel z ciebie, naprawdę. A gwizdzasz może czasami?
2: Rzadko.
0: No tak, rozumiem. Są tacy, którzy powstrzymują się od tego. Ja nie potrafię. Zdarzało mi się nawet, to tylko tobie powiem, Filip, wiesz, zdarzyło się kiedyś, że mój sąsiad walił w ścianę, jak ja tak głośno śpiewałam. No, ale potem przeprosiłam. Następnego dnia, jak się spotkaliśmy na klatce, to powiedziałam, na klatce schodowej oczywiście, to powiedziałam, że bardzo przepraszam za te wieczorne śpiewy, ale nie mogłam się powstrzymać. Filipie, a ty gdzie nas słuchasz? W samochodzie, w domu, na wakacjach, u siebie?
2: W domu.
0: W domu. I jeszcze czekają cię jakieś wyjazdy wakacyjne, czy już zakończona główna część?
2: Zakończone.
0: Było dobrze?
2: Tak.
0: Cieszy mnie to w takim razie, że jesteś zadowolony.
2: W wakacje mi się urodziły małe rybki.
0: Co ty powiesz, że przyjeżdżasz z wakacji do domu, a tam więcej rybek w akwarium niż było?
2: Tak.
0: To ile się urodziło tych rybek?
2: Nie wiem do końca.
0: Trudno powiedzieć, powiem ci, że...
2: Dzisiaj nie umiemy ich policzyć.
0: A rosną już troszeczkę?
2: Tak.
0: Bo... Małe rybki, kiedy rodzą się, to są takie naprawdę malutkie. Takie malutkie, że czasami trudno je tak od razu spostrzec w akwarium. I dopiero jak podrastają, to nabierają.
2: Małe rybki się wykluwają ze jajek.
0: Ach, z jajek, no tak, to prawda. A jakie to rybki? Wiesz, jaki to gatunek?
2: Mieczyki.
0: Pomarańczowe?
2: Tak. Mhm. Czarne kropki i też czarne pomarańczowe ze czarnymi ogonami.
0: A czemu one się nazywają mieczyki, wiesz?
2: No mają taki... No bo jeden gatunek mieczyków ma taki spiczasty ogon.
0: Tak, taki trochę wydłużony, który wygląda zupełnie tak, jak miecz, jak szabelka taka, prawda?
2: Mhm.
0: Tak to wygląda troszkę. Jesteś...
2: Właśnie jak mieczek.
0: Mhm. Jesteś hobbystą, akwarystą?
2: Masz... Nie, dopiero mam akwarium.
0: No, dopiero masz, ale już
2: mój
0: dzisiaj...
2: Mój opa to miał ze dużymi bazarzyniami, ze dwutlenkiem węgla na roślinki.

0: takiego czegoś nie mam.
1: Ale masz akwarium swoje własne, jest w twoim pokoju?
0: Tak.
1: I to prawda. I to prawda, że taki widok rybek poruszających się w akwarium powoduje, że się uspokajamy, że się relaksujemy. Zgadza się to?
0: Tak.
1: Czyli polecasz to. Wszystkim zestresowanym poleca nasz słuchacz Filip właśnie kontakt z rybkami akwariowymi. Tylko trzeba nie tylko na nie patrzeć, ale jeszcze się nimi opiekować, prawda?
0: Tak. Trzeba im wymieniać wodę, filtr spłukać wodą ze akwarium. A można im tylko trochę odlewać, ale trzeba raz w tygodniu im odlewać i nalewać nowej. I no. Trzeba im dać skład skrawiczny, aby wodę nie będzie ściła.
1: I karmić też trzeba takie rybki, prawda?
0: Tak, raz dziennie albo dwa.
1: Mhm. Pamiętasz o tych wszystkich sprawach, obowiązkach?
0: Tak, jak mam, odkąd mam małe rybki, to dzisiaj jeszcze ze umą i ołupą pojechaliśmy do zoologicznego pokarm na małych rybek, aby miał gdzieś się schować.
1: O, czyli będą miały specjalne pożywienie dla siebie te małe rybki. No
0: tak.
1: Dobrze, to dawaj nam znać.
0: Mała jaskinka.
1: Aha, to dawaj nam znać, Filipie, w takim razie, jak tam życie w twoim akwarium się rozwija, jak tam rybki małe, czy rosną, czy ich przybywa. Bo być może
0: szybko rosną.
1: Tak, to prawda. Wiem coś o tym. I dość szybko też rybek w akwarium przybywa. I to statko, które zaczyna się od kilku osobników, nagle rozrasta się do prawie całej ławicy. Tego ci życzę, żeby tak u ciebie się dobrze czuło i żeby ich przybywało. A teraz, Filipku, czas na pozdrowienia.
0: Pozdrawiam całe polskie radio dzieciom. Pozdrawiam babcię, dziadka, ołmę, ołupę, moich kuzynów i kuzynki, moich kolegów i cały świat, mojego kota i moje rybki.
1: Co ci dopiero. Kot i rybki w jednym stali domu. I jak się dogadują, kot
0: jeszcze
1: i rybki?
0: Jeszcze chomik, a u ołmy mam króliki.
1: Ho, to ty jesteś...
0: I kota.
1: To ty jest... Ojejku! To dom pełen ludzi i zwierząt w takim razie. I wszyscy się lubią, wszyscy się tolerują, wszyscy się akceptują. No to znaczy, że zgoda musi panować wśród ludzi, skoro i zwierzęta są takie zgodne. Dobrze, Filipku, a jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć?
0: Punk, tak.
1: A czy to może być
0: piosenka? Wszystko nowej przygodzie.
1: No to już jest w takim razie. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wrócili z wakacji albo szukają przygód na swoim własnym podwórku. Pa, pa, Filipie, do usłyszenia.
0: Pa.

0: Filip przed chwilą telefonował do nas w sprawie piosenki z podróży pana Kleksa, a w sobotę był 15 sierpnia. Pamiętacie jeszcze, co robiliście w sobotę? Może jakieś były pikniki, festyny, w których braliście udział, bo to też duże, duże święto, rocznica bitwy, która nazywana jest Cudem nad Wisłą i święto Wojska Polskiego, więc bardzo dużo się działo w różnych częściach Polski. A w drodze do Szczecina, do dziadków, były Hania i Zosia. Jechały razem ze swoim tatą. Dziadkowie czekali, nie mogli się doczekać pewnie swoich wnuczek, a dziewczynki zadzwoniły do poranka. No i posłuchajcie zresztą, kogo chciały pozdrowić.
1: Babkę, tatę, Olusię, mamę i moją koleżankę Marysię, mojego psa.
2: Ja pozdrawiam całe polskie radio dzieciom, wszystkich słuchaczy. Zawsze was słuchamy, czasem w drodze do szkoły, do przedszkola. Mamy najczęściej w podróży i też często dzwonimy do was.
3: A ja mam niedługo imieniny, 26. A możecie brać piosenkę
1: z pana Kleksa o pogodzie.
0: No oczywiście, że możecie wybrać piosenkę. Pozdrawiamy i tatę, i mamę. I Hanie, która już niedługo będzie miała swoje imieniny, i Zosię, no i piosenka w prezencie.

śniegu, deszczu, chmur, wiatru, wałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę w słonecznym blasku, już o świcie. Mogę mieć pewność znakomicie, czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, znakomicie!

To była piosenka dla dziewczyn, dla Zosi i dla Hani. A teraz uwaga, uwaga, już jest, już ją słychać. Piosenka dla Piotrka, lat 8. Z trasy do nas pisze: Piotrek, dzień dobry, poproszę o piosenkę A ja wolę moją mamę. No to Piotrku, dobrej trasy ci życzymy, bezpiecznej, i piosenka już tu jest.

0: Jestem przekonana, że Majka Jeżowska śpiewa pod prysznicem, śpiewa w łazience, bo tam jest, jak już mówiłam, bardzo dobra akustyka. Troszkę więcej o łazienkowej akustyce usłyszycie po godzinie 19. Opowie o niej Martyna Sojka. A ja przypomnę, że po 19 pojawią się też...
1: Muzyczne kalambury!
0: Ręce do góry. Kto je lubi, te muzyczne kalambury? Minuta została do godziny 19, ale za chwileczkę znów się słyszymy.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: A właśnie mija godzina 19.
3: Letni koncert życzeń.
2: Daria Brzezińska łapie dzisiaj śliskimi od mydła rękoma słuchawkę telefonu. Co chwilę jej wyskakuje jak taka rybka z rąk ta słuchawka, a ja otwieram, to zamykam wodę pod prysznicem, bo my dzisiaj jesteśmy w łazience i łazienkowy koncert życzeń nadajemy oczywiście. Natomiast przypominam, że można do nas telefonować, żeby złożyć jakieś zapotrzebowanie na piosenkę. 226452055, a dla tych troszkę mniej śmiałych, albo dla tych, którzy są w trasie i to łapią zasięg, to go gubią, jest też adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A teraz naprawdę rybka się pojawi i to w dodatku złota.

Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, nie wiem, czy Mateusz Ceran, który śpiewał tę piosenkę, się ze mną by zgodził, ale myślę, że to świetna piosenka do śpiewania w łazience, z której dzisiaj nadajemy dla Was letni koncert życzeń. I tak się rozglądam i rozglądam dookoła. Jak myślicie, kto tutaj w łazience jest najbardziej skory do zabawy?

0: Wyobraźcie sobie, że zadzwonili do nas przed chwilą tata Michał i jego córeczka Kornelka i okazało się, że chcieli poprosić właśnie o tę piosenkę. No to była z dedykacją właśnie dla was. Kornelko, panie tato Michale, mam nadzieję, że śpiewaliście sobie tę piosenkę pod nosem, tak nieśmiało, lub też zupełnie śmiało, na pełen głos, bo to jest jedna z tych piosenek, które nadają się do śpiewania. A ja przypomnę, że audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Jest 19:06, telefon dzisiaj

0: powiem wam, rozgrzany jest do czerwoności, jak ten czerwony kurek w łazience, z którego leci jaka woda. Beniaminie, cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Na pewno ciepła.
0: Tak, a czasami nawet bardzo ciepła. Trzeba uważać, prawda, żeby się nie poparzyć i domieszać sobie troszeczkę tej chłodnej, tej zimnej wody. Skórka w kolorze... Czekaj. Jakiego koloru ta zimna leci?
1: Z tego niebieskiego,
0: tak. Właśnie tak. Skąd do nas telefonujesz, Beniaminie?
1: Teraz aktualnie w okolicach jestem Poznania, ale jestem bardziej w Paczkowie albo w Kierkach.
0: Ojejku, to tak sobie podróżujesz po okolicach Poznania?
1: Tak, ale ja mieszkam w Siekierce i tak, jedziemy z mamą do Lidla.
0: Rozumiem, do sklepu jedziecie na zakupy. Z samochodem czy na rowerach?
1: Samochodem.
0: A, już myślałam, że na rowerach pomykacie do tego sklepu. No trudno byłoby potem te wszystkie zakupy wieźć na rowerze, prawda?
1: Tak.
0: No tak, bagażnik jednak pojemniejszy. A śpiewacie sobie po drodze jadąc z mamą?
1: Nie.
0: Lubicie śpiewać w samochodzie w ogóle? To ciekawe. Bo ja w łazience się, za przeproszeniem, wydzieram czasami strasznie. A w samochodzie lubicie pośpiewać sobie? Pani mama i ty, Beniaminie?
1: Czasami.
0: Czasami, tak. No to ciekawa jestem, na jaką piosenkę teraz macie ochotę i jaką chcielibyście pośpiewać?
1: Fleksografię.
0: O, już jest, już czeka. Daria jest bardzo szybka w spełnianiu waszych muzycznych próśb i życzeń. A teraz jeszcze poproszę o pozdrowienia.
1: Oczywiście panią, całe Polskie Radio Dzieciom i oczywiście Krasnoludki i cały świat.
0: A my pozdrawiamy oczywiście was, Beniaminie. A mama jak ma na imię?
1: Zosia.
0: To w takim razie ciebie i panią mamę Zosię też pozdrawiamy. I piosenka, proszę bardzo, Kleksografia. No tak, jak kto brudny od tych kleksów atramentowych, to musi do łazienki oczywiście. Dobrej drogi, tak. Szybkich zakupów, pa, pa.
1: Do widzenia.

kleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak i efektem drugorzędnym.

0: tu olej, a tam woda. Spłynęła nam po kafelkach w naszej łazience, bo to łazienkowy koncert życzeń. I tak jak ta woda spływa po kafelkach, tak spłynęła do nas dobra wiadomość a propos Igi Świątek, która walczyła w turnieju w Cincinnati, w turnieju tenisowym w Cincinnati o półfinał i udało jej się pokonać przeciwniczkę z Francji, panią Diane Parry. No i co? No i teraz półfinał przed Igą Świątek. Trzymamy w takim razie kciuki. A ta audycja nazywa się?
1: Letni koncert życzeń.
0: Niektórzy do nas piszą maile, tak jak zrobił to pan Marcin, tata Marcin, który napisał: Łucja z Gdyni bardzo chciałaby usłyszeć dzisiaj piosenkę Strasznie już być tym królem chce z Króla Lwa. Zamówione. Jest.

0: No nie!
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: O tę piosenkę mailowo prosiła nas Łucja ze swoim tatą. Mam nadzieję, że się ucieszyliście i że właśnie tak miało być w Polskim Radiu Dzieciom. Ta piosenka miała się pojawić o tej porze. A audycja, w której dzisiaj tak gramy, nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Jest dobry moment, żeby teraz, uwaga, uwaga, ogłosić, że już czas na...
2: Muzyczne kalambury!
0: W tym celu biorę do ręki szczoteczkę, biorę pastę do zębów, nakładam taką niewielką porcyjkę pasty, nie dlatego, że jestem z Poznania, tylko dlatego, że tak mnie uczono, że wielkości ziarenka fasoli albo nawet ziarenka groszku powinien być taki kawałeczek pasty wyduszony z tubki. Jest dobry. I teraz uwaga, uwaga. Ja będę śpiewać przez zęby, myjąc je, a wy musicie odgadnąć, jaka to piosenka, bajkowa piosenka, dobrze? No to uwaga, startujemy. Poczekajcie, muszę przepłukać usta. O, już dobrze. 2 2 6 4 5 20 55. Czy ktoś rozpoznał, jaką piosenkę śpiewałam, jednocześnie myjąc zęby? Trudna sztuka. Sprawdźcie to dzisiaj wieczorem, kiedy będziecie w łazience szorować własne zęby, mleczne albo te stałe. A ja czekam na informację, z jakiej bajki była ta piosenka. Taka bajkowa zagadka dzisiaj w naszych muzycznych kalamburach. 2 2 6 4 5 20 55.

0: To ciocia Aga śpiewała o bańkach mydlanych. Świetne miejsce nie tylko do śpiewania, ale też do puszczania baniek mydlanych. Nie raz, nie dwa, nie dziesięć to praktykowałam. Ciekawa jestem, czy Zosia i Hania też puszczały kiedyś bańki mydlane w łazience. Cześć dziewczyny, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Puszczałyście bańki mydlane?
1: Tak.
0: Łazienka, świetne miejsce, prawda? Bo wiadomo, tak, że tam można troszkę pochlapać, że nikt nie będzie się gniewał, jak ta bańka usiądzie na kafelkach na ścianie. Nie zostanie mokra plama na ścianie, taki jak w salonie. Ta, na kafelkach to szybko się zetrze. A czy wy czasami śpiewacie w łazience, dziewczynki?
1: Nie. Nie.

0: Naprawdę nie próbowałyście jeszcze?
1: Nie.
0: To ja proponuję, słuchajcie, żebyście dzisiaj sprawdziły, jaka jest akustyka w waszej łazience, bo u nas... Słyszycie? Tak trochę fałszywie.
1: Tak.
0: Jest akustyka świetna. Od tych kafelków tak się odbija głos. No dobrze, słuchajcie. A ja teraz, uwaga, uwaga, wyciskam odrobineczkę malutką pastę do zębów i raz jeszcze spróbuję tak samo jak wcześniej zanucić tę muzykę. A wy powiecie, z jakiego to filmu, dobrze?
1: Dobrze.
0: Dobra, uwaga, uwaga. I co to za bajka?
1: Tygodnie koziołka latałka.
0: Ale rozpoznałyście, krasnoludki poszły spać albo myć zęby, nie wiem, zachęcone moim przykładem, więc ja uwaga, uwaga, zrobię teraz tak na waszą cześć. Zabulgotałam w kubku pełnym wody, tak żeby wypłukać przy okazji usta po tej paście do zębów. A zdarzyło wam się tak śpiewać, myjąc zęby?
1: Kiedyś się zdarzyło.
0: Trudno się domyślić czasami, co ktoś śpiewa, albo co kto, zwłaszcza co kto mówi. Możecie dzisiaj tak sobie spróbować porozmawiać z ustami pełnymi pasty zębów i szaszeczek, szarujące gęby. Ciekawa jestem, czy się zrozumiecie. Jedna drugą. Zosia Hanie, a Hania Zosie. Zosiu, Haniu, czy wy chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak. Babkę.
0: Kogo?
1: Babkę.
0: A kim ona jest?
1: Pies.
0: Nie, rozumiem. I towarzyszy wam teraz? Siedzi koło was?
1: Nie.
0: O, jest na spacerze?
1: Nie, w domu czeka na nas.
0: Ach, w domu. A wy jesteście w samochodzie?
1: Tak.
0: No dobrze, dobrze. To w takim razie nie będę was zatrzymywać, bo trzeba do niej wrócić, prawda?
1: Mhm.
0: A macie... A jaką piosenkę chciałybyście usłyszeć?
1: Ministerstwo Kondoty.
0: Przed chwilą była. Ja właśnie się zastanawiałam, czy to nie wy jesteście tą Hanią i tą Zosią, które dzwoniły ostatnio w sobotę do Jacka. W drodze byłyście do Szczecina.
2: Tak, tak.
0: O, to dziewczyny i pan tata też się ujawnił. No to piosenka, słuchajcie, pofrunęła już do was. W poprzedniej godzinie, zdaje się, zagraliśmy tę piosenkę Ministerstwo Pogody, więc jeżeli będziecie miały ochotę sprawdzić, jak to brzmiało, bo też wasze głosy wypuściłam z tamtej audycji, no to posłuchajcie sobie pierwszej godziny zarejestrowanej audycji, która nazywa się Letni Koncert Życzeń.
2: O, więc poszukamy.
0: Tej piosenki nie mogę wam zaśpiewać, ale mogę wam zaśpiewać na przykład piosenkę co tutaj mam? Dżdżownica Jazz. Co wy na to?
1: Tak!
0: No to będzie w takim razie w nagrodę za zdobycie punktów w naszej zabawie muzyczne kalambury o dżdżownicy piosenka. A ja was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa!
1: Pa, pa!

0: To Ewa Konstancja Buchak śpiewała, też taki głos, który pewnie idealnie sprawdza się w warunkach łazienkowych, bo przypomnę, że dzisiaj letni koncert życzeń prosto z łazienki i obiecałam, że Martyna Sojka wytłumaczy, o co chodzi właściwie z tą akustyką. I Martyna już tu jest.
1: Lato pełne dźwięków.
2: Czy zauważyliście, że w łazience jakoś łatwiej wszystkim przychodzi śpiewanie? Wchodzimy pod prysznic albo siadamy w wannie i nagle...
3: La la la la la, la la la, la la la, la la la.
2: To wszystko przez akustykę. Akustyka to nauka o tym, jak zachowuje się dźwięk w przestrzeni. Czyli między innymi, jak dźwięk się rozchodzi, od czego się odbija, jak długo go słyszymy i czy dobrze rozumiemy to, co ktoś mówi lub śpiewa. A łazienka akurat jest pod tym względem bardzo ciekawym miejscem. Płytki, lustro, wanna i umywalka mają twarde, gładkie powierzchnie. Dźwięk bardzo łatwo się od nich odbija. To trochę tak, jakby nasz głos dostawał mnóstwo małych odbić. Czasem dobra akustyka oznacza również echo, które ze sobą niesie. Dzięki niemu nasz głos czy brzmienie instrumentów stają się bardziej miękkie, pełniejsze i jakby wygładzone. Taką akustykę często spotkamy w kościołach lub innych dużych, wysokich przestrzeniach, które często zbudowane są z kamienia lub cegły. Wtedy możemy usłyszeć charakterystyczne, ogromne echo.

Ale uwaga, dobra akustyka nie zawsze oznacza echo. I tutaj zaczyna się prawdziwa magia sal koncertowych. Co zrobić, żeby każdy z tych dźwięków dotarł do publiczności w odpowiedni sposób? Właśnie tym zajmuje się projektowanie akustyczne sal. I tutaj dobrym przykładem są specjalnie zaprojektowane sale koncertowe, takie jak na przykład ta stworzona dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, czy dla Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tam akustyka nie jest przypadkiem. Kształt sali, ściany, sufity, balkony – to wszystko ma wpływ na dźwięk. I chodzi o to, żeby muzyka była tam słyszalna czysto, wyraźnie i naturalnie. A teraz przenieśmy się w nieco inne miejsce. Jesteśmy na koncercie pod gołym niebem, na przykład w

0: muszli koncertowej albo amfiteatrze. Tutaj dźwięki zachowują się nieco inaczej, ponieważ nie mamy ścian. Ale bardzo istotna jest tutaj konstrukcja muszli koncertowej. Pomaga skierować część dźwięku w stronę publiczności. I właśnie dlatego ta sama muzyka może zabrzmieć zupełnie inaczej w łazience, w kościele, w sali koncertowej czy pod gołym niebem. Bo miejsce, w którym słuchamy muzyki, jest jej integralną częścią. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia już za tydzień. To Martyna Sojka ze swoimi muzycznymi opowieściami. Dzisiaj akustycznymi. Jeżeli chcecie sprawdzić, jaka akustyka jest w waszej łazience, to teraz jest dobry moment, żeby tam się przejść i żeby zaśpiewać na przykład tę piosenkę.

0: piosenka z wanną w tytule, czyli I Wanna Be Like You, i to też był nasz
1: bajkowy super hit.
0: Czyli piosenka z filmu Księga Dżungli, po prostu Kipling. Pan Kipling napisał tę księgę, ona była wielokrotnie już ekranizowana i wystawiana na deskach teatru, a tu była piosenka właśnie z tego filmu. Można do nas dzwonić, 226452055, jeszcze przez 25 minut jesteśmy razem z wami w letnim koncercie życzeń, ale można też pisać dzieci@polskiradio.pl. I tak właśnie zrobiły

mama Ewelina i jej córka Kinga. I pani mama Ewelina napisała tak: dobry wieczór. No tak, rzeczywiście już ściemnia się coraz bardziej za oknami. Chciałabym zamówić dla Kingi piosenkę Mopsik Klopsik. No to powiem wam, że jest niezły klopsik z tym mopsikiem, ponieważ Mopsik Klopsik wyszedł na spacerek. To jest jego stała pora spacerkowania. W związku z tym nie będziemy go przywoływać, bo nie wiadomo nawet pod którym drzewkiem w tej chwili Mopsik Klopsik się zatrzymał, albo na którym trawniczku. Ale co powiecie, dziewczyny, pani mamo i Kingo, na żyrafę Fafy, która stoi tutaj, przestępuje z nogi na nogę i bardzo chciałaby się z wami zaprzyjaźnić.

No, a ja dośpiewałam sobie żyrafa, fa, fa, fa, co du, dużo mycia ma. Wyobrażacie sobie, ile mycia z tą szyją ma żyrafa? Ho, ho. O, szorowanie i szorowanie, i wzdłuż, i wszerz, i wzdłuż. A jaką wannę musi mieć wielką żyrafa? Przypomnę, że dzisiaj audycja Letni Koncert Życzeń prosto z łazienki, dlatego ta wanna pojawiła się w mojej krótkiej opowieści. I mam taką nadzieję, że jak dzisiaj będziecie się kąpać albo w wannie, albo będziecie brać prysznic, czy też jutro rano, to też jest możliwe, to sprawdzicie, jaka akustyka jest w waszej łazience.

0: Natalia Lesz. O wannie piosenka. No właśnie, można zaśpiewać piosenkę o prawie każdym pomieszczeniu w domu, albo nie o prawie, o każdym pomieszczeniu w wodzie w domu, także o łazience, która jest w sumie świetnym placem zabaw, tak jak wanna, prawda?
1: Letni koncert życzeń.
0: Świetny tu zasięg mamy w tej łazience. Odbieramy wasze telefony 226452055. Dzień dobry, Łucjo. Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Chyba też z samochodu dzwonisz, prawda?
2: No.
0: Powrót do domu?
2: Nie. Od dziadków jadę teraz do Kozieni.
0: Od dziadków?
2: No, koło Kozienic mamy działkę.
0: A, i tam będzie nocowanka?
2: No, tak.
0: O, a w
2: Kozienicach wakacje tam będziemy.
0: A tam w tym domku, gdzie jest, na działce jest łazienka?
2: Tak.
0: No to będziesz mogła sprawdzić. Czy, uwaga, uwaga, poczekaj. Ja teraz przybliżam się do kafelków. Czy tam też tak słychać, jak się stoi w łazience, to jest tak ho, ho, ho, ho. Można sobie spogłosem mówić takim prawie, że... O, a teraz się oddalę troszeczkę, żeby było mnie bardziej słychać. Czyli, Łucjo, wakacje trwają, prawda?
2: No.
0: Dobrze się bawisz?
2: Bardzo.
0: Wspaniale. No to tak przypominam dyskretnie, że jakbyś miała ochotę do nas wysłać pocztówkę z wakacji, chociaż nie wiem, czy na działce można kupić gdzieś tam pocztówkę, ale można ją zrobić własnoręcznie, na przykład wykleić jakimś suszonym kwiatkiem, albo narysować liść brzozy, albo pomidora dojrzałego, czyli sportretować to, co widzisz dookoła siebie na działce i potem wysłać do nas taką kartkę pocztową z wakacji. Ale to nie jest ta audycja, to jest audycja Letni Koncert Życzeń, w której spełniamy wasze muzyczne prośby. Co to będzie za prośba i kogo pozdrawiasz, Łucjo?
2: Będzie to Zwierz Ogród i pozdrawiam Liwie, Madzie, Misie, wujków, cioć, babcie, dziadka, rodziców, siostrę, brata, kota i Rybki, i Fredzia, i Bellę.
0: Na jednym oddechu to wszystko wyrecytowała bardzo sprawnie Łucja.
2: I polskie rady dzieciom.
0: Och, dziękujemy ci, Łucja. I piosenka Zwierz Ogród, czyli Nie bój się chcieć. Będziesz ją śpiewać razem z nami?
2: No tak.
0: A zaczyna się, pamiętasz, od czego się zaczyna ta piosenka?
2: Niech mówią to strony, ja jestem wierna żona.
0: Aha, ale jeszcze wcześniej tam jest takie o, o, o, o, o.
2: No tak.
0: Odpowiesz mi?
2: No tak.
0: O, o, o, o, o.
2: Nie bój się chcieć, o, o, o, o. Nie bój się chcieć, o, o, o, o. Nie bój się chcieć, o, o, o. Niech mówią co stan. Ja jestem wierna stan. I sama dobrze wiem, że gdy jaki to. Nauczył mnie czas opadać się wystać. Poważna tylko są przyszłe dni.
0: Wspaniale to zaśpiewałaś. A teraz ta sama piosenka w trochę innym wykonaniu. Możesz ją śpiewać razem z Ewą Farmą.
2: Nie, dziękuję.

0: O tę piosenkę poprosiła nas Łucja. Mam nadzieję, że śpiewała razem z Ewą Farną piosenkę z filmu Zwierzogród. A uwaga, uwaga, na adres dzieci@polskieradio.pl troszeczkę ściszyłam głos, ponieważ sprawa jest odrobinę sekretna. Napisał do nas pan Artur. Tata Artur, który napisał tak: właśnie robimy z dużego kartonu rakietę kosmiczną i poproszę o jakąś kosmiczną piosenkę i pozdrowienia. Uwaga, uwaga, a dla kogo to będzie ta piosenka i pozdrowienia?
1: Piosenka dla
0: 7-letniej Toli i jej taty, pana Artura.

0: La.
1: Chcę pozdrowić Miremira. Jak mnie słyszysz, to o tym je znasz. Ja mam dwa koty, ja z tobą mieszkam na osiedlu, więc ja cię pozdrawiam, jak słuchasz to. Jak
2: a ja pozdrawię moją koleżankę Miję. Mija, jesteś tam? To cię bardzo pozdrawiam z radia, z Polskiego Radia Dzieciom.
1: Poproszę mnie o piosenkę Kacej.
2: Touch.

0: wracać.
1: To Katsai, czyli odrobina K-popu tuż przed zaśnięciem, chociaż prawdopodobnie jeszcze nie zasypiacie. Ale my was powolutku będziemy kołysać do snu, może niekoniecznie jeszcze muzycznie, chociaż kołysanka oczywiście też pojawi się na zakończenie naszej audycji, która nazywa się Letni Koncert Życzeń. Czy można śpiewać piosenki o niczym? Jak myślicie?

0: To też była porcyjka takich ćwiczeń, które możecie zaśpiewać w swojej łazience, kiedy dzisiaj będziecie brać prysznic albo myć zęby. Ja zębów myć nie będę, bo już dwa razy je myłam i uważam, że to naprawdę wystarczy. Postaram się jeszcze niczego nie zjeść przed snem, żeby higiena jamy ustnej była kompletna. A przypomnę, że audycja, którą właśnie zamykamy na kluczyk, nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, dziękujemy Wam za dzisiejszą pełną telefonów i pozdrowień mailowych audycję i mówimy Wam dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Co wymyśli Wisia dziś? Wakacyjne przygody Wisi. Opowiada Ania Wójcikiewicz. A gdyby tak przestał padać ten kapuśniaczek, to byśmy jeszcze poszli w góry? Zapytała Wisia tatę, który właśnie wybierał się do altanki, niosąc ostrożnie kubek z gorącą herbatą. Przecież wczoraj byliśmy się pożegnać z górami do następnego roku, odpowiedział przechodząc.
3: No tak, ale moglibyśmy jeszcze raz,
2: mruknęła dziewczynka, wychylając się przez balustradkę i patrząc na zachmurzone niebo. Nie lało tak jak w pierwszy dzień pobytu u gaździny Haliny, ale nie było też słonecznie. Idzie Józek, nie będziesz

0: się nudzić, rzucił jeszcze tata, znikając w gąszczu powoju oplatającego altankę. Wisia zobaczyła przyjaciela, jak nieśpiesznie szedł przez łąkę, a za nim dreptała mała dziewczynka. Cześć! Przywitał się krótko, skrzypiąc furtką. Jestem z siostrą. Helenka, ale urosłaś! Ucieszyła się Wisia, wybiegając do nich spod daszku werandy. O, już nie pada! Zdziwiła się jednocześnie. Rzeczywiście nieco się przejaśniło, a nad wierzchołkami smreków nawet słońce wyszło z zakłębiastych chmur, przebijając je skośnymi promieniami.
1: Cześć, Wisia! Uśmiechnęła się pyzata trzylatka. Mama nas pakuje w walizy, a tata dubie psy w samochodzie, bo jedziemy daleko, daleko nad morze. Zaczęła trajkotać. A ty lubisz morze, bo ja tak.
2: O, ja też jadę nad morze, zaraz jak wrócimy z gór, powiedziała Wisia.
1: Chcesz czereśni? Zapytała.
3: Ona nie może czereśni, bo połyka pestki, wtrącił Józek. Jest za mała.
1: Nie jestem za mała,
0: nadąsała się Helenka.
3: Jesteś, jesteś,
0: burknął chłopiec.
4: A cóż ty, Jusinku, znowu taki niedzisiejszy? Rozległ się wesoły głos gaździny Haliny, która właśnie wyszła wywiesić pranie.
3: Nie cieszę się, że jedziecie do Chorwacji.
5: Cieszę się, tylko muszę siedzieć z Halką cały dzień, bo rodzice, wiecie, ciocia, mają w sysku na głowie. Sakramenckie nerwy od rana.
4: No więc, macie daleką drogę do przejechania,
0: skwitowała gaździna i zniknęła za węgłem domu z wielką balią pełną białych prześcieradeł.
2: To co robimy? Zapytała Wisia.
5: No ja nie wiem, co możemy robić, jak jest Helka,
0: mruknął Józek ze skwaszoną miną.
2: Jak to co? Wszystko. Chodźmy do ogrodu.
0: Zadecydowała dziewczynka i wzięła małą Helę za pulchną rączkę.
1: Pokażę ci, jak kwiatki śpiewają.
6: Kwiatki? Chyba ptaski,
0: zdziwiła się mała.
2: A właśnie, że kwiatki, zobaczysz,
0: zaśmiała się Wisia. Józek, ociągając się, podążył za nimi, a minę miał rzeczywiście nie dzisiejszą. Znów skrzypnęła furtka. Tym razem ta do kwietnego ogródka gaździny Haliny i wkroczyli między rabatki, z których wychylały się błękitne i chabrowe ostróżki, pękate piwonie i kolorowe astry poprzetykane liliowymi chłopkami. A tam na kocyku pod baldachimem piwoniowych liści leżały sobie misie. Atencjusz i Emocjusz miały przeciwsłoneczne okulary, choć słońce wcale tak mocno nie świeciło, ale na wszelki wypadek, gdyby wydostało się w końcu całkiem zza chmur. Zielone liściowe parasole zaś chroniły je w razie deszczu. Też tak na wszelki wypadek, bo już wcale nie padało. Wisia, przechodząc, szepnęła do nich ostrzegawczo.
1: Na razie bądźcie cicho, bo jest siostra Józka, ale tylko na razie.
0: Atencjusz przewrócił oczami, ale nie było tego widać spod ciemnych okularów.
1: Dobrze, dobrze, my tu trenujemy plażowanie przed morzem, wymamrotał i ziewnął dyskretnie.
0: Zanim mała Hela zauważyła pluszaki, Wisia pociągnęła ją szybko na koniec alejki, gdzie pyszniły się swoimi purpurowo-ognistymi kolorami lwie paszcze.
3: Zaraz ci pokażę, jak kwiatki śpiewają!
0: Zawołała i kucnęła przy nich, a potem chwyciła delikatnie w dwa palce jedną z lwich paszczy i lekko nacisnęła. Kielich otworzył się natychmiast, zupełnie jak buzia, ukazując jaśniejszy środek z żółtymi pręcikami.
7: Lo, lo, lo, lo, lo, lo,
0: zaintonowała Wisia, naciskając kwiat raz po raz.
1: Ale to ty śpiewasz,
0: zauważyła Helenka nieco zdezorientowana.
2: Wisia nie miała na to gotowej odpowiedzi, aż tu nagle rozległ się cienki głosik.
1: Poproszę nie naciskać.
2: Oj, przepraszam.
0: Przestraszyła się i puściła lwią paszczę, która kilka razy mlasnęła, o ile kwiaty mogą mlaskać, i się strząsnęła, po czym znowu znieruchomiała.
1: Kto to taki mówi? Zdziwiła się Hela.
8: Nie jestem pewna, ale to chyba ten kwiatek.

0: Zdaje się, że nie lubi jej, jak nim tak śpiewać. Zastanawiała się Wisia, przyglądając się purpurowej lwiej paszczy. Ale nie zdążyła się przyjrzeć dobrze, kiedy znowu rozległ się jakiś głosik. Tym razem był nieco niższy i dochodził od strony listków.
1: Przepraszam bardzo, czy może panienka wziąć szanowną rączkę? Chciałbym się nektarku napić, a nie chcę podeptać.
0: Po zielonej łodyżce gramolił się mały żuczek, machając zabawnie swoimi czułkami. Łypnął owadzim oczkiem i jakby się uśmiechnął uprzejmie, kiedy Wisia odsunęła dłoń, o ile owady mogą się uśmiechać.
1: To wszystko jest jakieś takie dziwne. Przecież nie wypowiedziałam żadnego zaklęcia, powiedziała do siebie Wisia. Popatrz, on pije! Zawołała uradowana Hela, patrząc na żuczka, który zdążył już wspiąć się do lwiej paszczy i zanurzył w niej właśnie swoją trąbkę.
2: Oj, uważaj, dziecino, nadepniesz mi dziecko!
0: Rozległ się kolejny głos o nieco dramatycznym zabarwieniu. Tuż nad rabatkami nerwowo latał motyl o pięknych skrzydłach z pawim oczkiem. Hela popatrzyła na Wisię.
1: Ja nie nadeptam nic. Nadeptasz, mała. Popatrz lepiej pod nogi.
0: Mruknął znowu żuczek, wyglądając z lwiej paszczy i wycierając czułki z żółtego pyłku.
1: Tam w trawie jest dziecko tej pani.
0: Hela i Wisia odruchowo spojrzały pod nogi i zobaczyły jakąś zieloną gąsieniczkę, która właśnie zwinęła się w kłębek.
1: Boi się, biedactwo, tak tu wtargnęłyście, moje panny.
0: Mruknął żuczek i znowu zanurzył się w pachnącym kielichu.
2: Moja dziecinka, biedna dziecinka,
0: panikował motyl, czy raczej wygląda na to pani motylica, polatując nad klombem. Gąsieniczka natomiast przez chwilę leżała nieruchomo, po czym, jak gdyby nigdy nic, wyprostowała się i pomaszerowała swoim sprężystym, gąsienicowym chodem po źdźble trawy prosto w gąszcz.
2: Dzielne maleństwo!
0: Westchnęła pani motylica i również odfrunęła.
1: Jak ty tak mówisz, zenierusa z buzią?
0: Zaciekawiła się nagle Hela, przyglądając się uważnie Wisi. Wpatrywała się w jej usta, jakby chciała ją przyłapać na sztuczce.
2: Proszę nie czochrać!
0: Znowu niespodziewanie rozległ się jakiś głosik, tym razem z zupełnie innej części kwietnych rabatek gaździny Haliny. Stał przy nich właśnie Józek i smyrał palcem puchaty czubek ostu ozdobnego. Odskoczył jak na sprężynie, a minę miał, jakby szerszenia zobaczył. Spojrzał na Wisię.
3: Jakiś ten swój wiersyk powiedziałaś ty, co?
1: Nie, ja nic nie mówiłam, naprawdę,
0: wybąkała dziewczynka podchodząc do niego. Józek zmarszczył brwi i dotknął znowu ostowego kwiatka.
2: Prosiłam, żeby nie czochrać.
0: Rozległ się znowu głos i dzieci aż buzie otworzyły.
1: Wygląda na to, że tu wszystko mówi, szepnęła Wisia rozglądając się. Zaczarowany ogródek gaździny Haliny.
4: Ciasto!
0: Rozległ się radosny okrzyk małej Heli. Rzeczywiście, na ganek wyszła właśnie gospodyni, niosąc wielki talerz świeżego placka z wiśniami i kruszonką. Siostrzyczka Józka pobiegła w wesołych podskokach w stronę domu.
3: Helu myślała, że to ty go dos.
5: Może dobrze, bo by wszystko wypoploła, powiedział Józek.
0: Humor miał już nieco lepszy.
3: A jakby jeszcze usłyszała, jak te twoje miśki rozmawiają, to nie wiem, co by było. Zamęcyłaby rodziców, że też chce takie mieć.
0: Niebawem wszyscy siedzieli na werandzie, popijali świeży kompot rabarbarowy i pałaszowali wspaniałe ciasto. To był doskonały podwieczorek pożegnalny, bo następnego dnia i Józek, i Wisia zaczynali swoje kolejne przygody wakacyjne.

Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: Karol Dickens, Świerszcz za kominem, część piąta. Czyta Patryk Bartoszewski. Zagłębiona w zamyśleniu pani Peerybingle nie ruszała się z miejsca, zapomniawszy o herbacie i Janie. Choć ją tenże przyzywał i nożem uderzał w stół, aby ją zmusić do oprzytomnienia. Na koniec wstał i wziął Dot za rękę. Wtedy spojrzała na niego z roztargnieniem, ale zaraz otrząsła się z zadumy i zajęła swoje miejsce przy stole, śmiejąc się z roztargnienia. Lecz już nie po dawnemu. Jej dźwięczny śmiech brzmiał teraz zupełnie inaczej. Świerszcz też zamilkł. Pokój poprzednio wesoły posmutniał.
1: A więc to już wszystkie pakunki, Janie? Nieprawdaż?
0: Odezwała się młoda kobieta po długim milczeniu, z którego poczciwy woźnica skorzystał na praktyczną ilustrację przynajmniej drugiej części swego ulubionego twierdzenia, rozkoszując się jadłem, bo na to, że je mało, trudno było się zgodzić.
1: Tak, tu są wszystkie pakunki, prawda, Janie?
2: Wszystkie, potwierdził Jan. Poczekaj, nie, ja...
0: Zamruczał, kładąc nóż i widelec na stole z głębokim westchnieniem.
2: To dopiero historia. Zupełnie zapomniałem o starym jegomościu.
1: O starym jegomościu?
2: W wozie, dodał Jan. On tam zasnął na słomie, kiedym go widział po raz ostatni. Dwa razy bardzo bliski byłem tego, aby ci o nim powiedzieć po powrocie do domu, ale wyślizgało mi się to z pamięci. Halo, ej, panie, wstawaj pan, przyjechaliśmy.
0: Ostatnie słowa Jan krzyczał już na podwórzu, gdzie pośpieszył ze świecą w ręku. Tilly, zasłyszawszy tajemniczą wzmiankę o starym jegomościu i wyobraziwszy sobie, że tu mowa o jakimś osobniku duchownego charakteru, zmieszała się. Wyskoczywszy z niskiego krzesła przy kominku, żeby schować się za spódnicę swej pani, niespodzianie zetknąwszy się w drzwiach z nieznajomym starcem, instynktownie puściła w ruch jedyną swą broń odporną, jaką znalazła pod ręką. A ponieważ bronią tą było dziecko, podniósł się więc straszny hałas i zamieszanie, do którego bardzo dopomagał pojętny bokser. Ten dobry pies, bystrzejszy o wiele od swego pana, strzegł starego jegomościa podczas jego snu, z obawy zapewne, aby nie uciekł, zabierając ze sobą kilka młodych topolek przywiązanych z tyłu do wozu. Pies i teraz szedł tuż za nim, chwytając go za nogi i gryząc guziki przy kamaszach.
2: Jednakże, panie, sen ma pan kamienny, zauważył Jan, kiedy spokojność wróciła.
0: Tymczasem starzec nieruchomo stał w pośrodku izby z odkrytą głową.
2: Jużem chciał zażartować z pana, ale bałem się, że żart okaże się niewłaściwy. A już byłem bliski tego.
0: Zamruczał woźnica, mlaskając językiem.
2: Bardzo bliski.
0: Nieznajomy, który miał długie, siwe włosy, przyjemne rysy twarzy, niezwykle śmiało i ostro zarysowane jak na starca i ciemne, błyszczące i bystre oczy, obejrzał się wkoło z uśmiechem, po czym powitał żonę woźnicy uprzejmym pochyleniem głowy. Odzież jego wydawała się dziwaczna i niezwykła.

0: rzekła. Takie ubranie nosili wiele lat temu. Starzec cały przyodziany był w suknię cynamonowego koloru. W rękach trzymał tejże barwy laskę, która mu służyła za podparcie. Gdy dziwaczny gość uderzył nią o podłogę, otworzyła się i zmieniła w krzesło rozkładane, na którym usiadł sobie najspokojniej.
1: Patrz, rzekł woźnica do żony. Tak znalazłem go siedzącego przy drodze. Siedział wyprostowany jak słup wiorstowy i głuchy też także jak słup.
2: Jak to? Pod gołym niebem, Janie?
1: Tak, pod gołym niebem,
0: potwierdził Jan.
1: O zmierzchu. Opłata za przewóz,
0: powiedział, podając mi 18 pensów,
1: po czym wdrapał się na wóz i tak dojechaliśmy do domu.
2: Więc chyba ma zamiar odejść, Janie?
0: Ale gdzież tam? Nieznajomy zamierzał tylko przemówić. Pozwólcie mi pozostać, dopokąd po mnie nie przyjdą, rzekł krótko. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Z tymi słowy zaczął szukać czegoś w swych głębokich kieszeniach. Z jednej wyciągnął okulary, z drugiej książkę i zajął się, jak gdyby nigdy nic, czytaniem, zupełnie nie obawiając się boksera, jakby to było małe jagnie. Woźnica i jego żona z trwogą popatrzyli na siebie. Nieznajomy podniósł głowę i z ciekawością spoglądał, wodząc oczami z jednego na drugie. Wasza córka, mój dobry przyjacielu?
1: Żona,
0: odpowiedział Jan. Siostrzenica, powtórzył pytanie głuchy.
1: Żona,
0: wrzasnął gospodarz.
1: Czyliż? Zauważył gość. Czy to prawda? Bardzo młodziutka.
0: Spokojnie odwrócił się i ciągnął dalej swoje czytanie, ale przeczytawszy 2 wiersze, znów zapytał.
1: Dzieciątko to wasze?
0: Jan zrobił olbrzymi znak głową, który miał oznaczać twierdzącą odpowiedź. Dziewczynka?
1: Chłopczyk,
0: huknął gospodarz. Nowonarodzony, Ile ma?
2: 2 miesiące i 3 dni,
0: szybko wtrąciła pani Peerybingle.
2: Ospa zaszczepiona akurat 6 tygodni temu. Przyjęła się doskonale. Doktor uważa, że chłopczyk jest nadzwyczaj ładnym dzieckiem. Rozwinięty jest jak 5-miesięczny. Rozumie już wszystko. Po prostu do podziwu. Może pan nie uwierzy, że chwyta się już za nóżki?
0: Tu zadyszana mamusia, która te wszystkie odrywane zdania krzyczała prosto do ucha starcowi, aż jej ładna buzia zarumieniła się, wziąwszy dziecko, podniosła je do twarzy gościa jak niezaprzeczony i triumfalny okaz. Tymczasem Tilly z melodyjnym okrzykiem Ketcher, Ketcher, co brzmiało zupełnie jak naśladowanie kichania, skakała około dziecka, jak niezgrabna krowa koło cielątka.
1: Słuchaj, idą, zdaje się, po niego, powiedział Jan. Ktoś tam kręci się koło drzwi. Otwórzże, Tilly.
0: Niańka nie zdążyła dojść do progu, gdy drzwi z zewnątrz się otworzyły. Były one bardzo prostej konstrukcji, z zasuwą, którą każdy mógł podnieść, gdy zechciał. I bardzo wielu to czyniło, bo sąsiedzi wszelkiego rodzaju lubili zamieniać wesołe słowo z woźnicą, choć tenże nie był zbyt rozmowny. Tak więc drzwi otworzyły się, aby wpuścić do izby małego, chudego, zamyślonego człowieka z chmurną twarzą, który, trzeba przypuścić, własnoręcznie zmajstrował sobie płaszcz z rogoży, służącej za oprzycie jakiegoś starego pudła.

Przynajmniej gdy się obrócił, aby zamknąć drzwi i nie wpuszczać zimna, na jego plecach widniały dwie czarne litery G i T, a także słowo szkło napisane śmiałym pociągnięciem.

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

znów ustroi się w koronę. Niechaj czarne charaktery spoczną sobie gdzieś w muzeum.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Furtak-Bilnik, potrójna mama. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Jak było u Ciebie, gdy dowiedziałaś się, że będą bliźniaki? To był wystrzał endorfin i radości, czy radość trochę wymieszana ze stresem?
6: Bliźniaki były pierwsze. Pomyślałam sobie, że nigdy nie doświadczę tego, co zazwyczaj doświadcza każda kobieta, to znaczy, jak to jest mieć jedno dziecko. Mhm. Bo ja nie wiem, jak to jest mieć jedno. No wiesz, chyba po prostu wzięłam to, co daje los i już. Chyba się nie zastanawiałam nad tym, czy mam w sobie strach. No na pewno miałam strach, ale raczej przed tym, że idzie nowe, małe życie. Ale czy ono będzie podwójne, czy pojedyncze, to chyba jakiejś wielkiej różnicy nie miało. No o tyle może w kontekście praktycznym wiedziałam, że mieszkanie to chyba jednak musimy zmienić wcześniej na większe.
5: Chłopcy mają teraz 7 lat, młodszy synek 4, także są już to dzieci mocno samodzielne. Kilka dni temu napisałaś do mnie na Messengerze, że w dzisiejszej sytuacji nie traktujesz

0: chłopców, albo nie zwracasz na to tak bardzo uwagi, na to, że są bliźniakami. Dlaczego?
1: Na początku miałam wrażenie, że to, że oni są bliźniakami, jak już, wiesz, pojawili się na świecie, to było to dla mnie tak ważne, że to są bliźniaki, że to było słowo, które miałam wrażenie, że mnie wręcz definiuje. I że ono mnie już będzie definiowało na całe życie. Że niewiele jest takich słów, kluczy, które mogą powiedzieć coś o moim życiu, jak, no może kilka na palcach jednej ręki, nie wiem, radio zawsze, tak? Zawsze pracowałam w radiu. Warszawa, do której się przeprowadziłam, a potem bliźniaki. I właściwie już nic więcej. I że to już tak będzie pewnie wyglądało moje życie, to będzie słowo, które mnie definiuje, bo to jest tak potężna zmiana. To jest coś, co tak wywraca życie do góry nogami, że już chyba nic o potężniejszym kalibrze nie może mi się przydarzyć. I teraz jak... Ile się musiało zadziać, żebym dziś z tej perspektywy 7 lat mogła faktycznie ci powiedzieć to, co powiedziałam, że ja już ich właściwie nie traktuję jak bliźniaki. No, musiało się zadziać bardzo dużo. Ale to się stało chyba trochę niepostrzeżenie, ponieważ te dzieci przestały być takim kolektywem na przestrzeni czasu, tylko bardziej się wyróżniała ich indywidualność w bardzo różnych zakresach. To, jakie mają potrzeby, jacy są, jakie mają trudności, jakie mają zdolności. To wszystko sprawiło, że bardziej już teraz na nich patrzę tak osobowo, jak na jednego i na drugiego. A kwestia ich, w cudzysłowie, bliźniakowości już właściwie nie ma zastosowania.
0: Fajnie, to musi być takie bardzo uwalniające. Ja jestem dokładnie w tym momencie, że bliźniaki to jest totalnie to, co mnie definiuje. Radio tak. Też oczywiście, ale właśnie jakby ktoś miał o mnie coś powiedzieć, a ta mama druga osoba by mnie nie kojarzyła tak dobrze, to właśnie, no wiesz, ta mama bliźniaków.
1: Nie wiem, czy zauważyłaś, że no, przynajmniej te 7 lat temu bardzo popularne były grupy bliźniacze gdzieś tam w mediach społecznościowych, których było dużo mniej niż teraz. I te grupy skupiały bardzo wiele mam bliźniaków. To są naprawdę wręcz dziesiątki tysięcy. I tam są aktywne tylko mamy małych bliźniaków lub też kobiety w ciąży. Bo ta ciąża bliźniacza jest bardzo wyjątkowa. Trzeba uważać, jest wiele powikłań możliwych, potencjalnych. Potem kwestia tego, no a jak karmisz? Razem, osobno? Masz specjalną poduszkę, a może nie? A wózek to ten taki długi czy ten szeroki? A jak na szczepienia, tak? To było w ogóle straszne. Jak ja szłam na szczepienie na przykład z dwójką i widziałam, jak idzie sobie jeden bobas i ma na przykład mamę i tatę, a ja jedna z tą dwójką. Myślę sobie, o matko, no jak tu się nie definiować poprzez kwestię właśnie tego, że się jest mamą bliźniaków. No było bardzo trudno.
0: Ja tu jestem.
1: No właśnie. Wychodziłaś kiedyś sama na szczepienia?
0: No tak. Doskonale, doskonale wiem, o czym mówisz. No to jest po prostu taki hardcore, że za każdym razem właściwie musisz się modlić, żeby był ktoś, kto ci pomoże.
1: Tak. Z pielęgniarek, prawda?
0: Tak.
1: Tak. Na przykład zmiana. Jedna i druga się zazębiają, więc może jeszcze jedna nie wyszła, a druga już przyszła. No ale zauważ, że właśnie w tych grupach mam bliźniaczych, te mamy starszych bliźniaków już są w ogóle nieobecne. Dlaczego? Dlatego, że to, że mają bliźniaki, jakoś tak w ogóle schodzi na dalszy plan. Tak daleki, że go właściwie nie ma, tego planu.
0: Mhm. No masz rację. W sumie ja znam kilka mam starszych bliźniąt i one bywają aktywne w różnych takich przestrzeniach, ale to dlatego, że właśnie to, że są mamami bliźniąt, jakoś zdefiniowało ich nową drogę zawodową. Aha. I że one się wyspecjalizowały na przykład jako położne, jako lekarki, jako trenerki snu właśnie w bliźniakach.
1: Tak, to jasne. To wtedy już będzie definiowało przez całą tę drogę zawodową. Ale jedna taka ciekawa rzecz, o którą myślałam o sobie, a mianowicie jak już się pojawił trzeci syn, to ja miałam takie wrażenie, że jak inne mamy trójki dzieci w różnym wieku opowiadały mi o swoich perypetiach, to ja mając te bliźniaki i młodszego syna, miałam wrażenie, że ja tak nie do końca mam troje dzieci. Że ja mam tak dwoje i pół.
0: Jak to?
1: Dlatego, że

0: Jak na przykład szłam na zebranie do przedszkola, no to to było jedno zebranie w jednej grupie. Jak trzeba było kupić wyprawkę, no to owszem, plastelina razy dwa, ale jednak to była jedna ta sama wyprawka. Jak szłam właśnie na szczepienie, no to to samo jedno szczepienie w tym samym dniu, tak? Ten sam kalendarz. Więc to było to samo. Jak rozszerzałam dietę, no to groszek i marchewka były na dwóch talerzach, a nie, że jeden jest o rok później, a drugi rok wcześniej, prawda? Więc było mniej tej pracy pod tym względem, bo oczywiście kiedyś spotkałam pewnego lekarza, ja chyba do końca tego nigdy nie zrozumiałam. On mi powiedział, że on miał bliźniaki i pytam, czy tej pracy on też miał dwa razy więcej. On powiedział, proszę pani, cztery razy więcej. Nie wiem, to takie zadanie dla ciebie i dla mnie. Ja chyba nie miałam czasu tego przerobić, co to znaczy, że było jej cztery razy więcej, ale brzmiał tak, jakby był przekonany o tym, co mówi. No nic, w każdym razie tych trudności było też w pewnym sensie mniej.
1: Wow, twoja perspektywa brzmi bardzo pocieszająco dla mnie.
0: No tak, ale później się wszystko zmieniło.
1: Czyli to był chwilowy oddech, tak? A później się pojawiły nowe wyzwania.
0: Pojawiły się nowe. Oczywiście pewne zniknęły wyzwania. Już dzieci są samodzielne, nie trzeba ich wkładać we dwójkę gdzieś tam, na przykład do samochodu. Jedno trzymasz, drugie jak tu włożyć. No, ogromne trudności, prawda? Dwa foteliki, o matko, jak my się przemieścimy i tak dalej. Te wyzwania, które się pojawiły, były specyficzne dla mojej drogi. One nie muszą być udziałem każdej mamy, każdych rodziców, bliźniaków. My postanowiliśmy w pewnym momencie rozdzielić nasze bliźniaki. Rozdzielić w sensie edukacyjnym. Dlatego, że chłopcy przez całe 3 lata chodzili razem do przedszkola, potem poszli razem do zerówki, już nie w przedszkolu, bo zerówka może być albo na terenie przedszkola, albo już w szkole. Moi poszli do szkoły. I byli sobie w tej zerówce, aż pewnego razu usłyszałam od pani wychowawczyni, że ona to myśli o tym, żeby jednego z moich synów odroczyć. Odroczyć, to znaczy odroczyć mu obowiązek szkolny, a więc żeby został w zerówce jeszcze raz. Ponieważ, co jest bardzo ważne, jak chłopcy mieli prawie 3 lata, to zdiagnozowaliśmy jednego z nich i wyszło na to, że ma autyzm. Jeden, drugi nie. I dlatego też...
1: Ale obaj byli diagnozowani, czy po prostu...
0: Nie, właściwie nie było takiej potrzeby. Aha. Tutaj to już nawet kwestia od po prostu matczynej intuicji.
1: Rozumiem.
0: Wiele mówi, no wiesz, czy twoje dziecko potrzebuje takiej diagnozy, czy nie. Na podstawie też tego, co przechodziłam z tym jednym, wiedziałam, że to absolutnie nie dotyczy tego drugiego. Więc tutaj jestem pewna i przekonana, bo to też potem wyszło zostało to zbadane też genetycznie, więc to już to nie jest kwestia mojego widzimisię albo tego, że psycholog czy psychiatra zinterpretował coś tak czy inaczej. To jest kwestia już genów. Więc jeden z synów faktycznie zdiagnozowaliśmy u niego autyzm, no i to pociągnęło za sobą takie konsekwencje. To znaczy, że jeden mógł sobie iść swoim torem, iść dalej do pierwszej klasy, a w kwestii drugiego pojawiły się takie wątpliwości. One są, o tyle ta ścieżka może być ważna, to doświadczenie dla tych osób, które jeszcze czegoś takiego nie przeszły, że no, dla mnie to też było wiele niespodzianek. Na przykład, nie wiem, czy w ogóle o tym mówić, tak? O kwestii edukacji.
1: Tak.
0: Bo to może spotkać czy to rodziców bliźniaków, czy nie bliźniaków. Ja myślę, że my mieliśmy dodatkową trudność, to, że mieliśmy bliźniaki. Bo jeżeli takie coś słyszy od wychowawcy mama pojedynczego dziecka, no to nie ma aż takich konsekwencji, jak wtedy, kiedy słyszy to mama jednego z dwójki bliźniaków.
1: Bo to zaburza wasz właśnie rytm rodzinny, tak, ale też jakoś
0: zaburza wszystko
1: na relacje?
0: Bardzo się tego bałam, że wpłynie. Bo to, że jeden z synów ma autyzm, to ja wiedziałam i ja właśnie miałam wrażenie, że ten drugi będzie mu pomagał, że będzie jego oparciem, że będzie jego obrońcą. Że jak na przykład nikt nie będzie się chciał bawić z tym z autyzmem, no to będzie miał brata, prawda? Więc to są bardzo poważne kwestie. I nagle jako buchem w łeb dostajesz informację od wychowawcy. Wie pani, proszę rozważyć to, czy jednak nie warto byłoby zostawić jednego z nich w zerówce. To moja pierwsza myśl brzmiała, chyba sobie pani żartuje. Nie powiedziałam tego na głos. Pokornie przyjęłam, ale pomyślałam swoje. Wiedziałam, że o nie. Na pewno tego nie zrobimy. Bo też nie widziałam w moim synu, tym z autyzmem,

0: tego, żeby on tego ewidentnie potrzebował. Mhm. Tego zostawienia go jeszcze raz w zerówce. Owszem, miał różne trudności. Chłopcy są różni, ale którzy bliźniacy nie są różni?
1: Ludzie są różni.
0: Właśnie, więc myślałam sobie, że no, to, że oni będą razem, to jest tak wielką wartością, że ja nie chcę słuchać tego, co teraz jedna od wychowawczyni mówi o moim synu. Bo ja też, może moja intuicja jest taka, żeby tego nie robić. Więc nadszedł proces decyzyjny, który był bardzo trudny. Ja wewnętrznie byłam zamknięta na to, żeby tak właśnie postąpić, żeby go odroczyć. Co ciekawe, to też może mówię to dlatego, że może to być wskazówką dla innych rodziców. Jest taka instytucja jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To jest instytucja, od której uciec nie można. Każdy, kto na przykład dziecko ma zdiagnozowane u niego autyzm czy zespół Aspergera, wiem, że to jest jedno i to samo, ale jednak są pewne różnice, to tak mówię na potrzebę naszej rozmowy. Wiem, że to oczywiście chodzi o spektrum autyzmu. Jednak u nas jest taki autyzm-autyzm. A spektrum, u dzieci ze spektrum jest zazwyczaj tak, że te dzieci sobie świetnie radzą z przyswajaniem wiedzy na przykład. I teraz tak, ja dzwonię do poradni psychologiczno-pedagogicznej i mówię, że potrzebuję nowego orzeczenia na nowy etap kształcenia dla syna, bo będzie szedł do pierwszej klasy i ma autyzm. A pani od razu mi powiedziała, nie znając nas zupełnie, powiedziała, no ale jak to orzeczenie, po co pani potrzebuje tam nowy etap jakiej edukacji, pewnie będzie pani chciała go odroczyć. I we mnie wtedy się zrodziło, słucham, a skąd pani może wiedzieć, jaką my mamy sytuację? Może moje dziecko właśnie na przykład ma zespół Aspergera i sobie świetnie radzi i nie ma potrzeby odraczania go, więc wzbudziło się we mnie działanie
1: matka
0: na przekór.
1: Lwica.
0: Matka Lwica i takie pokazanie, a zobaczysz, kobieto, że nie masz racji. I ja cię nauczę, że tak nie można rozmawiać z rodzicami przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Ale potem wydarzyło się tak, że ja rozmawiałam z wieloma specjalistami. Mój syn, jako że właśnie ma autyzm, jest otoczony różnymi specjalistami. A to chodzi na integrację sensoryczną, a to do logopedy, a to ma swojego psychologa poza szkołą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. I my z mężem postanowiliśmy, że takim głosem decydującym będzie dla nas psycholog, który zna naszego syna od, wtedy to było, od 3 lat, do którego chodzimy poza szkołą, więc właściwie nie mogę tutaj podejrzewać, że on ma jakieś swoje interesy, że może chce go zostawić, nie zostawić, albo może w tej klasie tu się nie zgadza liczba. No nie wiem. Każdy może mieć różne powody, dlaczego na przykład dane dziecko chce odroczyć. Wiedziałam, że ta kobieta powie obiektywnie. I ona faktycznie powiedziała, że to będzie dla niego dobre, ze względu nawet nie na kwestię przyswajania wiedzy, ale ze względu na dojrzałość emocjonalną. Ja sobie to potem przerabiałam w sobie i sama sobie zadałam pytanie, czy widzę mojego syna jako takiego, który nie bawi się już na dywanie w zerówce, bo to jest dalej takie trochę przedszkole, tylko czy ja go widzę w pracy stolikowej. To znaczy, że on będzie siedział i będzie przewracał te kartki tych książek i czy on wytrzyma te 45 minut, czy on będzie wtedy szczęśliwy i będzie się dobrze rozwijał. Moja odpowiedź dla mnie samej brzmiała nie. Jeszcze faktycznie nie. I potem to było na moje potrzeby. Na potrzeby dziecka, żeby no jakoś mu to zakomunikować, że hej, mówi się, zostawmy go w zerówce, ale tak naprawdę my go nigdzie nie zostawiamy, my go wrzucamy w coś nowego. Bo to ten syn, który poszedł do pierwszej klasy, on właściwie był w cudzysłowie zostawiony w swoim środowisku, w swojej zerówce, która potem poszła, cała ta grupa do pierwszej klasy, to były jego panie, które były w zerówce, a potem również w pierwszej klasie, bo prowadzą, tak przynajmniej w naszej szkole, od zerówki aż do trzeciej klasy. Więc to ten syn z autyzmem wyszło na to, że to on idzie w nowe środowisko. Wtedy, kiedy właśnie on powinien mieć to znane środowisko, to bliskie sobie, te schematy i tak dalej. To każdy rodzic dziecka z autyzmem wie, o czym mówię. No i on wszedł, miał wejść w to nowe środowisko. Ale ja go zapytałam, synu, czy ty chcesz się uczyć siedzieć przy stoliku i ćwiczyć silniej, mocniej to pisanie, czytanie, czy chcesz

0: się jeszcze bawić. I on odpowiedział, że chce się bawić. No wiem, to było trochę... No to była...
1: Każdy by tak odpowiedział.
0: Perswazja, manipulacja, czy tam zwał jak zwał. Ale generalnie... Wyszło na dobre. Wyszło zdecydowanie na dobre.
1: A powiedz, jak to wpłynęło na relacje chłopców?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właściwie nie ma skutków żadnych ubocznych, negatywnych. Też psycholog, do którego chodziliśmy z tym drugim synem, mówił, że zaczyna widzieć w zerówce pewien niepokojący proces. To znaczy, że u tego syna zupełnie zdrowego zaczyna się pojawiać wchodzenie w rolę rodzica. Uh-huh. A mianowicie, że właśnie kiedy tamten jego brat sobie z czymś nie radzi albo nie słucha pani, w jakiś sposób odstaje, to ten zdrowy właśnie ma w sobie takie niezdrowe jednak poczucie odpowiedzialności. To jest 6- albo 7-latek. Ja wiem, że może się rodzicom, może na przykład osobom ze starszego pokolenia wydawać, ale przecież to dobrze, uczy się być opiekuńczy, troskliwy. Tak, ale my dziś wiemy, że to nie jest zadanie 7-latka.
1: No nie, bardzo obciążające.
0: Tak, on ma iść swoim torem, a nie ma być odpowiedzialny za młodszego brata. Młodszego. U nas akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ten syn z autyzmem jest o 15 minut młodszy. Mhm. Więc to na potrzeby naszej rodziny często to wykorzystuję, mówiąc do tego starszego 15 minut. Synu, jesteś starszy, więc rozumiesz, odpowiedzialność twoja. I trochę tak daje takie fory wtedy temu, który został faktycznie w zerówce.
1: No dobra, no ale opowiedz, jak wygląda sytuacja właśnie tego, który został w zerówce. Czy to wpłynęło jakoś na jego samodzielność, kontakty towarzyskie?
0: Tak.
1: Czy może na początku było trudno?
0: Bo nikt go nie ciągnie do góry. Wtedy, kiedy on faktycznie może mieć swoje tempo, nauki, wszystkiego. Jest sam dla siebie, ze sobą. Nie jest z nikim porównywany. Wiesz, jakie to by było potencjalne ryzyko, że na przykład nieumiejętnie pedagog będzie go porównywał. No zobacz, a twój brat już poszedł, twój brat już pobiegł, a twój brat już siedzi, a twój brat już umie, a ty nie.
1: No kuszące ryzyko to jest bardzo.
0: Tak. Ja wiem, że tego już teraz nie mam. Nawet kwestia takich drobiazgów, jak urodziny w klasie. Do tej pory oni we dwóch byli kolektywem. Razem mają urodziny. Żaden z nich nie miał takiego swojego święta, że to on jest bohaterem. U nas akurat w tej zerówce dziecku zakłada się na ten dzień koronę. Ono wybiera na przykład, jakie są, nie wiem, talerzyki, kubeczki. Ono idzie pierwsze za rękę z panią na spacer. Czuje się bohaterem tego dnia. I teraz ja widzę po tym moim synu, że on faktycznie zyskał taką podmiotowość. Że nie jest już częścią kolektywu. On jest sam sobą. Nie jest porównywany. Potem przychodzą razem do domu. Pomijam też, że spotykają się na placu zabaw w szkole, więc to jest, wiesz, tam zawsze jest tak, że kilka klas się spotyka razem na zewnątrz, prawda? Świetlica i tak dalej.
1: Nie, no jasne, no przecież nie rozdzieliłaś ich na amen, tylko poszli do różnych klas.
0: Więc są też za sobą stęsknieni, jak już przychodzą do domu. Naprawdę widzę teraz po czasie same plusy. A przypominam, że startowałam z pozycji, chyba pani żartuje, jak mi powiedziała, że ona by go zostawiła. Więc no, nastąpiła duża zmiana we mnie samej. To trwało, ale słyszę teraz jest akurat okres rekrutacji, słyszę na korytarzach, jak mamy słyszą na przykład od wychowawcy tego, tamtego, czy z sekretariatu, że no tutaj rozważamy odroczenie w przypadku pani dziecka, syna, córki. I słyszę to przerażenie, widzę w oczach, słyszę ten bunt u rodziców. To mówię do wszystkich tych, których to właśnie dotyka albo dotknie, że trzeba sobie dać czas. I na przykład, tak jak mi bardzo pomogło to spojrzenie, czy ty, rodzicu, widzisz to swoje dziecko siedzące 45 minut w sali, piszące, czytające? Czy może jednak ten czas jest mu potrzebny? Bo ja wiem, że przez ten rok mój syn faktycznie zyskał to wszystko, czego nie miał rok temu. On tę dojrzałość zdobył. Chociaż ja sobie myślałam wcześniej, no jak to niedojrzałość emocjonalna do pierwszej klasy i co pani myśli, że za te 10 miesięcy on już ją będzie miał? Jak teraz nie ma, to i potem nie będzie miał. Ale wiem, że nie miałam racji, bo on ją naprawdę zyskał.
1: Mhm. No to jest

0: W ogóle chyba o nas, rodzicach, my cały czas, odkąd dzieci się pojawiają na świecie, uczestniczymy w jakimś wyścigu porównywania, niezależnie od tego, czy to są bliźniaki, czy pojedyncze dzieci, no to ciągle są takie pytania, a twoje już chodzi, a raczkuje, a odpieluchowałaś, a pierwsze słowo, a ile mówi i tak dalej, i tak dalej. No i często to jest jakaś taka nasza ambicja rodzicielska, która, no właśnie, niewiele ma wspólnego z dziećmi.
1: I ich dobrem. Mhm. Tak, no i właśnie, widzisz, takie rozdzielenie. Wiem, że to się też zdarza w przypadkach dzieci, które nie mają żadnych trudności. Od po prostu. Niektóre na przykład się kłócą ze sobą. W innych przypadkach nie wiem, jakie rodzice mają motywacje. No ja miałam akurat właśnie konkretnie takie. I nam bardzo to pomogło.
0: Różne są sytuacje. Tak jak rozmawiam z ekspertami, to no czasami po prostu jeden bliźniak bardziej dominuje drugiego. Zdarza się tak, że na przykład jeden bliźniak nie chce mówić, bo ten drugi mu załatwia wszystkie sprawy.
1: Tak.
0: Albo na przykład bawią się tylko ze sobą i w ogóle nie budują tych relacji zewnętrznych. Także no, ja po tych wszystkich doświadczeniach w podcaście, po rozmowach z mamami, po rozmowach z ekspertami, no obserwuję cały czas moje dzieci. Jestem w tej postawie, że o nie, ja ich nie rozdzielę, w ogóle nie ma opcji. No ale też staram się z taką uważnością do tego podchodzić. I zauważyłam, że ostatnio jak jedna była chora, a druga nie, to świat się nie zawalił, że jedna została w domu, a druga poszła sobie do żłobka i fajnie funkcjonowały.
1: Ja w przedszkolu usłyszałam, pamiętam od pani psycholog, coś, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie powiedziała: a wie pani, że oni się w ogóle ze sobą w przedszkolu nie bawią? Każdy ma swoje środowisko, a byli w jednej grupie. Bardzo mnie to zaskoczyło.
0: Moje to samo. Panie mówią, że tylko raz na jakiś czas patrzą na siebie, sprawdzają, czy wszystko jest okej, i dalej do swoich zabawek, do swoich znajomych. Może to jest dobre, no bo w sumie tak to spędzałyby non-stop ze sobą całą dobę, no bo i w domu, i w żłobku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Bardzo mnie interesuje, jak to jest, że mając bliźniaki i ten hardkor rodzicielski za sobą, no bo jednak na początku, tak jak powiedziałaś, no jest trudno, to karmienie, przewijanie, noszenie, szczepienia i tak dalej, decydujesz się na kolejne dziecko. Skąd miałaś siłę w ogóle na to ponowne wyzwanie?
1: Wiesz co, poza tym, że miałam bliźniaki, to był w ogóle tak hardkorowy czas, że ja dopiero teraz pozwoliłam sobie chyba na uświadomienie sobie tego. Było tak ciężko, że potem jak pewne rzeczy się skończyły, to ja już odczułam, że ja już mam tak lekko, że już teraz to jestem gotowa na wiele. A mianowicie, żeby nie było tak niejasno. Jak się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli bliźniaki, to właśnie uświadomiliśmy sobie, że mamy strasznie małe mieszkanie. I że my no, albo zrobimy coś z tym teraz, albo potem nie będziemy mieli ani siły, ani zdolności kredytowej i właściwie chyba, no i czasu, prawda? W ogóle. Więc pomyśleliśmy, dobrze, zakasujemy rękawy i ja w tej ciąży, początkach, najpierw szukaliśmy większego mieszkania, potem działki. Okazało się, że właściwie no, kwestie finansowe były takie, że już najlepiej to nam będzie zbudować dom. No więc zaczęliśmy budować dom. Więc ja byłam w ciąży i my zaczęliśmy ten proces budowy domu. Więc właściwie potem było tak, że no, czy to ciąża, czy potem jak dzieci były maleńkie, to mnie nawet nie interesowało to, czy mój mąż ma jakiś urlop zaplanowany, czy jakiś dzień wolny, czy nie. Bo czy on był w pracy, czy on był na budowie, to jego po prostu nie było. Ja nie wiem też, co ja do końca miałam w głowie, to chyba nie wiem, co zadziałało. Ale jak bliźniaki miały 10 miesięcy, to ja wróciłam do pracy. Do radia zresztą.
0: O, oh, wow.
1: I dopiero teraz sobie właśnie uświadamiałam
0: bardzo dużych decyzji.
1: Tak, i myślę sobie, w jakim ja byłam położeniu. Jak one miały 10 miesięcy, to wróciłam do pracy. Ja je karmiłam piersią cały czas. Do momentu, kiedy miały 2,5 roku. I moja praca polegała na tym, że wychodziłam z domu o godzinie 3:15 w nocy, po to, żeby poprowadzić audycję od 4 do 6. Każdy rodzic małego dziecka wie, czym jest druga część nocy. Jest masakrą. Bo dzieci, o ile śpią od 20 do północy, to od północy do 6 to już jest

0: jazda bez trzymanki. A jeszcze, jeżeli te dzieci karmisz piersią, no to ja już chyba byłam po prostu szalona. Że zostawiałam mojego męża w środku nocy. Te dzieci miały mieszany styl karmienia, fakt. Więc może czasem jadły też z butelki. Więc chyba dlatego się na to zdecydowałam. Ale wiesz, to był po prostu taki roller coaster, że ja już teraz nawet do końca nie pamiętam, co mnie skusiło, żebym ja do tej pracy wróciła. Bo nie musiałam. Miałam własną działalność. Więc mogłam wracać, mogłam nie wracać. Wróciłam. Owszem, przychodziła do nas czasem niania. Nie na jakiś tam full time, ale przychodziła. Więc ja może miałam po prostu trochę oddechu, ale jednak było ciężko. I teraz sobie, wtedy będąc w tamtej sytuacji, myślałam sobie, ojej, te moje dzieci siedzą na kanapie, mają niespełna 3 lata i ja im puszczam bajkę. Co ze mnie za matka? A ja w tym czasie siedzę i montuję materiał do radia. Co ze mnie za matka? Ja miałam takie wyrzuty sumienia, a dzisiaj jak na to patrzę, to myślę sobie, Boże, że ja w ogóle dałam radę. To jest jakiś kosmos, bo daję sobie dzisiaj taki już luz i ogromną wyrozumiałość. Wiesz, do siebie samej z tamtego czasu. I sobie naprawdę przyznaję takie, medal.
1: Właśnie.
0: Medal za tamten czas.
1: Docenienie siebie.
0: No.
1: Szkoda, że to nie przychodzi w czasie rzeczywistym.
0: Tak, tak.
1: Tylko musimy spojrzeć z daleka, żeby powiedzieć, wow, zrobiłaś super robotę.
0: Tak. I na przykład, owszem, te dzieci przez godzinę oglądały bajkę, ale generalnie są teraz zdrowe, szczęśliwe i nie darłam się na nie i jednak miałam trochę odskoczni i tej pracy, no wiesz, nie straciłam tego kontaktu, tak, ze światem dorosłych ludzi. Jeszcze w tym wszystkim ta budowa domu. Więc jak się skończyła budowa domu i się przeprowadziliśmy już w nowe miejsce, gdzie była cisza, spokój, gdzie nie było osiedlowego placu zabaw, których nienawidziłam z całego serca, ponieważ bliźniaki na placu zabaw, który jest jako tako rozległy, jeden bliźniak mający 1,5 roku, który się wspina na zjeżdżalnię i pewnie zaraz z niej spadnie, a drugi bliźniak jest w drugim końcu placu zabaw i właśnie podnosi kubek z piaskiem, żeby wysypać to na głowę innego dziecka, no to teraz gdzie pobiegniesz?
1: Jednego pod pachę i lecisz do drugiego.
0: No, a mój mąż był właśnie na budowie, więc chyba wszyscy sąsiedzi myśleli, że jestem samotną matką. Więc jak już się skończył etap budowy, mi się jakoś uregulowały te wszystkie kwestie. Już nie wstawałam o 3 rano, 2:30 do pracy. To ja już pomyślałam sobie, Boże, przecież już mogę góry przenosić. Więc to trzecie dziecko to już był naprawdę light.
1: Wisienka na torcie.
0: No, tak.
1: A jakbyś miała dać jedną radę rodzicom bliźniąt, którzy są na początku drogi, to co by to było?
0: Mi bardzo pomogły właśnie te grupy mam bliźniaczych. Bardzo. Bo tam są kobiety, które to wszystko przeżyły, przeżywają, więc one dadzą realne rady. One ci powiedzą, który wybrać wózek, żeby się zmieścił między kasami. No, któż inny ci to doradzi? Nikt. Albo powie ci, czy poduszka do karmienia bliźniąt faktycznie się sprawdziła. Możesz tam na przykład, jeżeli usłyszysz coś, co cię w jakiś sposób przytłacza, szokuje, martwi, to możesz tam zadać to pytanie i odpowiedzą ci matki bliźniąt. Jest ich 10 000. I to właśnie ich najlepiej słuchać, bo ja na przykład myślę sobie, że rzeczy, które usłyszałam od jakiejś jednej położnej, która mi mówiła, no jak to pani nie karmi tych dzieci razem w tym samym czasie? Ileż pani czasu traci? Trzeba razem, razem. A ja jakoś nie mogłam tego dokonać, bo jedno moje dziecko, dla niego to nie było problemem, że obok leżał brat. Ja miałam, byłam wyposażona w te wszystkie poduchy, specjalną kanapę sobie kupiłam, wymierzyłam ją dokładnie, żeby mi się jeden zmieścił po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby ta kanapa miała oparcia, że w razie czego jak ja zsunę jednego, to ono mi nie spadnie, bo przygotowywałam się na sytuację, kiedy będę sama na przykład. Jak ja dam radę ich nakarmić? I przychodzi ta położna i mówi, jak to pani ich nie karmi razem? Przecież to taka strata czasu. I ja już to czuję. Czuję się winna.
1: No tak,
0: że
1: presja,
0: nie daje rady.
1: Terroryzm
0: tak.
1: Laktacyjny.
0: I dzisiaj wiem, że hej, bo moja sytuacja właśnie tak wyglądała, bo jeden z synów, u którego dopiero jak miał prawie 3 lata, okazało się, że ma autyzm, to ten autyzm się nie pojawił wtedy, kiedy on miał 3 lata. On z tym autyzmem się rozwijał już w moim brzuchu i ten autyzm się manifestował tak, że on nie akceptował brata obok. I to było coś tak obiektywnego, że no ja nie mogłam z tym wygrać. Ja wiem, że może ta położna

0: spotkała w życiu 5-7 mam bliźniąt, ale może nie miały takiej sytuacji jak ja. I ja potem, wiesz, przez wiele miesięcy, jeśli nie dłużej, bo karmiłam 2,5 roku, miałam poczucie, że no, nie daję rady, że położna powiedziała, że powinno być inaczej, a u mnie jest gorzej. Więc polecam kontakty z innymi mamami bliźniąt. Nie słuchać. Kiedyś mój brat mi doradzał coś. Mówi tak, no ale jak? No to zrobiłaś kolację. Oni nie przychodzą. No przecież podałaś kolację. To mają przejść, mają jeść. Ja sobie uknułam wtedy takie powiedzenie, że od osób, które mają mniej niż 2 dzieci, w tym minimum 1 chłopca, rad nie przyjmuje. Kropka.
1: No i słusznie. Agnieszka Furtak-Billing dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. A jeżeli spodobał wam się ten piękny głos Agnieszki, to możecie posłuchać jej więcej i częściej w podcaście, który świeżo się ukazał, między innymi na YouTubie.
0: Jak się znajdziemy? Świeżo się narodził, bo narodził, rodzenia tak. Mi mało. Nie, to taki żart. Ale faktycznie dziękuję ci bardzo, zapraszam, zachęcam. Właśnie jestem radiowcem z krwi i kości, ale realizuję to teraz już tak poza protokołem radiowym. Podcast się nazywa My English Podcast i rozmawiam tam razem z Brytyjczykiem, ja po polsku, on po angielsku i w ten sposób nawet nie zauważycie, kiedy się nauczycie angielskiego.
1: Super, to ja polecam i zapraszam, a tobie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

stałem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz ci

wierz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, jest nikczem.

poszarzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

zakochanych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią lustek.